0: To jest Meloradio.
1: Nie mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przykład do Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: KH dorzuci, ref

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Joanna Struteńska przy mikrofonie, a u nas zajrzymy na Kępę Mieszczańską, gdzie Galeria 66P zaprasza na cykl darmowych warsztatów łączących codzienność ze sztuką współczesną.
4: Jak zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek.
3: Cykl warsztatów nazywa się Kępa Mieszczańska – Kultura z potrzeb, a rozmowa o nim już za chwilę, bo zaczniemy od centrów pomocy dzieciom. Na Dolnym Śląsku działają we Wrocławiu i Głogowie i teraz trochę rozszerzają swoją działalność, bo dostały dodatkowe pieniądze.
5: Wojciech Bochnak, wicemarszałek województwa dolnośląskiego.
6: Centra pomocy dzieciom to jest pilotażowy program w tym sensie, że my dopełniamy to, co już funkcjonuje oczywiście państwowo, natomiast wiemy, że są potrzeby większe, dlatego samorząd województwa podjął decyzję i kwota 500 tysięcy jest przeznaczona na te dwa centra w Głogowie i we Wrocławiu. Będziemy to rozszerzać na inne subregiony. Są to pieniądze przede wszystkim na psychoterapeutów, na rozmowy z dziećmi i to, co jest ważne, to, co było dzisiaj powiedziane. W jednym miejscu dziecko otrzymuje pełną pomoc, czyli nie odsyłamy od jednego fachowca do drugiego, tylko w jednym miejscu jest pełna pomoc dla dziecka, czy to skrzywdzonego, czy dla dziecka po traumie, czy dla osoby z jakimiś myślami samobójczymi.
3: Ta kwota to jest na ten rok? Na jaki okres?
6: Tak, to jest kwota dla stowarzyszeń, które tutaj z nami uczestniczyły w konferencji. To jest kwota na ten rok, tak.
3: A to rozszerzanie na inne subregiony, co ono właściwie w praktyce oznacza i kiedy ma się zacząć?
6: Chcemy zobaczyć, jak to będzie funkcjonować w tych dwóch miejscach, czyli w Głogowie i we Wrocławiu, a chcielibyśmy pójść dalej, jeśli znajdziemy takich partnerów, jak tutaj znaleźliśmy tych dwójkę tych partnerów, organizacje pozarządowe, chcielibyśmy również myśleć o Jeleniej Górze i o Wałbrzychu, czyli stacjonarnie tam. Bo to muszą być też odpowiednie warunki techniczne. Ja Głogów widziałem, no to jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie ośrodek, gdzie naprawdę dziecko czuje się bardzo bezpiecznie, gdzie są oczywiście specjalne sale do tego przygotowane, bezpieczne sale, gdzie po prostu to już spełnia wymogi też sądowe, gdzie te dzieci są przesłuchiwane przez policjantów, przez prokuratorów, więc to są miejsca specjalnie przygotowane. Nie każde miejsce się do tego nadaje. Więc musi być baza i psychoterapeuci, psychiatrzy, którzy tam już funkcjonują, ale przede wszystkim na pewno baza. Te ośrodki już to mają.
3: Czyli samorząd dofinansowuje, a z perspektywy rodziców dzieci to jest bezpłatne, to jest jednorazowe, czy jakby to jest proces, który trwa?
6: To jest bezpłatne, bo właśnie te środki mają zabezpieczyć te stowarzyszenia, które będą prowadzić te centra pomocy dzieciom, otrzymują środki od nas i z tych środków utrzymują tych specjalistów.
3: We Wrocławiu Centrum Pomocy Dzieciom znajduje się przy ulicy Grabiszyńskiej.
7: Dzień dobry, Daniel Łukacki, Fundacja Non-Licet. Jestem prezesem fundacji i działam w niej od prawie 30 lat.
3: Proszę wyjaśnić tę ideę działania centrów pomocy dzieciom.
7: Centra pomocy dzieciom działają na zasadzie idei Barnahus, która jest skandynawską metodą organizowania wsparcia dla dzieci. Polega to na tym, że w jednym miejscu zarówno dzieci doświadczające przemocy, jak i rodzice i opiekunowie, którzy nie krzywdzą, mogą uzyskać kompleksowo pomoc, czyli mogą uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, psychiatryczną, pomoc pedagogiczną, czyli wszystko to, co jest potrzebne. Centra pomocy współpracują ściśle, interdyscyplinarnie, zarówno z MOPS-em, zarówno z służbami mundurowymi, czyli policja, ze służbą sądowniczą, czyli z sądami. Więc przepływ informacji jest dosyć taki szeroki. Dzięki temu osoby, które doświadczają przemocy, czyli dzieci, młodzież, nie muszą ponownie bać się o to, że będą wtórnie traumatyzowane, co nie? Czyli będą musiały opowiadać ponownie sytuacje z życia, które są dla nich no, traumatyczne.
3: Czyli to jest tak, że trafiają do Państwa dzieci skierowane właśnie przez MOPS policję, czy z zewnątrz osoby też się mogą jakoś zgłaszać?
7: To jest tak, że mogą się do nas zgłosić osoby z zewnątrz, czyli powiedzmy, że z ulicy. Natomiast istnieje też to, że musi przejść taka osoba pewien etap kwalifikacyjny. Czyli osoby są w procedurach karnych, czyli te dzieci doświadczyły przemocy, jest założona niebieska karta na przykład, jest sprawa w sądzie. I to są przypadki, które kwalifikujemy do pomocy w centrach pomocy dzieciom.
3: Jak wygląda taka pomoc w czasie? To jest jedna wizyta, wiele wizyt, proces?
7: W naszym przypadku mamy osoby, które przychodzą do nas praktycznie od początku, czyli jak utworzyliśmy Centrum Pomocy w 2022 roku, to korzystają z tej pomocy do tej pory. Są to bardzo nieliczne przypadki, natomiast często jest tak, że praca z dzieckiem kończy się po kilku lub nawet kilkunastu czy kilkudziesięciu spotkaniach, które są cykliczne. Bywają też przypadki takie, że praca zostaje zakończona, natomiast po jakimś czasie niestety coś się zadzieje w życiu, że dziecko do nas wraca.
3: Wyjaśniał Daniel Łukacki z Fundacji Non-Licet, a my zmieniamy temat, by, jak zdradziłam Wam już wcześniej, porozmawiać o cyklu bezpłatnych warsztatów, z których możecie korzystać aż do września.
4: Witam wszystkich, nazywam się Gosia Rzeżycha-Myśliwy, zajmuję się koordynacją projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb.
3: Właśnie o tym projekcie będziemy rozmawiać. Co to jest za projekt? Jaki jest pomysł na niego?
4: To jest projekt realizowany przez Galerię 66P, subiektywna instytucja kultury, którą być może Państwo znają, ponieważ znajduje się w piekarni blisko placu Jana Pawła II. Projekt dostał dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. On już właściwie trwa, więc musimy też to gdzieś mieć na uwadze, ponieważ rozpoczął się już w kwietniu, będzie trwał do końca września, jeżeli chodzi o takie działania dla publiczności. Potem jeszcze taki mamy miesiąc projektowy na publikację, która będzie go podsumowywać. I jeżeli chodzi o same wydarzenia, to mamy już dwa, które są za nami. Na początku było takie spotkanie sąsiedzkie, ponieważ projekt jest tutaj szczególnie dedykowany mieszkańcom Kępy Mieszczańskiej, ale oczywiście jest też otwarty dla wszystkich wrocławian, wrocławianek, którzy chcieliby w nim wziąć udział. Odbył się też jeden warsztat, taki powiedzmy wstęp do tego, co będzie się działo później. No i przed nami jeszcze kolejne 5 warsztatów, po jednym w każdym miesiącu.
3: To zanim omówimy je bardziej szczegółowo, to powiedzmy ten program, ten projekt, co jest jego ideą, jaki jest na niego pomysł?
4: Punktem wyjścia wsparcia dla projektu Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb były takie uniwersalne potrzeby opracowane przez Marshalla Rosenberga, twórcy metody porozumienia bez przemocy. I potem, jak Państwo zaglądniecie na stronę i zobaczycie na przykład tytuły warsztatów, to można w nich odnaleźć konkretne właśnie potrzeby, takie jak bycie wziętym pod uwagę, natchnienie, odpoczynek. Tutaj Marshall Rosenberg proponował konkretne strategie, jak z tymi potrzebami pracować, jak je zaspokajać, jak poznawać potrzeby innych, żeby budować bardziej takie owocne relacje. Na pierwszym warsztacie troszkę było więcej takiej może teorii, też były zadania takie praktyczne, ale dzięki temu pierwszemu warsztatowi mieliśmy okazję dowiedzieć się, na czym konkretnie te potrzeby polegają, jak z nimi pracować, ale nawet jeżeli kogoś na tym pierwszym spotkaniu nie było, to bez problemu można przyjść na kolejne i tutaj ponownie się dowiadywać, na czym to polega, dalej sobie z tym pracować, poszerzając to też o kolejne aspekty, ponieważ część warsztatów została też opracowana w kontekście wystaw, które dzieją się tutaj w galerii, a także w kontekście samego położenia galerii, czyli tutaj jej otoczenia, tego, co sąsiaduje z galerią 66P.
3: No właśnie, bo Kępa Mieszczańska to jest takie ciekawe miejsce.
4: Łatwo zwrócić uwagę na to, że jest tutaj dużo nowych budynków, które się wciąż powiększają, są rozbudowywane. Temu też sprzyja taki intensywny napływ nowych mieszkańców. Także mamy wrażenie, że tutaj ta taka wspólnota mieszkańców się dopiero tworzy i poniekąd ten nasz program odpowiada też na takie potrzeby, jak budowanie tej tożsamości, jakichś relacji z sąsiadami.
3: To może przejdźmy do tego programu konkretnie. Co przed nami?
4: Najbliższy warsztat jest 30 maja. Mamy jeszcze wolne miejsca. To jest sobota. Warsztat odbywa się w stajni, czyli tutaj nie bezpośrednio w tym głównym budynku galerii, ale w budynku sąsiadującym na ulicy Dmowskiego 13B. Bez problemu do odnalezienia. Także tutaj w pobliżu. Jest dosyć długi, bo trzeba przeznaczyć na niego 3 godziny, ale myślę, że to będą takie dobrze spożytkowane 3 godziny. Tytuł to mapowanie kulturowe osiedla, bycie wziętym pod uwagę. To jest właśnie to hasło, które przyświeca temu spotkaniu i które odnosi się właśnie do tych potrzeb, które opracował Marshall Rosenberg w ramach swojej metody porozumienia bez przemocy. Warsztat poprowadzi Zofia Małkowicz, która jest socjolożką o takim artystycznym backgroundzie, ponieważ też studiowała edukację

0: tempą. To będzie troszkę takiego mapowania, troszkę takiego dowiadywania się, co jest wokół, ale też trochę takiego badania własnych takich historii związanych z tym miejscem, czy z miejscem, w którym funkcjonujemy na co dzień.
1: To 30 maja, a kolejne wydarzenie już w czerwcu.
0: Tak, kolejne wydarzenie odbędzie się 20 czerwca, też w sobotę, między 11 a 14. To wydarzenie już będzie tutaj w przestrzeni galerii, w przestrzeni wystawy Izy Tarasewicz. Poprowadzi te spotkanie Natalia Drost, która jest choreografką i zajmuje się tańcem artystycznym. Tytuł to Natchnienie, poruszaj się w rytmie wystawy Izy Tarasewicz. I tutaj ten warsztat jest jeszcze w jakimś takim dopracowywaniu, więc nie jestem w stanie do końca zdradzić może szczegółów na ten moment, ale na pewno chciałabym wspomnieć, że szczególnie zapraszamy osoby niesłyszące, ponieważ warsztat będzie tak dostosowany, żeby taka dosyć szeroka tutaj publiczność mogła w nim wziąć udział. Nie ma się co przerażać, nie trzeba mieć jakichś super tutaj tanecznych umiejętności, to będzie raczej praca z gestem, z mimiką, także nie trzeba być jakąś osobą zaawansowaną w tych kwestiach tanecznych. Więc to jeżeli chodzi o warsztat 20 czerwca, a potem mamy jeszcze kolejne trzy, jeden w lipcu, jeden w sierpniu, jeden we wrześniu. W lipcu mamy warsztat pracy z ciałem pod tytułem Bezpieczeństwo, historia Kępy, ciało, pamięć, miejsca i poczucie bezpieczeństwa. Potem w sierpniu warsztat uważnego odbioru, odpoczynek, warsztat w przestrzeni wystawy Macieja Cholewy, bo już w tym czasie będzie kolejna wystawa tutaj w przestrzeni galerii. I we wrześniu mamy warsztat ruchowo-rysunkowy, ruch, ślady ruchu, ciała i przestrzeni z wykorzystaniem GPS. Chciałabym zaprosić Państwa do śledzenia strony internetowej galerii 66P. Tam trzeba wejść w zakładkę Kępa Mieszczańska Kultura z Potrzeb. Warsztaty są opisane, jest tam też formularz elektroniczny do wypełnienia.
1: No właśnie, bo o tym nie mówiłyśmy, że potrzebne są zapisy.
0: Tak, potrzebne są zapisy, ale warsztaty są darmowe, nie trzeba tutaj żadnej opłaty uiszczać. Formularz jest dla nas potrzebny o tyle, żebyśmy wiedzieli, jak duża grupa przyjdzie, chcielibyśmy się też troszkę przez ten formularz dowiedzieć jakichś informacji o uczestnikach, żeby te warsztaty były jak najlepiej dostosowywane do ich potrzeb, ponieważ mamy też taką możliwość, jeżeli ktoś zgłosi jakąś szczególną potrzebę, ponieważ chce wziąć udział w warsztacie, ale nie wiem, przeszkodą jest na przykład, że jest on prowadzony w języku polskim, czy nie ma z kim zostawić dzieci, żeby przyjść na warsztat. Można taką potrzebę zgłosić, my postaramy się warsztat tak dopasować, żeby tacy uczestnicy również mogli wziąć w nim udział. To jeszcze tak na koniec chciałam tylko dodać, że jeżeli są osoby, które nie lubią takich formularzy elektronicznych, są powiedzmy bardziej analogowe, tak jak na przykład ja, to zachęcam do tego, żeby dzwonić pod numer telefonu 511 075 362. Między 9 a 15 odbieramy telefony i osoby mogą się bezproblemowo zgłosić również przez telefon.
1: Ten numer i formularz do zapisów znajdziecie też na stronie internetowej 66P.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: Po raz kolejny wyruszą w góry, by odetchnąć od rzeczywistości. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Mowa o uczestnikach i wolontariuszach biorących udział w wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami. Fundacja Ładne Historie ponownie rusza z projektem Łączą nas góry w tej letniej edycji. Wy też możecie wziąć w nim udział, a jak? Posłuchajcie.
4: Cześć, Basia Małkowicz, koordynatorka projektu Łączą nas góry.
5: No i po raz kolejny tutaj uczestnicy i wolontariusze wyruszą w te góry razem z osobami z niepełnosprawnościami. No i właśnie, jak to będzie wyglądało w tym sezonie? Mam na myśli to, czy tych wycieczek będzie więcej, czy klasycznie?
4: Na razie zaczynamy klasycznie. Mamy ogłoszone 6 terminów, w tym są 2 biwaki, ale oczywiście w trakcie biwaku też jest zawsze wycieczka. Nie zdradziliśmy wszystkich destynacji, więc nie opowiem też o wszystkich. Więc na początku 3 pierwsze, zaczynamy w Dzikowcu, później witamy do Samotni, w której trochę nas nie było i mamy później biwak w Andrzejówce, gdzie na miejscu w Górach Kamiennych też się przejdziemy.
5: A jak takie te biwaki wyglądają?
4: Przyjeżdżamy zawsze na jedną noc, śpimy w namiotach. Biwaki są o tyle cudowną formą, że możemy w końcu ze spokojem posiedzieć razem, mieć ten czas na rozmowę, na zjedzenie czegoś razem, na celebrowanie tego czasu, nigdzie nam się nie śpieszy.
5: Jak to wygląda co do zapisów, bo pewnie jest jakaś ograniczona

0: na liczba miejsc i no, trzeba się na to przygotować.
1: No, mamy taką frekwencję w tym roku, że widzimy, że z roku na rok jest coraz więcej chętnych, co nas z jednej strony cieszy, z drugiej oczywiście będziemy stawać na głowie, żeby chociaż raz każdego ze sobą móc zabrać. Więc w tym momencie niestety formularz dla uczestników jest zamknięty, ale z początkiem lipca startują zapisy na kolejne wycieczki, więc jeszcze nic straconego. Wciąż jest otwarty formularz zapisów dla wolontariuszy, bo ich nigdy za wiele. Dlatego przypominam, chodźcie z nami w góry.
0: To teraz może o tych, o w ogóle wszystkich, ile na takiej jednej wycieczce jest mniej więcej osób?
1: My oscylujemy w okolicy 150-160 osób, ale już wszystkich, czyli osób właśnie uczestników, czyli osób z niepełnosprawnością plus wolontariuszy. Też wiele osób takich towarzyszących jedzie, czy to rodzina, czy przyjaciele, wiele piesków, jak ktoś też lubi, można zabrać, więc około faktycznie tej 150. To jest taka liczba stała raczej.
0: Mhm. To całkiem spora liczba. A jak to wygląda z tym sprzętem? No bo jak wiadomo, jest to sprzęt, który no niestety, ale dużo kosztuje, więc jak to wygląda z taką dużą liczbą uczestników i przy okazji tą dostępnością tego specjalistycznego sprzętu?
1: My mamy gamę tych wózków terenowych. Oczywiście są co sezon odnawiane, że tak powiem. Mamy ich 10, ale widzimy, że coraz więcej uczestników tutaj inwestuje i ma możliwość zakupu własnego wózka, więc teraz więcej osób już ma swoje wózki niż my mamy na stanie, co też jest super, ale też oczywiście nie zmienia to faktu, że nie jesteśmy każdej osoby w stanie zaprosić, żeby faktycznie ta wycieczka dalej była taka indywidualna, przyjemna i nieprzytłaczająca.
0: A koszt, bo powiedziałam, że jest niemały, ale jakbyś się uświadomiła słuchaczom, jak duży to jest koszt takiego jednego wózka.
1: To jest kilkanaście tysięcy złotych. 20 na pewno. Wszystko zależy od modelu, więc też staramy się dbać o te wózki, żeby z nami były jak najdłużej.
0: No to teraz poruszyłaś też ważny temat, czyli wolontariusze. No i jak to wygląda w praktyce? Bo zawsze o tym rozmawiamy, no ale trzeba o tym przypomnieć. Za każdym razem mówisz, że no nie musi to być osoba, która będzie od razu przydzielona do tej osoby z niepełnosprawnością, tylko może na przykład pomagać w różny inny sposób.
1: Tak, ja zawsze zapraszam każdą osobę, która ma tylko czas i chęci być wśród ludzi i robić coś dobrego. Ja zawsze znajdę dla kogoś odpowiednie dla niego zadanie. To może być pomoc w rozdawaniu jakichś materiałów. Jeżeli ktoś czuje, to faktycznie może być tutaj towarzyszem osoby poruszającej się na wózku. Jeżeli ktoś czuje, to może iść koło osoby z niepełnosprawnością, która jest osobą chodzącą, ale potrzebuje takiego wsparcia pod rękę. Jeżeli ktoś chce przyjechać i pierwszy raz sobie po prostu zaobserwować, co robimy, ja również zapraszam. Bo często są duże obawy i taka nieznajomość tematu. Okazuje się, że ktoś przyjedzie i w ogóle zapomina, że tu są jakiekolwiek niepełnosprawności, bo atmosfera i ta taka nasza bezpieczna przestrzeń tam robi robotę i każdy się tam czuje jak u siebie. Na początku zawsze mamy odprawę. Na początku też jest czas już na miejscu naszego startu. Jest czas na to, że my dopasowujemy wolontariuszy do uczestników, zapoznajemy ich ze sobą i zawsze jest taka krótka rozmowa, czy to z opiekunem, rodzicem, jakie są tutaj potrzeby, ograniczenia, co osoba lubi, czego nie lubi, na co zwrócić uwagę. Więc zawsze jest takie wprowadzenie z naszej strony i też opiekuna, który wie o takiej osobie jeszcze więcej niż my, więc nigdy to nie jest pozostawione same sobie.
0: Czy wolontariusze mogą się zapisywać na konkretne te daty? Czy to na przykład wygląda tak, że mogą już z góry zapisać się na kolejne 3 albo 4 wycieczki?
1: Na każdą wycieczkę jest osobny jakby zapis. Można z góry sobie na przykład zapisać się na 3, na które teraz są zapisy. Nie trzeba, można na 1, więc do wyboru, do koloru. Na każdy jest duże zapotrzebowanie, żeby faktycznie było to wsparcie, no bo bez wolontariuszy, nie oszukujmy się, te wycieczki nie odbywały się.
0: A jak to wyglądało właśnie wcześniej, czy tych, bo teraz projekt jest rozpoznawalny, a wcześniej jak tych wolontariuszy nie było, to może nie, że złe pytanie, ale jak trudno było, żeby może też sobie uświadomić, jak bardzo ci wolontariusze są potrzebni?
1: Brak wolontariuszy równa się temu, że bierzemy garstkę uczestników, a chętnych mamy naprawdę ogrom, bo to pokazuje, że my po 24 godzinach średnio już zapisy zamykamy i mamy i tak ogromną listę rezerwową, więc no na początku to było 2, 3, 4 uczestników. Teraz my jeździmy po 20-25 osób. osób, 30 uczestników. Do każdej osoby potrzebujemy średnio 3-4 osoby do wózka, więc to są bardzo duże liczby, więc to pokazuje, że naprawdę jesteście nam potrzebni, a większość wolontariuszy przyjeżdżając tam i wyjeżdżając z wycieczki do domu mówi, że oni nie czują, żeby oni coś dali. To właśnie ten czas i ten dzień dał im wiele i wracają z takim pełnym woreczkiem takiego wdzięczności i radochy z tego, że tu byli.
0: 3-4 osoby, to może słuchają nas kobiety i to może stereotypowo, ale na pewno zastanawiają się, czy dadzą sobie radę, jeżeli pojadą same, bo wiadomo, że pewnie ta siła jest potrzebna.
1: My mieszamy zawsze. Zawsze jest, jak przy wózku, zawsze jest taka ekipa męsko-damska. Panie są, mam wrażenie, czasem bardziej zdeterminowane niż panowie, więc tutaj nie zwracałabym na to uwagi. Mamy bardzo silne tutaj babeczki, a jak któraś się nie czuje na siłach, to chwyta mnie uczestnika za rączkę albo idzie ze mną. My rozmawiamy i zawsze inne zadanie ja jestem w stanie dać.
0: To kończąc temat wolontariuszy, komu byś szczególnie polecała? Oczywiście każdego zapraszamy, ale może są takie osoby, które mają szczególne cechy, które by się, albo umiejętności, które by się przydały.
1: Trzeba lubić ludzi, to na pewno. Trzeba gdzieś tam mieć tą empatię w sobie. I tak naprawdę to uważam, że tyle, bo mamy wolontariuszy w każdym wieku. Przyjeżdżają do nas dzieciaczki, które bardzo sobie biorą za pochódkę na róże, chcą pomóc tym uczestnikom naszym. Przyjeżdżają też seniorzy, którzy może idą wolniej, ale zawsze też dla siebie znajdują zajęcie, więc tutaj tak naprawdę chęci i tak jak powiedziałam, po prostu fajnie lubić drugiego człowieka.
0: A sami uczestnicy, ile tak średnio mniej więcej jest, jaki jest ten przedział wiekowy?
1: To tutaj tak samo, od dzieciaczka po panią Marię, która jest też osobą senioralną już, więc my tutaj nie mamy żadnych ograniczeń.
0: To jeszcze wrócę do tych wycieczek. Pamiętam, że chyba też były rowerowe. Mogę się mylić, jak to będzie wyglądało od tego letniego sezonu.
1: Oczywiście byśmy chcieli ruszyć z rowerowymi. Jeszcze nie jesteśmy w stanie ich ogłosić i potwierdzić, że będą. W planie są dwie. No czekamy, jeżeli się uda, no to oczywiście wszystko potwierdzimy, ale to bardziej na jesień. Rowerówki są bardziej na jesień.
0: I wtedy z doświadczenia, jak to było wcześniej, to są jakie? Bo może ktoś się zastanawia, jakie to były rejony górskie?
1: My jeździmy na razie po górach izerskich i są to wycieczki bez wolontariuszy odbywające się, bo są to mniejsze wycieczki. Faktycznie jeździmy my, garstka uczestników z opiekunami i to są kameralniejsze, mniejsze, zupełnie o innej dynamice wycieczki, ale tutaj, tak jak mówię, wolontariuszy jakby nie potrzebujemy. Przy tych pieszych faktycznie są nam niezbędni.
0: To teraz też te techniczne sprawy, czyli słucha nas ktoś niekoniecznie z Wrocławia, ale może z okolicy. No i jeżeli ktoś by się zastanawiał, czy to nad uczestnictwem, czy nad wolontariatem, no to jak to wygląda w praktyce? Wy zabieracie, trzeba dojechać? Chodzi mi o takie techniczne sprawy.
1: Jedynym tak naprawdę zadaniem to jest dojechanie na wyznaczone przez nas miejsce. Mamy fajną grupę wolontariacką, na której ogłaszają się osoby, które mogą zabrać kogoś ze sobą albo skądś odebrać, więc my też staramy się tutaj parować. Jeżeli ktoś ma problem z dojazdem, zawsze może się do mnie zgłosić i ja tu próbuję parować, bo tak naprawdę to jest jedyna rzecz, że trzeba dojechać na wskazane miejsce, ale też staram się z tym pomóc. Ze mną tutaj drogą mailową, mail się będzie znajdował wszędzie na social mediach, bądź na naszej stronie internetowej Łączą Nas Góry i jest grupa facebookowa Volo Team, jest to grupa, do której każdy może dołączyć i jest to faktycznie taka społeczność tych naszych wolontariuszy, również uczestników, gdzie sobie tam pomagamy, wspieramy, łączymy się właśnie w pary, jeżeli chodzi o transport czy jakieś wyjścia dodatkowe, więc też serdecznie zapraszam.
0: Jakbyś miała opisywać, bo już kolejny sezon, jakbyś miała opisywać te plusy dla, szczególnie myślę, że rodzin i bliskich tych osób, już pomijam wolontariuszy, pomijam uczestników, ale no właśnie dla tych opiekunów czy rodzin, jakie są plusy tych wycieczek?
1: Przede wszystkim dla uczestników, no to jest wyjście z domu, trochę zderzenie się z takim innym środowiskiem, kontakt z nowymi ludźmi, no oni aż łakną tego kontaktu z innymi nowymi osobami, a dla rodziców, no wielokrotnie to się powtarza, że to są jedyne gdzieś tam chwile wytchnienia. Też ostatnio rozmawiałam z mamą i ona mówi, że taki biwak z nami dla nich to jest jedyna forma wakacji, bo wtedy jej syn jest zajęty czymś innym, jest w takim środowisku zupełnie innym i oni mają taką chwilę dla siebie. No to też gdzieś tam wzrusza i daje do myślenia, że no to są ważne chwile.
0: Tak patrząc na cały Dolny Śląsk, właśnie ta turystyka wytchnieniowa jest dosyć popularna. godzina, czy jest mały wybór, jak chociażby te osoby, które uczestniczą, to może akurat spowiadają się, że nie mają takiej możliwości.
1: Na Dolnym Śląsku turystyka wytchnieniowa tutaj coraz prężniej się rozwija i otwiera nowe gdzieś tam możliwości, co bardzo mnie cieszy, bo też coraz więcej osób korzysta z niej na własną rękę, wie gdzie szukać, więc dumna jestem z naszego regionu i województwa, że to się faktycznie dzieje i że też my jesteśmy trochę częścią tego i pokazujemy, jak to robić.
0: Jeżeli chodzi właśnie o te wycieczki i o te rodziny, mam na myśli właśnie chociażby zabieranie dzieciaków, to głównie to te biwaki, mam na myśli tą całą opiekę, to jednak spowolnienie tego całego wydarzenia, o czym mówiłaś, czy to też są te pozostałe wycieczki? Mam na myśli osoby, które pierwszy raz będą słuchać i może akurat tym się zainteresują, rodzice na przykład, żeby odpocząć i żeby przy okazji chociażby to dziecko było zaopiekowane przez kogoś innego, no to jak to wygląda? To są głównie te biwaki, na to mają zwracać uwagę.
1: Też na tych jednodniowych wycieczkach zawsze staramy się uczestników połączyć z wolontariuszami, którzy jakby trochę przyjmują opiekę. Jeżeli tylko rodzic opiekun na to ma przestrzeń i wypuści swojego podopiecznego bądź dziecko w ręce właśnie wolontariuszy, to też ja zawsze wysyłam ich gdzieś tam na tył grupy, żeby mieli czas dla siebie, rozmowę z kimś innym, a nie faktycznie cały czas fokus na pomocy i kontrolowaniu, co się dzieje. Biwaki wiadomo, większy taki dłuższy czas na to, żeby odreagować. Oprócz tego jest trzecią formą, którą robimy, są wyjazdy wytchnieniowe, dedykowane głównie właśnie odetchnieniu dla rodziców, ale tego jeszcze też na tym momencie jeszcze nie ogłaszamy. Jak będą konkrety, to będziemy mówić, też wspaniała forma wyjazdu. Mniejsza grupa, takie skupienie na tym, żeby i rodzic był zaopiekowany i miał czas dla siebie, a zarazem osoba z niepełnosprawnością również miała wspaniały, wartościowy czas.
0: A rodzice są skłonni porzucić tą kontrolę?
1: 50-50, my pokazujemy, pracujemy nad tym, więc tak, udaje się i widzę, że to daje gdzieś tam efekt i nawet te 2-3-4 godziny robią swoje.
0: To na podsumowanie przypomnijmy, kiedy startuje sezon tych wycieczek letnich i kiedy się kończy, to już wiemy, jesień, może zima jeszcze.
1: No tak, zaczynamy 21 czerwca i ruszamy na Dzikowiec, więc wolontariusze do boju, zapraszamy. Tydzień później Samotnia, w lipcu biwak Andrzejówka. Później terminy są podane, ale nie mówię destynacji, więc nie chcę się rozpędzić. I na pewno pierwszy weekend września jeszcze idziemy w ramach Festiwalu Górskiego na Śnieżnik ponownie. Dalszych terminów będziemy tutaj na bieżąco patrzeć, więc na razie mamy jakby sezon letni ogłoszony.
0: I na razie, idąc tokiem myślenia organizatorki Basi Małkowicz, skupmy się na tych wycieczkach w sezonie letnim. A mowa dziś o wycieczkach w góry dla osób z niepełnosprawnościami w ramach projektu Łączą Nas Góry Fundacji Ładne Historie. Powtórzę po Basi, wolontariusze do boju i to do chętnych właśnie na taką pomoc, bo ręce do pracy, jak słyszeliście, są potrzebne. No i myślę, że i dla własnego odpoczynku wyprawa w góry się przyda.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław. Trafik.
3: W najbliższej soboty wróci ruch dwukierunkowy na ulicę Żernicką. Oznacza to powrót na stałe trasy autobusów, ale to też koniec objazdów przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Po weekendzie na ulicy Rumiankowej rozpoczną się prace związane z odtworzeniem organizacji ruchu sprzed remontu.

0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
1: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska. Jakie problemy zgłaszamy we Wrocławiu najczęściej Straży Miejskiej, jeśli chodzi o psy, a także, a może nawet bardziej, jeśli chodzi o właścicieli tych zwierząt? O tym u nas posłuchacie.
2: No jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o nieuprzątnięcie odchodów od takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń.
1: Więcej o tym, jakie zgłoszenia najczęściej dostają służby we Wrocławiu w związku z psami, zaraz po zaproszeniu na, myślę, że mogę powiedzieć już, że głośną, nową wystawę we wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
3: Wystawa Alisa Waszewicz, która jako artystka współczesna, zresztą ostatnio bardzo często nagradzana, coraz bardziej doceniana, Marta Derejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ona pochodzi z Białorusi i wychowała się jeszcze w takim kulcie pracy fizycznej. I dla niej ten temat i takie zastanawianie się nad tym, jak ona była wychowywana do takiej ciężkiej pracy jako dziewczynka, ale też jej mama, jej babcia w jaki sposób żyły, jest bardzo ważne dla jej twórczości. I to, jak ludzie pracują, jak ta praca wygląda, jak ciało wygląda w czasie pracy, nią inspirują też zbiory etnograficzne, są jej bardzo bliskie, więc tutaj swoje współczesne dzieła ona zestawia z naszymi zbiorami. Są to i narzędzia, ale też sztuka nieprofesjonalna, w której artyści nieprofesjonalni w pewien sposób taki swój autoportret człowieka przy pracy prezentowali. Tytuł Alisa Waszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
1: Tę wystawę można oglądać we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym do 16 sierpnia. A teraz, tak jak zapowiadałam, będzie o problemach, jakie wrocławianie zgłaszają służbom w związku z cudzymi psami.
2: Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
4: Porozmawiamy sobie o zgłoszeniach związanych z psami. No właśnie, jakie są najczęstsze?
2: Tutaj rzeczywiście w ciągu roku tych zgłoszeń wpływa do Straży Miejskiej Wrocławia sporo. No i to są przeróżnego rodzaju zgłoszenia dotyczące i uciążliwości powodowanych przez psy, czyli najczęściej tego głośnego szczekania, jakichś zapachów, które w związku z tymi zwierzętami utrzymywanymi gdzieś na nieruchomości przedostają się na teren nieruchomości sąsiednich. To jest też niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia psich odchodów. Musimy pamiętać.
4: Ciągle.
2: Tak, jeżeli ja i tak obserwuję już na przestrzeni tych około 25 lat, gdy ten zakaz obowiązuje, że na początku szokiem było, że ktoś sprzątał. Natomiast obecnie już my sami reagujemy presją na osobę, która po prostu tych odchodów nie sprząta, ale niestety wciąż te przypadki się pojawiają. To jest także pozostawianie zwierząt w niewłaściwych dla nich warunkach, czyli na przykład bez stałego dostępu do wody pitnej. To już rzecz idzie o ten dobrostan zwierząt. Pamiętamy o tym, że jeżeli psa mamy na przykład na ogródku działkowym, bo tego rodzaju zgłoszenia mieliśmy w okresie zimowym, gdy były duże, silne mrozy, taki pies musi mieć stale zapewniony dostęp do wody pitnej. Musimy uwzględnić, że woda może zamarznąć przy ujemnych temperaturach, więc musimy ją często wymieniać, żeby zwierzę w każdej chwili się mogło napić.
4: Rzeczywiście takie były we Wrocławiu tej zimy.
2: No tak, to były nie tylko zresztą psy, ale to na przykład były króliki. Mieliśmy jeden przypadek, gdzie rzeczywiście były ujawnione już zwierzęta zamarznięte, odwodnione niestety. Ale też były zgłoszenia właśnie dotyczące psów, które miały być właśnie utrzymywane bez dostępu do wody.
4: A mówi pan dosyć dużo, to znaczy ile przypadków w sumie, ile takich zgłoszeń odnośnie zwierząt?
2: No jeżeli chodzi na przykład o tę uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o to nieuprzątnięcie odchodów takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów. No ten właśnie choćby brak stałego dostępu do wody. No i 118 zgłoszeń, to jest ten ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczących zagrożenia powodowanego przez psy. Czyli to są te wszystkie wyprowadzania psów bez nakazanych środków ostrożności, czyli bez smyczy, bez kagańca, gdy to zwierzę biega gdzieś luzem, podbiega do innej osoby, czasami dochodzi do ugryzienia bądź rozszarpania nogawki, a nawet do samego wystraszenia. Każdy z nas ma prawo przejść swobodnie przez park, ulicą, chodnikiem, nie będąc atakowanym przez psa, nie mając obaw co chce zrobić zwierzę, które biegnie w jego kierunku. Czy połasić się, czy ugryźć. To zwierzę po prostu ma być na smyczy.
4: No i tych zgłoszeń niestety dotyczących złego traktowania zwierząt jest najwięcej, rozumiem. A jeśli chodzi no właśnie o na przykład szczekanie psa, czy to, że jest za głośny, czy jest brzydki zapach, to jak wyglądają takie interwencje? No bo rozumiem, że jeśli na przykład pies szczeka, to wtedy, kiedy nie ma właścicieli, no to państwo przyjeżdżają specjalnie jakoś w drugiej części dnia, żeby ich zastać?
2: No tutaj tak, przyjeżdżamy w drugiej części dnia, bądź poprzez dostęp do rejestrów i katastru gminnych i państwowych ustalamy, kto w danym danym mieszkaniu mieszka, bądź jest tam zameldowany. Wzywamy te osoby, jeżeli nie otwierają drzwi, nie możemy zastać. Prowadzimy czynności wyjaśniające, czyli wzywamy na przesłuchanie. Odbieramy zeznania od świadków, od tych osób pokrzywdzonych tą uciążliwością, hałasem. Te osoby najczęściej przedstawiają nagrania, na których szczekanie tego psa jest udokumentowane. No tutaj właśnie przy tej uciążliwości, no to musi być osoba pokrzywdzona. Świadek, osoba zawiadamiająca, która złoży na protokół zeznanie, że pies rzeczywiście powoduje uciążliwość.
4: Mhm. Czyli to raczej takie długotrwałe sytuacje.
2: No tak, to nie są, wiadomo, no w pierwszej kolejności tak naprawdę, nawet te najczęściej osoby, które zgłaszają, chcą, żeby podjechać, zwrócić uwagę, pouczyć o obowiązkach ciążących na właściciela. No jeżeli to oddziaływanie takie wychowawcze nie przynosi oczekiwanego rezultatu, no to wtedy już po prostu przesłuchujemy tę osobę, wzywamy, stawiamy zarzut i najczęściej kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
4: A zazwyczaj to przynosi rezultat, to pouczenie, czy nie?
2: No w wielu przypadkach tak, że osoby rzeczywiście nawet później w toku dalszych czynności przedstawiają zaświadczenia, że zwierzę przeszło odpowiedni kurs zachowawczy, więc... Tak, w wielu przypadkach rzeczywiście ta rozmowa, zwrócenie uwagi na problem, na to, że może powodować uciążliwość, przynosi oczekiwany efekt.
4: To jest chyba taka łatwiejsza do wyśledzenia sprawa, no bo psie kupy to już chyba jest trudniej.
2: No to jest trudniej, no bo jeżeli widzimy psią kupę, czasami trudno dowieść, skąd ona się tam wzięła i który pies ją pozostawił, który właściciel nie dopełnił obowiązku. Natomiast wiele zgłoszeń dotyczy wprost wskazań na konkretną osobę. Czyli jeżeli sąsiad, sąsiadka wychodzi z tym psem i pozostawia, no a wiele jest takich przypadków, że pozwala temu psu załatwić potrzebę wprost przy nieruchomości sąsiada, no to siłą rzeczy on ma prawo być zirytowany, no bo jego z kolei obowiązkiem jest uprzątanie tego chodnika z pozostawionych tam wszelkich zanieczyszczeń, w tym niestety również z tych psich odchodów, no to nie dziwmy się o sobie, że chce by wyegzekwować wobec sprawcy, no, stosowanie się do przepisów. I wtedy często mamy nagranie, mamy zdjęcie, gdzie wszystko jest udokumentowane. Wystarczy po prostu wezwać właściwą osobę i wyciągnąć wobec niej konsekwencje.
1: Przy okazji sprawdźmy, jak uważacie, czy psie kupy są dalej dużym problemem we Wrocławiu?
5: Zdarzają się jakieś pojedyncze kupy.
4: A o jakiej części Wrocławia pan mówi?
5: No ja się poruszam Karłowice i centrum w sumie, więc obserwacja dotyczy tych części.
6: Ja niczego nie widziałem.
4: Centrum?
6: Tak.
7: No widzę, że mało kto sprząta. Niby są karal, nikt tego nie respektuje. Pies sikał tam po murze i ja mówię, zwróciłem uwagę, no, że dlaczego ten pies tu sika, no a pani mi odpowiedziała, najlepszy to jest pies. No więc to wszystko chyba mówi na temat właścicieli psów. No nie wszystkich oczywiście, nie chcę generalizować, no ale odpowiedź jak właściciela.
4: Czy w twojej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
8: Tak, sprzątają. Sam mam psa na Gaju, mieszka mój brat też tam ma i sprzątamy bardzo. Tam jest bardzo to dbane, tam jest też taka mała rada osiedlowa, jeśli chodzi o te psy i tam każdy dba, to są wybiegi porobione i każdy sprząta.
4: Czy w waszej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
9: Ja po swoim sprzątam, jestem z Wrocławia, ale na skwerkach to nie.
4: O jakiej części miasta mówisz?
9: O nad Odrzu. Tam jest ten problem trochę, że na ulicy zdarza się, mogliby trochę bardziej posprzątać. Polecam, miło jest posprzątać po swoim psie.
4: A próbowałaś zwracać komuś uwagę?
9: Trochę się boję jednak.
10: No, ja się bała chyba, że ktoś mi nagada coś niemiłego.
1: Problemy związane z cudzymi psami są różne. To nie tylko niesprzątanie po zwierzakach, a o jakich karach w związku z tym mówimy?
2: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o samoprowadzenie psa bez smyczy, o tę uciążliwość, czyli to niezachowanie tych zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, no to jest mandat do 500 zł. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli pies spowoduje obrażenia u innej osoby, no to już możemy mieć za niedopełnienie obowiązków odpowiedzialność na gruncie karnym. Będzie to przestępstwo, jeżeli nasz pies, na skutek naszego zaniechania właściwego nad nim nadzoru, ugryzie inną osobę, spowoduje u niej obrażenia, czy to do dni 7, czy powyżej 7, od tego zależy kwalifikacja, no ponosimy odpowiedzialność karną, a nadto jeszcze tę odpowiedzialność cywilną, czyli za szkodę spowodowaną przez psa. Jeżeli on rozszarpie komuś nogawkę, no to jesteśmy obowiązani odkupić spodnie, odzież, elementy. No raz odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym za wykroczenie, ewentualnie jeżeli będą obrażenia u innej osoby, to już jako przestępstwo, a dwa odpowiedzialność cywilna w zależności od wysokości szkody, którą to zwierzę wywołało, a również odpowiedzialność ewentualnie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę, którą zwierzę wyrządzi. Jeżeli osoba pogryziona cierpi, odczuwa ból, to cierpienie fizyczne, no to powstaje krzywda. Oprócz odszkodowania, również zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
4: To złe traktowanie zwierząt to chyba powinny być najpoważniejsze kary.
2: No tak, tutaj jeżeli chodzi o to złe traktowanie zwierząt, to też część czynów sankcjonowana jest na gruncie wykroczeniowym, czyli jakby choćby to pozostawienie gdzieś tam tego zwierzęcia bez stałego dostępu do wody, no ale też jeżeli znęcamy się z kolei nad zwierzęciem, no to już jest przestępstwo. Czyli tutaj też odpowiedzialność już poważniejsza. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. My wprawdzie stosujemy przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące rzeczy. No i jeżeli chodzi o zakup psa, ktoś może sprzedać psa, wchodzimy w posiadanie zwierzęcia we własność, ale zwierzę nie jest rzeczą, czyli jeżeli w niewłaściwy sposób wobec niego się odnosimy, jeżeli znęcamy się, powodujemy u niego ból, cierpienie, no to wtedy odpowiadamy również za przestępstwo.
4: A czy dużo tych zgłoszeń właśnie kończy się takimi karami?
2: No tutaj, jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, no to musimy pamiętać, że straże gminne miejskie zajmują się wykroczeniami. Czyli już jeżeli chodzi o przestępstwa, no to jest kwestia policji. Tu oczywiście my przekazujemy czasami sprawy do policji. Tego na szczęście nie ma w ciągu roku wielu, to są jednostkowe przypadki. Natomiast zdarzają się, dodatkowo dochodzi do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi. Też często współpracuję w tym zakresie z odpowiednimi również NGO-sami, stowarzyszeniami, które mają w swoich statutach właśnie niesienie pomocy, wsparcia zwierzętom. Często też one przy naszej asyście odebraniu zwierzęcia zawiadamiają organ ścigania, że wobec tego zwierzęcia właściciel postępował w sposób niewłaściwy.
4: To jeszcze na koniec też właściwie trochę o liczbach, to znaczy, bo mówiliśmy tutaj o liczbie tych zgłoszeń związanych ze zwierzętami, a tak patrząc całościowo na wszystkie zgłoszenia z terenu Wrocławia, czy to jest duża ich część?
2: No, też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie sprawy do nas trafiają. Te kilkaset w ciągu roku, które trafiają, to są zgłoszenia z zewnątrz, od osób świadków, którzy od osób pokrzywdzonych czasami. Za te zgłoszenia też dziękujemy, no bo one się przyczyniają też do podejmowania interwencji wobec osób, które niewłaściwie sprawują opiekę nad zwierzętami. To jeżeli uwzględnimy, że Wrocław jest milionowym miastem, to nawet doliczając te interwencje, które strażnicy podejmują z własnej inicjatywy, poza tymi zgłoszeniami, no to ma się wrażenie, że tego nie jest znów aż tak dużo. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, mam wrażenie, że jest znacznie lepiej niż te 25 lat temu, czy nawet 20, kiedy ja zaczynałem pracę w Straży Miejskiej Wrocławia, to teraz rzeczywiście weszliśmy już na wyższy poziom świadomości i tutaj wiemy, w jaki sposób właściwie zajmować się zwierzętami, choćby to sprzątanie psich odchodów, które rzeczywiście ćwierć wieku temu było czymś nadzwyczajnym, dzisiaj powoli staje się normą i jest naprawdę lepiej.
1: Tym optymistycznym jednak akcentem kończymy już rozmowę z naczelnikiem oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotrem Szeredą.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
6: Może słyszeliście lub usłyszycie jeszcze, dla kogo w tym roku, w czerwcu, grają improwizowane poniedziałki. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Cały dochód z wydarzeń oraz dodatkowych akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Dziś przypomnienie, co to za wydarzenia i z czego będziecie mogli w tym najbliższym czasie się pośmiać, a przy okazji pomóc.
11: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
12: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
6: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
11: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
6: To może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od Was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
11: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
6: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
11: O.
6: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
12: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
11: Strojek, ale strojk. Może być wieniec.
12: O, też ładnie.
6: Każdy wie, o co chodzi.
12: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
11: Warto się nauczyć.
6: To też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych charytatywnych spektakli. Kto będzie też z Wami grał?
12: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
6: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
11: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
12: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
6: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam, będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
11: Jak najbardziej, jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
6: To oddaję głos tutaj.
12: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali, więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem. Tyle. Nie wie, jakie są postacie na scenie, gdzie jest, kim jest, co się dzieje. Wie tylko, że stracił pamięć. To też jest do ogrania. Nie musi wiedzieć nawet, że stracił pamięć. Takie jest założenie, ale jak, z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
6: Mhm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego, co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie to tylko seks.
11: Jak najbardziej, to tylko seksem. Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
6: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
12: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowy nowy tytuł. Są to Mordercze Urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
11: Jak najbardziej.
12: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
11: Creme de la creme.
12: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja. Los Impros Telenovelas.
6: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
11: Prawie jak to tylko seks, tylko...
12: Tylko jest więcej...
11: Ludzi?
12: Głupich wypadków.
11: Ciągłości fabuły.
12: Ciągłości fabuły, no... powiedzmy.
6: No telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
11: Słuchaj, no ja myślę, że już mamy pięć.
6: Mamy pięć, bo było morderstwo, był to tylko seks, był...
12: Mistrzuniu.
6: Tak, i amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
12: I telenowela.
6: I telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
12: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
6: No i do tego zachęcali Ania Bienias i Paweł Zefir Stecki, czyli aktorzy improwizowanych poniedziałków, których między innymi w czerwcu spotkacie na Placu Solnym w Schodach Donikąd. A pozostając jednak w tym temacie pomocowym, wiosenno-letni czas to okres koci chociażby w organizacjach prozwierzęcych, takich jak nasza wrocławska Grupa Ratuj. Wesprzeć wolontariuszy oczywiście można adopcją i to, uwaga, również taką chwilową, czyli zostaniem tak zwanym domem tymczasowym. Szansę wciąż na to umożliwia Grupa Ratuj i dzisiaj o tym.
13: Patrycja, starosta Grupa Ratuj. Ja myślę, że u psów nie ma aż takiej sezonowości. My prośby o pomoc mamy non-stop. Tutaj nie ma wakacji, nie ma przerw, także stabilna sytuacja w tym zakresie. Natomiast w przypadku kotów jest taki ewidentny wzrost w sezonie rozrodczym, kiedy tych kociaków pojawia się znacznie więcej.
6: Mhm. I liczbowo możemy tak podać, nie jak jest
14: ale teraz, tylko patrząc na poprzednie lata?
13: Trudno powiedzieć, bo każdy rok nas zaskakuje, ale to są czasami setki zwierząt, tak? To nie jest kilka kotów, kilka psów, a w sezonie wzrostowym rośnie nam ta liczba znacznie.
14: No to teraz główna część, czyli to, co to jest ten dom tymczasowy?
13: Dom tymczasowy to taka forma opieki, właściwie niewiele różniąca się od takiego domu stałego, adopcyjnego. Natomiast różnica polega na tym, że bierzemy pod opiekę zwierzę, za które jest odpowiedzialne stowarzyszenie, organizacja, która to zwierzę powierza. Tutaj koszty tej opieki weterynaryjnej, karmy, wyżywienia, wszelkiego rodzaju porady, wsparcie jest po stronie organizacji. Natomiast dom tymczasowy zapewnia schronienie, daje poczucie bezpieczeństwa i socjalizację.
14: Jakie główne pytania, jeżeli ktoś już tak może czasem zobaczy taką możliwość, zdecyduje się, ale jakie najczęściej pytania padają, jeżeli już ktoś dzwoni do Was, no i jest chętny?
13: To też zależy od tego, czy ktoś chciałby wziąć pod opiekę kota czy psa, natomiast często ludzie pytają, czy posiadanie swoich zwierząt jest przeszkodą. Tutaj oczywiście nie, pod warunkiem, że zwierzęta się zaakceptują, bo też oczywiście chodzi nam o dobro naszych zwierząt, tych rezydentów. Oprócz tego padają też pytania, czy muszę mieć doświadczenie, jakie muszę mieć warunki. No tutaj nie mamy specjalnych wymogów. Tak jak powiedziałam, zapewniamy wsparcie, często też porady behawiorysty. Jesteśmy w stałym kontakcie z takim domem tymczasowym. Natomiast na pewno wymagamy chęci i odrobinę tego czasu poświęcenia, żeby to zwierzę poczuło się, że nie jest tylko elementem, ale jest po prostu taką częścią społeczności, w której jest, aby poczuło, że te warunki domowe to po prostu taka rodzina.
14: To jakie są plusy, jeżeli bierzemy te kociaki w dwupaku, bo jednak no jak myślę, że ktoś, kto no nie wiem, nigdy nie miał kota, no i nie wie jak to wygląda, to może się trochę obawiać, że ma dodatkową odpowiedzialność, a jednak ta sytuacja może mieć po prostu swoje plusy.
13: Tak, ma duże plusy i tutaj też trzeba dodać, że podobne wymogi mamy, jeżeli chodzi o adopcję, albo na dokocenie tak zwane, albo tutaj małe kociaki w dwupaku. Przede wszystkim zwierzęta ze sobą się bawią, zajmują, też wzrastają ze sobą. To są zwierzęta, które siebie potrzebują bardzo, więc zapewniamy im to, czego potrzebują w naturze, tak? Więc tak naprawdę dla nas jako opiekunów to jest mniejszy wysiłek niż gdybyśmy mieli być sam na sam z kociakiem, który potrzebuje tej interakcji, ciągłych zabaw, szaleństw i też dlatego posiadanie dwóch kociaków jest znacznie łatwiejsze niż jednego.
14: No to jeszcze jak ten proces wygląda, tak żeby opisać po kolei, bo jak wiem, no jednak nie jest to aż tak długotrwała procedura, jak mogłoby się wydawać.
13: Przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić i najlepiej zrobić to wypełniając formularz zgłoszenia na dom tymczasowy. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.gruparatuj.org.pl. Po tym, jak wypełnimy taki formularz, no my tutaj po naszej stronie zapoznajemy się z taką kandydaturą i kontaktujemy się z tymi osobami, oczywiście w określonej kolejności. Biorąc też pod uwagę wyniki właśnie tego zgłoszenia, tam zadajemy odpowiednie pytania i dzięki temu widzimy, że zwierzę, które w tym momencie potrzebuje opieki tymczasowej, mogłoby pójść do tego lub tamtego domu tymczasowego. Także takim pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie się do nas, pozostawienie nam informacji, że chce się być tym domem tymczasowym, no i już takie oczekiwanie później na kontakt z naszej strony, już później prowadzimy, zapraszamy na spacery, zapraszamy na poznanie się tutaj ze zwierzaczkiem, także dalsza procedura już tutaj jest po naszej stronie.
6: Procedura zostania domem tymczasowym, tak jak wspominała Patrycja, starosta z grupy Ratuj, no nie jest skomplikowana, jak słyszeliście, a taka forma wsparcia zdecydowanie w tym najbliższym, gorącym okresie pomoże wolontariuszom. Mimo wszystko, oczywiście nie rzucajcie się od razu na tą decyzję, no bo zachęcam do tego, by była ona przemyślana, nawet jeśli taki psiak czy kociak pozostanie z Wami na chwilę, no ale kto to wie, bo może jednak stanie się Waszym członkiem rodziny już na stałe.
0: Reklama.
15: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
16: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
16: Auchan, co zaplanuję, to kupuję. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą. Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Pogoda.
17: -21 stopni, tyle we Wrocławiu. Dziś na termometrach maksymalnie około 15, a do tego mnóstwo słońca, ale będzie nam dokuczać wiatr. Jest umiarkowany, a ma dmuchać jeszcze mocniej. Ciśnienie porządne, wysokie i jeszcze delikatniejsze podnosi. Jutro też ciepło i słonecznie, 23 stopnie. W weekend będzie ciepło, ale już nie słonecznie. 24 stopnie i w sobotę i w niedzielę, ale w sobotę ma popadać.
18: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz2trzydrukuj.pl.
19: Siemanko, 7 wjechała na zegarki, inni gadają, a my już wam gramy codziennie o tej porze. Stajemy na głowie, jak w tej piosence, żebyście byli pobudzeni, podkręceni. No więc zróbcie głośniej Felix Jan, bo U-Turn mi leci do was. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy tu razem z wami. Siemka.

0: Radio Gabry Ponte razem z nim. No właśnie, było to takie EDM-owe, takie festiwalowe, takie imprezowe numerzysko było w Meloradio. I my byśmy was chcieli właśnie zapytać o ten festiwalowy must have.
1: Tak, co musicie ze sobą zabrać na festiwal, na koncert, na jakąś imprezę? Czego nie może zabraknąć? Dajcie nam znać, wbijajcie na meloradio.pl. Tam jest ikonka, wyślij głosówkę i wyślijcie do nas.
0: Wyobraź sobie, że jesteś gdzieś w fajnym miejscu, leci Bausa, leci Magnetic, no i ty się łapiesz po kieszeniach i co tam musi się znaleźć? Albo koło kieszeni. Albo w plecaku na przykład.
1: O!
0: Czekam na was na WhatsAppie. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Better Me Rehab. Na przełomie lipca i sierpnia zabieramy was nad Bałtyk, zabieramy was na Sunrise Festival, a teraz zabieramy was w okolice Sopotu, bo tam ciekawe informacje, znaczy stamtąd ciekawe informacje do nas docierają. Podobno drożyzna, jak nie wiem co.
1: Bardzo drogo, za espresso trzeba 15 zł zapłacić. Ojej. Matko, no jest rachunek tragedia.
0: Rachunek grozy do tego. Napoje wymyślne z dodatkami mango po około 30 zł, żali się pani, która była. A już nie mówiąc o tym, ile za rybkę z frytkami zapłacić trzeba było. Ile ona tam pisała? Bo 70 zł chyba? Zupa? Tak, zupa rybna, 49.
1: Pani, no jak tragedia. To
0: drogo, drogo bardzo nad tym Bałtykiem, ale tak sobie myślę, kiedyś było też pięknie, się jeździło, bułkę się brało z pasztetem albo z konserwą. I to były piękne czasy.
1: Tak.
2: Nawet mi Dario tych czasach przypomina w tym ortalionie dzisiaj.
1: Mam piękny ortalion, kochani, taki różowy i po prostu chłopaki się nabijają ze mnie, ewidentnie.
0: Kochani, czy bułka z pasztetem i konserwą byłaby w waszym festiwalowym must have? O to pytamy i prosimy was o głosówki. Wysyłajcie je do nas na WhatsAppa, a koniecznie co zabralibyście, gdybyście na festiwal mogli się wybrać w tym sezonie. A my was zapraszamy już teraz na taki mały poczęstunek latem. Sobel i Francis przed wami w Melo.

0: Wystarczy trochę tyry ty od Davida Getty i od razu czwartek brzmi jak sobota, co? Można powiedzieć prawie weekend. Cieszymy się, że jesteście z nami. Podkręcamy tempo od samego rana wszędzie tam, gdzie jesteście. Gdyby ktoś jeszcze nas nie zapakował na swojego smartfona, to polecamy się. Pobierzcie naszą aplikację. Będziemy tam, gdzie wy.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.

0: Autopromocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. A ty po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema, bakłażan.
1: Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
3: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
4: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Game over.
8: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
9: Blik. Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
10: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
11: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
14: Volkswagen. I hop! I hop!
15: Nie skacz po kanapie.
14: I hop!
15: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
14: I trampolina!
15: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
14: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
16: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
17: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
18: Po reklamie.

0: momencie. Pewnie też to
1: ale
0: śpiewacie
1: piosenka.
0: Razem z nami Kizo i Disney w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo. Wcześniej opowiadaliśmy wam trochę o drożyźnie nad Bałtykiem, no i o tym, jak zastąpić drogie rachunki w restauracjach prostą bułką z pasztetem. No i się zaczęło.
2: No i co?
0: Czegoś nie wcisnąłem, jeszcze raz.
3: Zamiast pasztetu wolałabym paprykarz szczeciński. To jest mój must have wakacyjny, gdziekolwiek jedziemy.
4: Jak konserwa, to tylko turystyczna. I pamiętajcie jeszcze o zupkach chińskich.
0: O, pamiętajcie, ale pytamy też o taki festiwalowy must have, który wcale nie musi być zapakowany, rozumiecie, w papier kanapkowy, czy też w inne tego typu opakowania. Co jeszcze zabralibyście ze sobą na najlepsze festiwale?
5: Pewnie by się musiało znaleźć parę guzików.
0: Parę guzików?
1: Okej. Ja nie wiem, chłopie, co ty chcesz robić, żeby ci się po prostu to przydało.
2: Ale to pewnie ten, jak kominiarza zobaczy, to żeby się miał za co złapać.
0: Chyba, że mu o taki guzik szpaka Mateusza chodziło, że dotykasz, jak na tej czapeczce,
2: no.
0: I zamieniasz się w dowolną postać.
2: Fajne.
0: Możesz doprecyzować, kolega, jakbyś miał ochotę. Candy Night, Jesus Priest przed wami.

0: Muzyczne zwierzę Anima, Bad Angel w Melo Radio. Tu podkręcamy tempo, a za chwilę prawdziwe informacyjne Dzikus Marcin. A w newsach?
1: No, w newsach będzie nietypowy mecz na French Open, bo polsko-polski.
0: To za chwilę, wracamy.
2: A już o 8:00 zagramy.
0: A tuż po newsach New Religion, Bebe Rexha.

0: to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
3: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z łososia atlantyckiego Marinero 5,49 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A do czwartku schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs 7,99 za kilogram. Do tego prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa 11,99 za kilogram. Biedronka.
5: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
10: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
11: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
10: Jest 7 miejsc.
11: I rower, i mój kocyk. No i buba.
12: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
13: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
14: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów na raz?
15: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
14: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
15: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanuj dom.
16: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: Po reklamie.

0: Trafik.
1: Długie kolejki samochodów ustawiły się już na wrocławskich ulicach. Ciasno na Legnickiej, na Grabiszyńskiej, na Kazimierza Wielkiego, dużo aut na Trauguta, ciasno na Piłsudskiego, korek na Chłupskiej, ciasno na Borowskiej czy na Wyszyńskiego.

0: słonecznie będzie dziś we Wrocławiu przez cały dzień. Do tego ciepło, 21 stopni, tyle pokażą termometry około 15, ale będzie nam przeszkadzać nieprzyjemny wiatr. Jest umiarkowany, a chwilami dmuchnie jeszcze mocniej. Jutro 23 stopnie i będzie słonecznie. Od weekendu trochę mniej słońca. W sobotę 24 stopnie i deszcz, w niedzielę 24 stopnie i dużo chmur.
1: Prawie 8, wjeżdżamy do Was ze świeżutkimi newsami. Marcin Sikora.
2: Na cmentarzu w Sosnowcu spłonął grób posła Łukasza Litewki. Zapaliły się znicze i wiązanki licznie ustawione obok, mówi Łukasz Marchewka ze Straży Pożarnej.
3: No, spaleniu uległy przede wszystkim wiązanki, które były częściowo z tworzyw sztucznych, częściowo już to był kwiaty uschnięte.
2: Łukasz Litewka zginął na drodze ponad miesiąc temu. Będzie polski mecz w trzeciej rundzie wielkoszlemowego French Open. Magdalinet 2-1 pokonała Jelenę Ostapenko, a to znaczy, że jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Na koniec Włochy i wielka kolejka na jednej samoobsługowej stacji benzynowej. Wszystko dlatego, że litr diesla można tam było kupić za niecałe 20 eurocentów zamiast 2 euro. Wyjątkowa zniżka była tylko wynikiem awarii. Promocja trwała aż do wyczerpania paliwa.
1: Myślałem, że Skolim maczał w tym palce.
2: A nie.
1: Siemanko, podkręcamy tempo w waszych miastach. Mam nadzieję, że wszystko u was dobrze, ale możecie dać znać, jak macie ochotę. New Religion Bebe Rexha to na dobry początek. Inni gadają, a my już wam gramy. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy. Siema.

To jest nasz człowiek, Robin Schulz. Miss You w Melo Radio. Dla tych, którzy są gotowi na dobre Melo, bo Robin Schulz w dobrym Melo już w sobotę. Sprawdźcie cały line-up na playermeloradio.pl. A dla tych, którzy są gotowi na wszystko, mamy nasz Melo Merch. Za chwilę pytania na naszej antenie i wy. Czekamy na wasze telefony. 321-321-777. Kto ma ochotę z nami się zmierzyć? Dzwońcie.

0: A razem z nami są wspaniali, uśmiechnięci, radośni ludzie. Monika, cześć, dzień dobry, siemka.
1: Dzień dobry, witam.
0: I Rafał, hej Rafał, cześć.
2: Hejka.
0: Rafał, bo ty masz pewien dylemat, jak rozumiem, w tym momencie.
2: No tak, no podjechałem sobie do pracy, słucham Meloradia i zastanawiam się, czy na pewno chcę tam iść.
0: Nie idź, nie idź,
3: nie, nie
0: idź, idź pod prąd i nie idź.
4: Tak. Zostań z nami.
0: Monika, co doradzasz Rafałowi?
1: Zostań w samochodzie, nie.
0: Monika, Monika, ale u ciebie też ważny dzień, bo dzisiaj jedziecie z córką po zwierzaka.
1: Tak, odbieramy dzisiaj chomika.
0: A to może nie bardziej.
1: Wyproszymy.
0: Jak robi chomik, przepraszam. Monika, czy wiesz, jak robi chomik?
1: Jeszcze nie wiem.
3: Ale dowiesz się. Ale
0: na pewno gdzieś czeka. Kochani,
1: ale się dowiesz.
0: Moje pytanie do was. Czy wy jesteście gotowi na wszystko?
1: Jesteśmy.
0: Zaczynamy. Gotowi na wszystko. Szybciorem tłumaczę zasady. Za chwilę usłyszycie dwa pytania. Do każdego są dwie podpowiedzi, żeby było przyjemniej. No i zgłaszacie się swoim imieniem, jeśli znacie odpowiedź. Gramy?
2: Gramy.
1: Gramy.
0: Dobra, pierwsze pytanie do was. Gdzie odbędzie się Tomorrowland? A w Polsce, B w Belgii?
1: Monika!
2: Rafał!
3: Monika pierwsza.
0: Bez zdań. Tak. Monika, szybki refleks. No to gdzie?
1: Belgia.
0: No bardzo dobrze, oczywiście. Brawka, brawka.
3: Dobrze!
0: Czy ty chciałabyś to przeżyć razem z nami?
1: No ja niekoniecznie, ale moja siostra bardzo.
0: To powiedz siostrzyczce, żeby była czujna, bo wiesz, że my zapraszamy do boom naszych słuchaczy.
1: No wiem.
0: To dobrze, niech słucha, niech słucha. Pierwszy punkt na koncie Moniki, no to teraz drugie pytanie, uwaga. Wyobraźcie sobie, że dostaliście wypłatę. Co wtedy robicie? A, odkładacie i oszczędzacie, czy B, idziecie na zakupy?
2: Rafał,
1: Monika!
4: Rafał.
0: Rafał, dawaj, no.
2: Idę na zakupy!
0: Monika, ty co byś powiedziała?
1: Idę na zakupy!
3: No mi się podobają te odpowiedzi!
0: Wielkie brawka!
3: Ale też możecie oszczędzać, no!
0: Kochani, no to było bardzo podchwytliwe pytanie, jak się domyślacie. Oczywiście, oboje odpowiedzieliście dobrze, cokolwiek byście powiedzieli, to dalibyśmy wam po punkcie. To oznacza, że Monika ma dwa punkty na swoim koncie i do ciebie, Moniczko, wysyłamy wypasioną książkę Tomorrowland. Sama przeczytaj albo daj siostrze, jak wolisz.
1: Bardzo dziękuję.
0: Rafał, ciebie też z pustymi rękami nie puszczamy, wysyłamy do ciebie Melo torbę. Ściskamy was i pozdrawiamy, strzała, hej!
2: Trzymajcie się, hejka!
1: Hej, dzięki!
5: Gotowi na wszystko.

0: Dub Dogs, Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradiu. Tu podkręcamy tempo tu i tam i jeszcze tam, gdzie tylko jesteście. Jak ktoś w Wielkiej Brytanii, to pozdrawiamy gorąco. Wiemy, że Zapką też nas tam słuchacie. Podobno rekord temperaturowy tam padł w maju. 35 stopni. Dajcie znać, ile u was teraz na termometrach.
1: Reklama. Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
0: Kto zwalcza ból?
5: Fundary!
0: Kto?
5: Fundary! Fundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert. Na przykład w czwartek napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Carrefourze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
13: Arbus 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. Kupy.
14: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich.

przed obniżką 999, teraz za 799 zł. Airfryer Tefal. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 699, teraz za 599 zł. Dodatkowo

0: Twardku, polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję. Sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Melo Radia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8.

0: Tayo Cruz i Higher, a teraz zabieramy was na chwilę do Stanów Zjednoczonych. Przed Białym Domem staje arena do MMA, bo zaczęła się tam budowa oktagonu w ogrodzie Białego Domu, gdzie 14 czerwca odbędzie się taka specjalna okolicznościowa gala mieszanych sztuk walk z okazji 250. rocznicy podpisania Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Ale się będzie działo.
1: Wow, ja czuję, że w Polsce by to nie przeszło, bo babcia by już do kogoś zadzwoniła i powiedziała: halo, tu jest hałas.
0: Wiesz, że my mamy też swój Biały Dom w Łazienkach Królewskich? Nie wiem, czy słyszałeś. Serio.
1: Tak.
0: Tylko u nas by to nie przeszło, bo zadeptaliby trawę. Zokaria, Andy Dust przed wami w Melo.

0: I Can't Wait, Bob Sinclair i Chiesa w Meloradiu. Za chwilę do was wracamy z kolejną porcją idealnej muzyki na czwartkowy poranek. Poczujecie się, jakby już trwał weekend, ale zanim to jeszcze garść newsów od Marcina Sikory. A co w nich?
1: Finał piłkarskiej Ligi Mistrzów pod znakiem zapytania, bo są problemy w Budapeszcie. I to nie małe.
0: Małe problemy w Budapeszcie. Mamy nadzieję, że u was bez żadnych problemów. Chociaż jak macie ochotę pochwalić się, co tam słychać, to wysyłajcie do nas swoje głosówki na WhatsAppa. Znajdziecie go na meloradio.pl. Tam oczywiście nasz WhatsApp jest.
2: A już o 9:00 zagramy.

0: Bugs, za chwilę do was wracamy z tym sztosem. Zostańcie z nami.
1: Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: dzieci do MediaMarkt.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś.
7: Worldbox to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
8: Znowu lecicie?
9: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
8: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
9: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
10: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: I hop! I hop!
12: Nie skacz po kanapie.
11: I hop!
12: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
11: I trampolina!
12: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
11: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
13: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
14: O reklamie.

0: słuchaj na 97,8 FM. Traffic.
1: W najbliższej soboty wróci ruch dwukierunkowy na ulicę Żernicką. Oznacza to powrót na stałe trasy autobusów, ale to też koniec objazdów przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Po weekendzie na ulicy Rumiankowej rozpoczną się prace związane z odtworzeniem organizacji ruchu sprzed remontu.

0: okulary przeciwsłoneczne i jakaś bluza. To się dziś na pewno przyda. Okulary, bo będzie pogodnie i tego słońca nam dziś nie będzie brakować, a bluza, bo nieprzyjemny wiatr będzie nam dziś dokuczać przez cały dzień we Wrocławiu. 21 stopni, tyle na termometrach, maksymalnie około 15. Jutro trochę cieplej, 23 stopnie i też będzie słonecznie, a od soboty dużo chmur i sporo deszczu, ale będzie ciepło.
1: Prawie 9:00, newsy w Meloradiu, Marcin Sikora.
2: Trwają zatrzymania po serii fałszywych alarmów, które zelektryzowały polską politykę. W ręce policji wpadło dotąd trzech młodych mężczyzn. Dwóch usłyszało już zarzuty i zostali tymczasowo aresztowani. A takich zatrzymań będzie więcej, zapowiada premier Donald Tusk.
3: Wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dobrze zorganizowanymi grupami bardzo młodych ludzi, którzy czy to dla fejmu, czy dla jakiejś osobistej satysfakcji dopuszczały się takich rzeczy.
2: Zatrzymanym mężczyznom grozi do 15 lat więzienia. Organizacja sobotniego finału piłkarskiej Ligi Mistrzów w Budapeszcie zagrożona. Wszystko przez niewypłacalność jednego z węgierskich oligarchów. Ma zablokowane konta i nie może płacić podwykonawcom. Niewykluczone, że na pomoc ruszy węgierski rząd. A rzeki w Himalajach zmieniają bieg, to z powodu ocieplenia klimatu. Tak wynika z 40-letnich obserwacji naukowców.
4: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: A ja myślę, że to nie zmiany klimatu, tylko John Dutton wcale nie umarł i maczał w tym swoje palce. Dało się w Montanie, to może w Himalajach też się
2: kto
1: da.
2: Kto wie, kto wie.
1: Graceland Yearbooks to jest pierwszy numer ode mnie dla was. I podkręcamy tempo, gramy, kiedy inni gadają. Opoka, Daria, Marcin, jesteśmy z wami.

0: Gabry Ponteszon, Poli, Born to Love, ja w Meloradiu podkręcamy tempo po 9:00, wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: Ja znalazłam mega ciekawostkę, że jeśli w Szwajcarii nie zdasz prawa jazdy 3 razy, to jesteś prawnie zmuszony do odwiedzenia psychologa. Za którym zdałeś?
0: Ja za pierwszym, także bez problemu.
1: No to dobrze.
0: Ale wiesz, to co mówisz troszkę mnie zainspirowało i tak się zastanawiam, czy jeżeli na przykład wychodząc z domu 3 razy zastanawiam się, czy zakręciłem gaz, mimo że go w domu nie mam, to powinienem z jakimś specjalistą się skontaktować?
1: Zdecydowanie tak.
0: Dobrze. All the time, John Summit przed wami. To ja lecę, wracam za chwilę z receptą.

0: Verse of Trips nad wodę. Zabieramy was w tym roku nad Bałtyk, ale zabieramy was też do belgijskiego, bo umiałbym teraz chciał, jeżeli mogę, dosłownie chwilę.
1: Okej.
0: Okay. Wam tego, kochani słuchacze, nie pokażę, ale mogę puścić. O. Słychać?
1: Wow.
0: Co tu się działo? Film jest bardzo krótki, ponieważ po tym, jak wszedł drop w tym super numerze, który serwował Anima i Solomon, odpalił się jakiś wodospad, który mieliśmy za plecami i musieliśmy się stamtąd nieco odsunąć. Tak się wczoraj mówię, patrz, to było jakby wczoraj. Mm-hmm. Tak się działo w zeszłym roku na Tomorrowland i w tym roku też będzie się działo. Na pewno zabieramy was tam znowu i my znowu to zrobiliśmy. Mówią, że nic dwa razy się nie zdarza, a jednak. Chcemy, żebyście przeżyli z nami to wyjątkowe wydarzenie. Żebyście nazbierali tych pięknych emocji, wspomnień. No właśnie, skoro o emocjach mowa, Tomorrowland i Konsensja w tym roku odkrywa emocje. Smutek już odkryty, miłość za chwilę odkryta będzie. Wbijcie do nich na stronę, bo tam to wszystko się dzieje. Wbijcie też do nas na meloradio.pl i przyłączcie się do naszej zabawy.
1: Wbijajcie na meloradio.pl, tam wrzucajcie swoje filmiki, zdjęcia, czekamy na to.
0: Tak, jak wyślicie zdjęcie i filmik, zdjęcie albo filmik, to dorzućcie jeszcze parę

Tów. Z kim i dlaczego chcecie pojechać w tym roku na Tomorrowland? Ruszamy lada moment z wielką rozdawką emocji na antenie Meloradia. Bądźcie czujni, czekam na wasze zgłoszenia. Nathan Dave Over You przed wami.

0: Nie wiem, czy zastanawialiście się, ile dni zostało do wakacji 2026. Czy ty wiesz, Daria, kiwnij głową albo nie?
1: Nie mam pojęcia.
0: 28 dni! Tylko tyle dzieli nas od tego wielkiego szczęścia. Będziemy odliczać razem z wami.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
1: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
2: A tych, co chcą mieć szafę Artbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
6: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. W akcji

0: 299 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
2: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
3: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice. PL.
4: O reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. So you face it with a smile. There is no need to cry.

bryska obca. Tam nikt nie czuje się obcy, tym bardziej jeśli jedzie z taką ekipą jak my, z ekipą Meloradia. Myślę sobie o Sunrise Festival. Żebyście dobrze przygotowali się do tego imprezowania, to zapraszamy was już jutro do nas, do Melo, o 21:00, wtedy Sunrise On Air. Nowy program, w którym trochę o Sunrise opowiadamy, trochę o Sunrise Festival opowiada wam Olek Pych, dokładnie. No i oczywiście gramy muzę gwiazd, które wystąpią w tym roku podczas tego niezwykłego festiwalu i rozdajemy wejściówy oczywiście na Sunrise Festival. Więc jutro po 21:00, a niecierpliwi mogą sięgnąć po nie już dzisiaj po 18:00, wtedy też Wolka. Takie właśnie zaproszenia. To jest naprawdę niesamowite przeżycie. Byłem tam w zeszłym roku, mam nadzieję, że w tym będzie jeszcze fajniej. Z wami to na pewno Beauty and the Beat teraz.

0: tak dobre, genialne, Satisfy, Calvin Harris i Jazzy. Po raz pierwszy Calvin Harris w tym roku na Tomorrowland w Belgii. To jest wydarzenie, no. Mów ta, co chce ta, to jest wydarzenie.
1: Nie no, stary, ja to się jaram. Najbardziej to się jaram z tego, że my tam będziemy i to za chwilę i będą też nasi słuchacze. Także jeżeli chcecie przeżyć przeżycie na całe życie, to zapraszamy na maloradio.pl.
0: Bardzo ładne. Wykleimy sobie studio tym hasłem. Przeżyj przeżycie na całe życie. A już za chwilę całe przedpołudnie i później wczesne popołudnie razem z wami Adrian.
1: Siema.
2: A już o 10:00 zagramy.
1: Będzie Illenium, Ellie Goulding i Don't Want Your Love.
0: Takie gorące numery mamy dla was po 10:00. To co, my się meldujemy z Darią i Marcinem jutro znowu. Do usłyszenia. Hej, hej, hej.
1: Siemanko.

0: promocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Jeszcze niedawno decyzje podejmowaliśmy na lata. Dziś coraz częściej stawiamy na zmiany. Zamiast posiadać, chcemy korzystać. Czy to tylko wygoda, czy realna zmiana sposobu myślenia? W cyklu Nie kupuję, wynajmuję sprawdzamy, dlaczego własność przestaje być oczywista, także w przypadku samochodu. Porozmawiamy o tym z naszym gościem Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Słuchajcie przed 13 Meloradia. Na cykl zaprasza Sixt Polska. Nie kupuję, wynajmuję.pl.
2: W akcji 50 za 500, piłkę w gratis sieci wkręcę.
3: MediaMarkt.
0: Tylko teraz pralka Beko. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 999. Teraz za 899 zł. Głośnik JBL Party Box. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1800.

0: Price. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
2: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
3: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
2: Lesmes. Less stress.
4: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar. Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Trafik.
1: Te zmiany jeszcze trochę potrwają i warto się do nich przyzwyczaić. Chodzi o zmiany w związku z remontem wiaduktów na Gazowej. Jeden pas krakowskiej służy wszystkim kierunkom. Kierowców jadących do Zachorzyc i Iwin zachęcamy do kierowania się na wschodnią obwodnicę Wrocławia od Alei Armii Krajowej, Barcką i Buforową. Pogodnie i słonecznie będzie dziś i jutro we Wrocławiu. Dzisiaj 21 stopni, tyle około 15, jutro 23. I nacieszmy się pięknym słońcem, bo od soboty co prawda będzie ciepło, ale więcej chmur i sporo deszczu. Popada już w sobotę, w niedzielę ma być pochmurno, a w przyszłym tygodniu prawie codziennie deszcz, ale będzie ciepło od 19 do 26 stopni.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
1: Beata Korzeniowska, zapraszam. Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie odwoławcze. Ekosystem może więc unieważnić przetargi, które bada policja i które były przedmiotem odwołań uczestników. Może też ogłosić je od nowa. A dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim jedno. System odbioru odpadów działa i będzie działać bez zakłóceń. Wkrótce rozpocznie się przebudowa 35 km autostrady A4 na Dolnym Śląsku. Regionalny dyrektor ochrony środowiska we Wrocławiu wydał kluczową decyzję środowiskową dla rozbudowy odcinka między węzłami Krzywa i Legnica. A głównym celem inwestycji jest poszerzenie każdej jezdni z 2 do 3 pasów. Do tego dojdą pasy awaryjne. Musimy na to poczekać. Inwestycja będzie realizowana w latach 2027-31. A tu przebudowa już się zakończyła. W niedzielę wielkie otwarcie zmodernizowanego boiska przy Krajewskiego.
2: Zmieniła się infrastruktura na bardziej odpowiednią.
1: Remont boiska kosztował prawie 1,5 miliona złotych. A 12 milionów będzie kosztować budowa nowego Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu. Szczegóły o 11.
3: Minuta do 10. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Będzie więcej amerykańskich żołnierzy i amerykańskiego sprzętu wojskowego w Polsce. Informacje w tej sprawie mają pojawić się dzisiaj na niejawnym posiedzeniu Sejmowej Komisji Obrony. W tej chwili rozstrzyga się kwestia stałej obecności 5 tysięcy amerykańskich żołnierzy w naszym kraju, mówi wiceszef MON-u Stanisław Wziątek.
5: Ale jeśli doliczymy do nich ich najbliższych, rodziny, całą obsługę cywilną, to w sumie to będzie około 30 tysięcy osób.
4: Zamknięte posiedzenie komisji rozpocznie się o 16. Dwoje polskich tenisistów zagra dziś w drugiej rundzie French Open. Około 13 Hubert Hurkacz zagra z Amerykaninem Francisem Tiafoe, a mniej więcej godzinę później Maja Chwalińska zacznie mecz z Belgijką Elis Mertens. Połowa młodych Norwegów chce utrzymania monarchii. Chodzi o osoby w wieku do 29 lat. Tak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie telewizji NRK.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
3: 10 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. Otworzyłem przed momentem okno w studiu i można powiedzieć, że otworzyliśmy okno na świat. A niektórzy powiedzą, że okno na weekend, bo dzisiaj czwartek. Eleni, Mali Golding, Don't Want Your Love. No to zaczynamy. Co u was? Dajcie znać na WhatsAppie.

0: Czasami też tak próbuję śpiewać pod prysznicem, ale wtedy sąsiadka z góry zaczyna uderzać, żeby przestał. No, ale mamy dla was fajną zabawę.
1: Yeah, show me your outfit. Oh, ej!
2: Daria Kulek ze mną,
1: siemanko.
2: To jest najlepsza produkcja, na jaką nas było stać. Tak, powstała ona za darmo. Ale teraz właśnie czas na Show Me Your Outfit, czyli cykl, który nie tak dawno temu bardzo pokochaliście. No bo tak, jedziemy na piękną, magiczną, niesamowitą imprezę życia, która nazywa się...
1: Tomorrowland.
2: No właśnie, i żebyście wy też tam mogli trafić, to my was musimy odpowiednio przygotować. Stylówki są bardzo ważnym elementem każdej dobrej imprezy. No i Tomorrowland rządzi się swoimi prawami i chcemy zobaczyć wasze stylówy i jeżeli będą super, mega fajowe, to mamy dla was piękną książkę The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi. I to jest właśnie książka, no można powiedzieć, że fabularnie trochę osadzona w tym uniwersum Tomorrowland. Chyba dobrze powiedziałem.
1: Pięknie powiedziane.
2: Dzięki. WhatsApp Meloradia, tam wbijajcie, czekamy na wasze stylówy, wysyłajcie fajne foty i do dzieła, bo tu czas leci. Hej!

0: Alok Kali, ty dive into me w Melo Radio.
1: Yeah. Show me your outfit. Oh, ey.
0: No właśnie, to jest ta chwila, kiedy będziemy mogli pogadać o waszych outfitach. No i Paulina do nas podesłała piękną fotę. Daria, ty zaczynaj, bo ty jesteś w to lepsza.
1: Ja zaczynam od kobiety oczywiście. Piękne czerwone body, na tych bodach jakieś naszywki, które razem tworzą motyla, czyli w sumie motyw przewodni logo Tomorrowland.
0: Tak jest.
1: I mamy również pasek, który jest połączony ze spódniczką.
0: Ekstra.
1: I wygląda mega imprezowo. No i ja jestem zachwycona. Na głowie dużo kwiatów, makijaż boski. Uwielbiam ten outfit.
0: Nie no, klasa. Piękny. Z kolei facet tutaj widzę, że jest czapka, oczywiście jest Tomorrowland, jest też kamizelka, krótkie spodenki, żeby można było sobie wygodnie działać, ale jest też zegar na szyi, który myślę, że tylko świadczy o tym, że szczęśliwi czasu nie liczą. No i skoro tak, no to książka The Sky of Sacrifice, Księga Mądrości, tom drugi jest już wasza i czekamy też na wasze outfity. Wysyłajcie je na WhatsAppie Melo Radia.
2: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: ZUS, podatki, czynsz, konto.
5: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
4: Ty nie?
5: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
4: Płacą ci? Dużo?
5: 4000 się uzbierało.
4: No żartujesz.
6: Nie żartujemy. Z ikon ten biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy ikonta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
7: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do czwartku. Tylko z aplikacją Biedronka banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto Moja Biedronka oraz polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Castorama.
13: Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
12: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
0: O reklamie.

ostatnio mam takie myśli w głowie. Nie mogę za bardzo nad nimi zapanować. To bardzo trudne jest. No bo bardzo bym chciał zrobić coś szalonego i mam nadzieję, że zrobicie to razem ze mną i wybierzecie się na tegoroczny Tomorrowland do Belgii. No bo w tym roku naprawdę to brzmi przepięknie. Oprócz tego, że będziecie mieli przeżycia takie, o których będziecie mówić bez przerwy, to jeszcze dojedziecie tam totalnie gratis. A żebyście mogli faktycznie wybrać się na Tomorrowland z Meloradiem, to po pierwsze wejdźcie na meloradio.pl, tam znajdziecie zakładkę konkursy i akcje. Napiszcie z kim i dlaczego chcielibyście tam pojechać. No i wrzućcie też jakąś piękną fotę. Oczywiście z dobrego Melo. No ale albo jakieś nagranie, jak się bawicie. Na pewno coś tam macie. Działajcie, bo to będzie naprawdę coś niesamowitego. Zresztą możecie to wszystko zobaczyć na naszych mediach społecznościowych. Ostatnio był fajny materiał o tym, jak smakuje talerz. Sprawdźcie to.

0: James Hype i Be Mine w Melo Radio. 9 minuty do 11. Marcin Sikora ze mną, siemano.
1: No hej, opowiem wam o fali upałów, ale nie w Polsce.
0: O, jak fajnie, super. W ogóle cieszę się, że wszystko co ciekawe to nas omija.
1: Cieszę się, że nie śnieg jak zwykle.
0: O, to tyle, bez kitu, masz rację, jestem bardzo szczęśliwy.
2: A już o 11 zagramy.
0: Będzie dobrze. Christian Marci, Fast Cars and Superstars. No, to tym startuję o 11, także fajnie, że jesteście. Już róbcie głośniej.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: 14 lat. Tyle musiał czekać ten numer, żeby stał się w Polsce hitem. Justin Bieber zaśpiewał go na Coachelli, no i nuci go teraz cały świat. Beauty and the Beat w duecie z Nicki Minaj to wasz ulubiony numer ostatniego tygodnia. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana. I mamy to!
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już w sobotę finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Pogoda.
6: Jeszcze dziś i jutro we Wrocławiu sporo słońca. Dzisiaj 21 stopni około 15, jutro 23 i co prawda będzie nam trochę dokuczać nieprzyjemny wiatr, ale od soboty będzie nam dokuczać deszcz. Popada już w sobotę od samego rana, ale będzie ciepło, 24 stopnie. W niedzielę dużo chmur, a od poniedziałku prawie codziennie deszcz. Tyle, że będzie ciepło, nawet 26 stopni.
0: To są newsy Meloradia Wrocław.
6: Beata Korzeniowska, zapraszam. Ruszyła budowa nowego Centrum Zdrowia Psychicznego na zachodzie Wrocławia przy ulicy Słabłowickiej. Powstanie jedno z najnowocześniejszych Centrum Zdrowia Psychicznego w Polsce za 12 milionów złotych. Powstanie tu placówka, która zapewni mieszkańcom szybki, bezpłatny i nowoczesny dostęp do opieki psychiatrycznej i psychologicznej. Planowany termin oddania budynku do użytku to koniec tego roku. Jeszcze dziś we Wrocławiu można wybrać się na targi pracy. Targi odbywają się w pasażu grunwaldzkim między 11 a 18. W Siechnicach ruszy podstacja pogotowia. Docelowo mają tam dyżurować dwa zespoły ratownictwa medycznego, a uruchomienie podstacji zaplanowano na wrzesień. Stacja powstanie w dawnej elektrociepłowni Czechnica. Legendarne boisko w Sempolnie rusza po remoncie.
7: Boisko na Krajewskiego tętni życiem na co dzień, dlatego wierzymy, że jego generalny remont będzie miał jeszcze większy wpływ na rozwój młodych sportowców Akademii.
6: Szczegóły w wiadomościach o 12.
8: Minuta do 11. News Meloradia, Marcin Sikora.
9: Policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy mieli dokonać rozboju i porwania sprzed galerii handlowej w Poznaniu. Wciąż szuka trzeciego. Do sytuacji doszło pod koniec ubiegłego roku. Podejrzani podszywali się pod policjantów, mówi Marcin Święcichowski z Wielkopolskiej Komendy.
10: Obezwładnili go i wciągnęli do swojego samochodu. W wyniku tego rozboju mężczyzna stracił ponad 280 tysięcy złotych.
9: Obywatel Niemiec został znaleziony skrępowany w lesie, gdy wołał o pomoc. Napastnikom grozi do 15 lat więzienia. 60% Polaków popiera zwiększenie nadzoru nad rynkiem kryptowalut. Przeciw jest 30%, tak wynika z sondażu Cebos. Fala upałów przetacza się przez zachodnią Europę. W Hiszpanii z powodu wysokich temperatur zmarło już co najmniej 36 osób. We Francji z kolei tylko w ciągu 6 upalnych dni padło już 1000 miesięcznych rekordów temperatur.
8: No to mają ciepło. 11 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, to my już gramy. Christian Marci, Foskars and Superstars, od tego zaczynam. No i pytam, co u was. Jestem na WhatsAppie Meloradia.

0: a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: Ale Farben, Body Talk, Melo Radio. 15 minut po 11, podkręcamy tempo, pytałem co tam słychać, no i mam odpowiedź z WhatsAppa Melo Radio. Siemanko!
1: Melo, Melo, u mnie dzień jak co dzień, praca, praca i jeszcze raz praca. Dobrze, że jesteś ze mną.
0: Stary, dobrze, że ty jesteś z nami, bo tylko daje znaka, żeby ten dzień był nie tylko związany z pracą, pracą, pracą, to może taka szybka kasa by się przydała. 200, a nawet 500 złotych, na co tylko chcecie i jak tylko chcecie. Wbijajcie, napiszcie, na co chcielibyście to wydać. I tylko powiem, że im bardziej szalone pomysły, tym większa szansa na wygraną. Mówię z doświadczenia.

0: i Benny Hello w Melo Radio. Miałem wczoraj dosyć nietypową historię, bo wpadł do mnie kumpel motocyklem, no i potem ja pojechałem go trochę odprowadzić, no i tak wracam, wiecie, chillera, fajnie, wszystko pięknie. I była droga dwupasmowa i nagle patrzę, muszę zahamować, bo widzę dwa dziki! Nie chodzi o osoby, które są bardzo napakowane, broń Boże, tylko o dziki, które zachowywały się dosłownie jak jakieś owczarki podhalańskie. I były bardzo grzeczne, oczywiście, że tak, radziły sobie bardzo sprawnie, co mnie trochę też zaskoczyło i pierwszy raz miałem taką historię, ale na myśl przyszło mi wtedy w głowie coś takiego.
1: Jeszcze im powiedz. I tupnij jeszcze im nogą.

to promocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty, korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
8: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Wszystko, czego dziś chcę,
12: to grill hity z Intermarché. Jak kiełbasa śląska Jano, kilogram 9,99. A Coca-Cola 1,5 litra 5,99 przy zakupie dwóch.
13: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
14: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi, aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Padaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.

0: Touch Life i Ultimate Head w Melo Radio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No właśnie, 18 minut do godziny 12 i mamy dla was fajną niespodziankę przy okazji czwartku, no bo Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że ma dużo pomysłów na nowe muzyczne projekty. No i rzeczywiście, nie oszukał, zaprosił do współpracy Livkę, no i powstało coś naprawdę super nowego, super świeżego. Jestem bardzo ciekawy, bo jeszcze tego nie słyszałem, powiem wam szczerze. Jedyne co wiem to, że jest to numer, który jest trochę w konwencji Carpe Diem, Chwytaj Dzień. Fukaj obiecywał niejednokrotnie w wywiadach, że bardzo chciałby się skupić na gitarowych brzmieniach. No i skoro to takie letnie propozycje, no to jestem ciekawy, czy faktycznie tego nie zabraknie. Chcę więcej, premierowo w Melo już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Stając na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już

0: Elo, melo, jestem pierwszy dzień w pracy po urlopie, wróciłem wczoraj z nadmorza. Tak mi się nie chce, ale dobrze, że jesteście, bo przynajmniej mi się chce. Melo.
1: Pozdro stary, nie przejmuj się, jesteśmy z tobą. Dosłownie, z Marcinem. Siemanko, co tam w newsach będzie?
2: A w newsach będzie o tych, którzy nie chcą płacić alimentów, tak dla odmiany.
1: Oj, bardzo brzydko, bardzo brzydko, naprawdę. Panowie, szanujmy się.
3: A już o 12 zagramy
1: Handy Dust Currency z Okuria w Melo Radio. No, to zagramy punktualnie o 12, kiedy inni będą.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
3: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
4: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu, Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
3: Lesmes, less stress.
5: Tymczasem w salonie Filman.
6: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
5: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
8: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
9: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia,
10: jest 7 miejsc
9: i rower, i mój kocyk, no i buba.
11: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
12: I hop, i hop.
13: Nie skacz po kanapie.
12: I hop.
13: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
12: I trampolina!
13: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
12: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
14: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
15: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.

0: Czasami pogoda bywa złośliwa i postanawia popsuć się akurat na weekend. Ba, popsuje się we Wrocławiu i na ten długi czerwcowy weekend chyba też. Popsuje, bo będzie padać deszcz. Od soboty w zasadzie codziennie. Ale cały czas będzie ciepło, w weekend 24 stopnie, w przyszłym tygodniu od 19 do 26. A dzisiaj we Wrocławiu 21 stopni i sporo słońca.
1: To są newsy Meloradia Wrocław.
0: Beata Korzeniowska, zapraszam. Rusza budowa Centrum Zdrowia Psychicznego. Inwestycja za ponad 12 milionów złotych na Słabłowicach ma być gotowa do końca tego roku. Nowa placówka ma odpowiadać na rosnące potrzeby mieszkańców. W pilnych przypadkach pomoc będzie tu udzielana w ciągu 72 godzin. W pasażu grunwaldzkim trwają targi, praca bez metryki. Jeszcze dziś do 18 na zainteresowanych czekają pracodawcy, doradcy zawodowi i przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy we Wrocławiu. Legendarne boisko w Sępolnie zyskało drugie życie. Teraz obiekt przy Krajewskiego 2 to główna baza dla Akademii Piłkarskiej Spartan.
2: Zmieniła się infrastruktura na bardziej odpowiednią i całoroczną.
0: Wielkie otwarcie zaplanowano na niedzielę na godzinę 12. Mroczne tajemnice, gęsta atmosfera i literackie zagadki opanowały Dolny Śląsk. We Wrocławiu rozpoczął się 23. Festiwal Kryminał. Dzisiaj w klubie Proza można spotkać się z Robertem Małeckim czy Wojciechem Chmielarzem, a festiwal potrwa do niedzieli.
3: Minuta do 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Według portalu Politico USA wycofają z Europy samoloty bojowe, drony, niszczyciele oraz okręty podwodne, ale Polska wspólnie ze stroną amerykańską inwestuje w wojskową infrastrukturę, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Ja rozumiem reorganizację sił amerykańskich w Europie i to następuje. Nie widzę zagrożenia dla bezpieczeństwa Polski w tej decyzji.
4: Reorganizacja amerykańskich wojsk dotyczyć ma Niemiec. Rośnie liczba młodych dłużników alimentacyjnych. W ciągu ostatniego roku poszła w górę o ponad połowę, do prawie 11 milionów złotych. To w przedziale wiekowym 18-25 lat. Dane przekazał Krajowy Rejestr Długów.
3: Brzydko.
4: Piłkarze reprezentacji Polski rozpoczną dziś we Wrocławiu krótkie zgrupowanie, to przed towarzyskimi meczami. Z Ukrainą zagrają w niedzielę, a z Nigerią w środę.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
3: Siemanko, jest 12 na zegarach, ja jestem Adi, no i podkręcamy tempo. Kiedy inni gadają, my już gramy i zaczynamy z Endym Dustem. Zokyria już teraz.

Drake i David Guetta i Just The Way You Are w Meloradiu. Tak, podkręcamy tempo. No ja sprawdzam kalendarz świąt nietypowych i dzisiaj mamy dwa naprawdę bardzo nietypowe, jakby nie było, bardzo ważne święta, no bo mamy dzień bez prezerwatywy, tak tylko mówię, róbcie z tym co chcecie, i mamy też Światowy Dzień Hamburgera. No i tak sobie myślę, że wiecie, to przysłowie polskie, bardzo ładne zresztą, przez żołądek do serca, odnoszę wrażenie, że nabiera zupełnie innego sensu. Natalia Nykiel, już teraz.

0: Dub Dogs, How Does It Feel i Melo Radio, czyli my tak podkręcamy tempo razem z wami. I w tej godzinie jeszcze znajdzie się miejsce na faceta, który no wiele lat temu to był tak naprawdę królem każdej imprezy, czyli Usher. Fajnie, że możemy wrócić do jego numerów. More w remiksie Red One, Jimmy Joker Remix, to już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl. Meloradio Wrocław na 97,8 FM. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
3: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
2: To dobre cechy charakteru.
3: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
4: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: Z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
5: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: A cappuccino też za 7?
10: Też.
9: A flat white?
10: Też.
9: A...
10: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
13: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
14: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
13: Less mess, less stress.
15: A co tam w Carrefourze?
16: Słodki dzień dziecka. Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
17: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
18: 3, 17, 41...
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8, 11...
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
22: Renu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na renault.pl. Renault.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane kiełbasy śląskie. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz ketchup publiczki 990 gramów, łagodny lub pikantny. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. A wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
19: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
20: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
19: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
20: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
23: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej.

jest Usher, czyli facet, który królował w 2008 roku, między innymi fajnie wrócić do jego muzy. To jest Melo Radio. A my zabieramy was na najpiękniejsze przeżycie muzyczne na świecie. Tomorrowland w tym roku, no jak zawsze z Meloradiem, wiadoma sprawa. Słuchajcie, możecie jechać tam razem z nami do Belgii i to nie jest takie trudne, jak się okazuje, bo żeby być na miejscu, to wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, no i dacie znać, z kim chcielibyście jechać na Tomorrowland i dlaczego. To ważne. No i dodajcie też jakąś fajną imprezową fotę waszą, albo jakiś może film macie akurat z jakiegoś dobrego Melo. Czekamy na was, no bo tak, spotkacie się z Arminem Van Burenem, Davidem Guettą, Lost and Progressivem, Martinem Garrixem i wieloma innymi genialnymi DJ-ami. I to, co jest fajowe w tym roku, tym naprawdę mega się jaram, to dojazd macie całkowicie gratis. Także dojeżdżacie na miejsce, w ogóle niczym się nie przejmujecie. Do dzieła. meloradio.pl

0: Anyma, Lisa i Patangel w Melorradio. Taki trochę zbuntowany anioł. Wy mam nadzieję, że nie macie się przeciwko czemu buntować, chyba że pracujecie dużo i chcielibyście od tego odpocząć, to spoko. Od tego macie nas, żeby trochę wychillować.
1: A już o 13:00 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No przy tym można się pobujać i to naprawdę mocno, a jeżeli akurat jedziecie autem, to polecam już robić głośniej, bo naprawdę mocno to zagra.

0: Reklama.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: Wolałby pan jednak inne okulary?
4: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
3: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
10: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką złoty 99, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99, teraz 13,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
14: W cyklu Nie kupuję, wynajmuję rozmawiam z Tomaszem Cybulą, dyrektorem handlowym Sixt Polska. Kupujemy rzeczy i myślimy o cenie, ale potem pojawiają się kolejne koszty. Ubezpieczenie, serwis, naprawy. Czy to one zmieniają nasze podejście?
15: Tak, bo często są niedoszacowane. W przypadku samochodu to nie tylko cena zakupu, ale cały cykl życia auta. Ubezpieczenie, przeglądy, wymiana opon, naprawy, a do tego spadek wartości. To są koszty, które rozkładają się w czasie i często nas zaskakują.
14: Czyli to nie tylko pieniądze, ale też czas i organizacja.
15: Dokładnie. Trzeba to wszystko planować, pilnować terminów, reagować na nieprzewidziane sytuacje. I to jest coś, czego często nie uwzględniamy przy decyzji o zakupie.
14: I stąd potrzeba większej przewidywalności.
15: Tak, bo chcemy wiedzieć, ile płacimy, by uniknąć niespodzianek. I właśnie na tym polega rola wynajmu, subskrypcji. Upraszcza cały proces. Zamiast wielu zmiennych kosztów, mamy jedną przewidywalną opłatę za korzystanie i znacznie mniej rzeczy do pilnowania na co dzień.
14: Dziękuję za rozmowę. A po więcej zapraszam na niekupujewynajmuje.pl.
13: Ogłoszenie płatne.

0: Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
1: Minuta do 13, newsy Meloradia i Ula Harciarek.
2: Ceny maksymalne paliw jutro spadną. Benzyna 95 ma kosztować nie więcej niż 6,16, 98 6,73, a diesel 6,37. Zostajemy przy kasie, jesteśmy bogatsi. Z danych GUS-u wynika, że więcej zostaje nam w kieszeni po płaceniu podatków i składek. GUS i Krzysztof Jedlak.
3: Najwięcej pieniędzy przeznaczamy na żywność i napoje bezalkoholowe. Ponad 19%, nieco więcej niż rok wcześniej, stanowiły wydatki na użytkowanie mieszkania lub domu i na nośniki energii.
2: W zeszłym roku miesięczne wydatki na osobę wyniosły ponad 2000 zł. No to jeszcze pieniądze. Włoska policja znalazła majątek zmarłego bossa mafii. Jego wartość to 200 milionów euro. Pieniądze ukrył m.in. na Kajmanach w Libanie i Szwajcarii.
1: Nie można tam coś uczknąć też dla mnie na przykład? Ja bym to dobrze spożytkował, obiecuję.
2: Ja też.
1: Co byś sobie kupiła? Powiedz tylko szczerze.
2: Nie wiem. Jejku, ale mi zaskoczyłeś. Nie wiem, coś fajnego bym kupiła.
1: No dobra, no i to mi się podoba. Ja to kupuję. Ja jestem Adi, mówię wszystkim siemanko. Mamy 13 na zegarach Alesso, Sasza i Destiny. Dawajcie znać, co u was. Jestem na WhatsAppie.

Mozzy Man i Underneath the Blue w Melo Radio, 12 minut po 13. Sprawunia jest! I to naprawdę fajna, bo mam meloskiety, które chętnie wam rozdam. Tylko podejmijcie wyzwanie. Jeżeli macie ochotę, to dzwońcie. 321-321-777. Jestem pod telefonem. No i skiety Melo Radia czekają. Na dobre melo na pewno się przydadzą.

0: Sony Fodera, My Love in Melo Radio. Podkręcamy tempo, 15 minut po 13. Podejmij wyzwanie. No i dobra, jest razem ze mną Iwona, której mówię głośne siemanko.
1: Siema.
0: Siema, gwiazda.

0: No i super, dlatego podejmujesz wyzwanie i to jest zabawa, która polega na tym, by, uwaga, podjąć wyzwanie. Jeżeli ci się uda, skiety Meloradia są twoje. Jeżeli coś pójdzie nie tak, dostaniesz coś innego z Melomerchu. I moje pytanie brzmi, czy jesteś gotowa, aby poznać swój challenge?
1: No raczej, po to się urodziłam.
0: No to i to mi się podoba. Słuchaj, twoim zadaniem będzie powiedzieć, czy dana cecha, którą wymienię, to red flag, czy green flag. Czy jesteś gotowa?
1: Oczywiście.
0: Dobra, pierwsza rzecz. Słucha z Kolima.
1: Flag.
0: Jak jeszcze raz, bo nam urwało?
1: Red flag.
0: Red flag, dobra. Kocha oglądać Love is Blind.
1: Red flag.
0: Red flag. Chrapie jak niedźwiedź.
1: Red flag.
0: Puszcza bąki.
1: Red flag.
0: Ma płytę Taco Hemingwaya.
1: No już green.
0: Green flag, flag. Dobra, okej. Okay. Jest Gen Z.
1: Red flag.
0: Lubi pizzę.
1: Green flag.
0: Fine. Dobra, green, no. Dobra. Szanowni Państwo, wiemy już, że ten kandydat, jeżeli istnieje, nie jest w kręgu zainteresowań Ilony. Boże, Iwony, sorry, już mi się pomyliło, sorry bardzo.
1: No, wiesz,
0: no przepraszam, widzisz, to teraz ja też mam red flaga, ale masz skiety, sorry.
2: Podejmij wyzwanie.

0: Meduza, Don't Wanna Go Home w Meloradio. 29 minut po 13. Podkręcamy tempo i mega fajnie, że jesteście, bo jeszcze w tej godzinie pojawi się Wersow o północy, nuta, którą polubiliście. No i będzie też Florida, I Cry. Będziemy wspominać to, co się działo 23 maja. No i to było piękne show. Możecie to nadrobić też na Instagramie Melo, także wbijajcie.
1: Autopromocja.
2: Dobra, wstaję!
3: Nie, poczekaj. Zanim po obudzeniu twoja lewa noga dotknie podłogi, posłuchaj muzyki i nas posłuchaj. Piotrula, Daria i Marcin.
4: Dmuchniemy ci rano w żagle.
2: I o zębach też trzeba pamiętać rano.
3: Podkręcamy tempo od 6.30 w Meloradiu.
1: Autopromocja. Reklama.
5: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
6: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
7: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
8: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Castorama!
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
10: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
12: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Welą. Zdejmie ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
14: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w czwartek. Napój owocowy Hortex, butelka 1,75 litra. Kup jedną z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Tak, napój owocowy Hortex. Kup jedną butelkę z Kaufland Kart Extra, druga gratis. Kaufland.
15: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
16: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
17: Dynamiczny SUV w automacie z tempomatem adaptacyjnym, integracją z Android Auto, panoramicznym dachem i kamerami 360, dostępny od ręki bez czekania? To musi być Forting.
18: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0%. Zapytaj o specjalny rabat 3% w salonach w całej Polsce. Forting. Napędzany potrzebami rodziny.
19: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
8: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w super cenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
15: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
8: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
13: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
20: Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabaty na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.
21: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17. Sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
22: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
23: Lidl, to się opłaca.

0: Lovers'ów o północy w Meloradiu, 17 minut do 14.
1: Ale mam ekipę zmontowaną.
0: Mikołaj, Aleksander.
2: Siemano.
0: Ej, wiecie, że niedługo my ruszamy na Tomorrowland!
2: Tomorrowland!
3: I na Tomorrowland też montujemy ekipę, bo zabieramy ze sobą słuchaczy.
2: No dosłownie. Właśnie, a w sumie to ekipy słuchaczy.
0: Dosłownie, dosłownie. Będzie ekipa, która dotrze na Tomorrowland, będzie, mam nadzieję, że już totalnie...
4: To nasz rok, tak to robi ekipa.
0: Dokładnie, będzie ekipa.
3: To ja powiem inaczej. No. Niezłą ekipę żeście zmontowali.
0: Nice! A jeżeli chcecie pojawić się na tym pięknym wydarzeniu, mając na myśli Tomorrowland, czy tobie upadła puszka?
3: Hasiok.
0: To meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. I co? Fotka jakaś, tak? By się przydała i wideo. Tak
3: najlepiej wideo chyba. No.
2: A Hasiok to nieporządek.
0: I dlaczego wideo? No bo będzie widać, jak imprezujecie, bo potrzebna nam jest druga osoba, z którą pojedziecie. Także zapowiada się naprawdę ekstra impreza.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. No i rzeczywiście, katujemy ten numer na przycisku replay. 8 minut do 14. Mikołaj, siema bratku.
1: Jestem, siemano.
0: Dużo się dzieje u was dzisiaj, mam wrażenie.
1: No, zdradzimy więcej już za chwilę.
0: Okej, no dobra, to ja będę słuchał, dzięki.
2: A już o 14 zagramy
1: Boy You Turn Me, Felix Yen i Kaskada.
0: Dasz wiarę, że to jest ta sama Kaskada, która śpiewała Every Time We Touch?
1: Wiem, pamiętam bardzo dobrze.
0: Ja mam do dzisiaj plakat.
1: Ten numer zagramy wam oczywiście punktualnie o 14, bo kiedy inni gadają, to my już podkręcamy tempo.

Radio Wrocław. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. Forting T5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. Forting napędzany potrzebami rodziny.

0: Niżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Tymczasem w salonie Filman.
3: A jak coś mi się stanie z okularami, to pomożecie?
4: Tak, u nas serwis okularów jest bezpłatny dla wszystkich, którzy potrzebują drobnych napraw.
2: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
6: I hop! I hop!
7: Nie skacz po kanapie.
6: I hop!
7: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
6: I trampolina!
7: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
6: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
8: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę.
10: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
16: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Speed Champions i wielu innych. Do tego 60% zniżki na drugą, tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.

0: Minuta do 14:00, czas na newsy Meloradia, które przedstawi Ula Harciarek.
1: Komisja Europejska ukarała temu. Chińska platforma ma zapłacić 200 milionów euro za ryzyko sprzedaży nielegalnych produktów do Europy. A synoptycy ostrzegają przed przymrozkami w północnej, centralnej i południowej części kraju. Nocą temperatura przy gruncie może spaść do minus 2 stopni. Już niedługo Dzień Dziecka. Planuje go świętować prawie połowa pytanych Polaków. Na prezenty chcą najczęściej wydać do 300 zł. Stawiamy też na bycie razem, mówi Karol Nauczak z jednej z firm pożyczkowych.
2: Wspólny spacer, wyjście do kina czy teatru lub uroczysty posiłek.
1: Takie wspólne wyjście ma w planach 16% rodziców.
3: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: jest Freak Fight w Melo Radio z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Siemanko, jest czwartek, rozpoczynamy Freak Fight. Dzisiaj taki międzymiastowy. Iga, czy ty jesteś z nami? Halo? No i nie ma Igi z nami. Tak to właśnie się dzieje. Iga ma dzisiaj anginę i bardzo jej współczujemy i jesteśmy z nią myślami, więc jak każda osoba, która jest chora, Iga pojechała na Juvenalia do Gliwic, więc będziemy sprawdzać, co tam się dzieje, jak tylko uda nam się uzyskać kontakt z bazą, tak zwany. A zaczynamy od Feliksa Jena i Kaskady Boy You Turn Me na dobry początek.

Historia Kida i Księga Żywiołów. W Meloradio tak właśnie podkręcamy tempo. To jest Oj Dziewczyno, czyli taki polski, słowiański numer z nowoczesnym zacięciem. Bardzo fajne. To teraz staropolskie przysłowie, kto zobaczy w lesie dzika, niech na drzewo szybko zmyka. Ale jak ktoś zobaczy policję w lesie, to lepiej się nie chować na drzewie, o czym się przekonali teraz goście z Białegostoku, którzy spędzali sobie po prostu wieczór w lesie, paląc to i owo. No i ktoś tam wezwał patrol i kiedy patrol przyjechał, to zaczął przeszukiwać ten las z latarkami i znaleźli trzech mężczyzn siedzących na drzewie, którzy tłumaczyli, że wspinali się dla sportu. No w końcu sport to zdrowie, więc nie wiem, czemu się do nich przyczepili. A może to po prostu był jakiś człowiek lasu.

0: Eli Oaks i Lawinia w Maloradiu. To jest I Wanna Go, tak właśnie podkręcamy tempo. A ja chciałbym się wreszcie chociaż łącznościowo przenieść do Gliwic. Iga, jesteś?
1: Jestem, słuchajcie, witam was serdecznie z Gliwic. Właśnie jem sałatkę, bo muszę mieć dużo siły, bo złapała mnie delikatna choroba, ale jeżeli ja mimo choroby umiem podkręcić tempo, to wy tym bardziej.
0: Nie ma wymówki, rzeczywiście. A chciałabyś się na przykład potem do Barcelony wybrać?
1: Do Barcelony?
0: No,
1: z tobą zawsze.
0: Proponuję taki, tylko musimy to załatwić w miarę szybko, bo tam zaraz znikną wszystkie takie mieszkania na wynajem, wiesz, tak na kilka dni.
1: Słyszałam.
0: No, w 2028 kończą interes, nie będą przedłużać licencji i się skończy.
1: Ale nie przejmuj się, bo ja mówię po hiszpańsku dobrze.
0: Tak, to powiedz. Powiedz po hiszpańsku, Juvenalia w Gliwicach są super.
1: Juvenalia en Gliwice es super.

0: Co aktuje na antenie Meloradia. I my z Igą jeszcze na pewno sobie porozmawiamy i zapytamy się, co tam w Gliwicach słychać, ale jeżeli chcecie zobaczyć to na własne oczy, to wbijajcie oczywiście na sociale Meloradia, na Instagrama. Tam pojechała cała nasza doborowa ekipa, więc będzie można zobaczyć, jeżeli sami się oczywiście nie możecie na miejscu pojawić. Natomiast jeszcze w tej godzinie w Meloradiu zagramy Waiting All Night. Warto więc zostać. Będzie też Gibbs Dope House i For Money z numerem VIN, a to do samochodu no wchodzi po prostu jak nóż w masło.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
7: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
6: Mów szybko, gdzie byłaś?
7: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
6: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
7: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
6: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

Danzel w Meloradiu we Freak Fajcie. You spin me round. Tak właśnie podkręcamy tempo. A wiecie, gdzie będzie kręcić się najlepsze melo tego roku? Na Tomorrowland 2026 oczywiście. Jedziemy razem z wami do Boom w Belgii. Będziemy przeżywać największą przygodę naszego życia i możecie tam zabrać swojego ziomka, przyjaciółkę, brata, siostrę, żonę, teściową, kogo tylko chcecie. Na meloradio.pl pokazujecie, z kim chcecie jechać. Na Tomorrowland piszecie, dlaczego akurat z tą osobą, a potem wszyscy razem pakujemy się do jednego melobusa i jedziemy na to niesamowite doświadczenie. meloradio.pl, tam zgłaszacie się, by pojechać z nami na Tomorrowland 2026.

0: Meloradio to Bob Sinclair, I can't wait. A jeżeli wy czekacie na zabawki z Chin, to możecie się nie doczekać.
1: Lepiej nie czekać na zabawki z Chin, bo no właśnie, o co z nimi chodzi, to powiem w newsach.
2: A już o 15 zagramy.
0: Hey Sun, Sam Feld i ekipa. Ten numer zagramy wam punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już poodkręcamy tempo.
2: Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: To Allegro.
1: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
2: Kaufland jest fresh.
3: Od czwartku polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. Tak, polskie pomidory malinowe Kastąd takie dobre 6,99 za kilogram. A polska kapusta biała młoda 2,99 za sztukę z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz, ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o ciebie, a właściwie tak. No cóż... Pora cię wyprowadzić.
5: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
6: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
5: Lesmes. Less stress.
7: Tymczasem w salonie Filman.
8: Wolałby pan jednak inne okulary?
9: Tak, ale czy mogę je jeszcze wymienić?
8: Jasne. Pana zadowolenie jest dla nas najważniejsze. Ma pan gwarancję satysfakcji.
7: Jesteśmy po twojej stronie okularów. Przyjdź do nas. Listę salonów znajdziesz na filman.pl.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Okulary korekcyjne są wyrobem medycznym służącym do korygowania wad wzroku. Podmiotem prowadzącym reklamę jest Filman Spółka z o.o. Lista producentów produktów objętych ofertą znajduje się pod adresem filman.pl/info/producenci.
11: I hop! I hop!
12: Nie skacz po kanapie.
11: I hop!
12: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
11: I trampolina!
12: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
11: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
13: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
14: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
15: ZUS, podatki, czynsz, konto...
16: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
15: Ty nie?
16: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
15: Płacą ci? Dużo?
16: 4000 się uzbierało.
15: No żartujesz.
17: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
18: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
19: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to 1,79,99, a spodenki Americano 129,99.
18: Mów szybko, gdzie byłaś?
19: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
18: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
19: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
18: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
20: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
21: Castorama.
22: Teoria
21: i praktyka.
22: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
21: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach na castorama.pl.
23: O reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
0: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
1: Z powodu dużej liczby zakażeń rotawirusem sanepid zamknął uzdrowiskowy szpital kardiologiczny w Nałęczowie. Objawy zatrucia pokarmowego ma ponad 30 osób. Niebezpieczne zabawki spoza Unii zatrzymała na granicy Krajowa Administracja Skarbowa. Większość pochodziła z Chin. W niektórych przekroczone były groźne dla zdrowia normy chemiczne. Nakończymy próbą pobicia nietypowego rekordu. Paweł i Rafał chcą w jeden dzień przejechać przez wszystkie przystanki tramwajowe w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. A skąd ten pomysł?
2: Mieszkałem w Londynie parę lat i w Londynie jest Tube Challenge, gdzie się odwiedza wszystkie stacje metra. I pomyślałem, że chcę coś zrobić ze swoim życiem, więc chciałem to samo zrobić tutaj. Natomiast myślę, że damy radę, no.
1: Tramwaje na Śląsku i Zagłębiu to kilkadziesiąt linii, które mają ponad 300 przystanków.
3: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: 15 na zgarach, a jeżeli czujecie dzisiaj jakieś takie dziwne zmęczenie i nic wam się nie chce, to mamy na to sposób, i to naukowy sposób, potwierdzony przez mądrych ludzi, czyli nie przeze mnie.

Tak się właśnie podkręca tempo w Melo Radio. To jest Rhythm of the Night. Ten banger chyba nigdy mnie nie zmęczy. Chociaż akurat przewlekłe zmęczenie to podobno coraz powszechniejszy problem. No i jak go rozwiązać, bo nie wystarczy się wysypiać. Okazuje się, że za te po prostu przewlekłe zmęczenie szczególną rolę odgrywa niedobór witaminy B12 i kwasu foliowego. Tak wyszło teraz z badań. Ja natomiast dołożyłbym jeszcze do tego, jak to Adrian ją nazywa, witaminę XD, którą u nas macie oczywiście pod dostatkiem, a bierze się ona na przykład z takich numerów jak Dive Into Me od Aloka. Ten zagramy już teraz. Witaminę XD należy przyjmować bez recepty i to w jak największych dawkach. XD, podkreślam, żeby tutaj nie było zaraz sytuacji jak z taką.

0: Cold. Jest to Jonas Blue i Rita Ora w Melo. A Iga w Gliwicach, ale też na antenie. Siemanko.
1: Hey, hey. Siemanko.
0: Iga, czy pamiętałaś, żeby przed wyjazdem zdjąć pranie z balkonu?
1: Nie, niedobrze. Zostało pranie na balkonie.
0: To przypał. I nie mówię tutaj o deszczu, tylko w Lesznie zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który przez kilka tygodni kradł damską bieliznę suszącą się na balkonach jednego z osiedli.
1: Nie, no najgorzej, bo ja zostawiłam głównie majtki na tym balkonie właśnie.
0: Ale jakieś ładne, czy jakieś takie Cotton World z dziurami?
1: Nie, no właśnie, mega ładne. To niech on mi potem, jak ukradnie, to niech odda mi hajs chociaż.
0: Myślę, że jakby ukradł, to by wróciły już niestety niewyprane.
1: Weź.
0: Tak się tylko domyślam.

0: Ale Farben, Rene Miller, Body Talk. Tak właśnie podkręcamy tempo w Meloradiu. A jeszcze w tej godzinie dowiemy się, jaka kara może nam grozić od wojska za rysowanie. Natomiast muzycznie Vinay i Rise Up. Na pewno w tej godzinie będzie też Aben i Halo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup pudliszki 480 gramów, trzeci gratis. A brykiet z węgla drzewnego 2 kg 8,39 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
7: No co ty, Marian, stary jest. Czas go wymienić.
6: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
8: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Sudea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś.
11: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
14: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition. Dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na Audi.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.

Filipek, Nelly i Sermich, niech się kręci w Melo. A pamiętacie, jak w 2017 rozkręciła się afera spowodowana przez dwóch pilotów US Navy? Przypomnę tylko, że wtedy oni narysowali samolotem na niebie wielkiego... no ptaka narysowali i jest fantastyczna transkrypcja komunikacji między pilotem a operatorem. Na przykład pilot mówi: jądra będą trochę krzywe, podlecę trochę tam, żeby zacząć prącie. I teraz po 9 latach, niemalże 9 latach od tej sprawy, mamy finał. No więc żołnierze, którzy to uczynili, dostali naganę, ale bez wpisu do akt. Czyli żart musiał się spodobać. Pewnie powiedzieli im brzydko.

0: James Hype. To jest Be Mine i tak właśnie podkręcamy tempo na koniec godziny 15.
1: A już o 16 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid i Griffin. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

Dawaj na 97,8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
1: Kto zwalcza ból? Voltaren! Kto?
2: Voltaren! Voltaren!
3: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI, podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2597 zł. Teraz za jedyne 2297 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
8: Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
9: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
10: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
11: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
12: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
11: Mów szybko, gdzie byłaś?
12: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
11: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
12: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
11: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
13: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bike. Wybór staje się prosty.
14: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste! W czwartek 28 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 99 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł! Wykorzystasz go od 1 do 2 czerwca przy kolejnych zakupach za minimum 175 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
16: Castorama!
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
16: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
18: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Wrocław na
19: 97,8 FM.

0: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Co jest grane we Wrocławiu?
1: Beata Korzeniowska, cześć Iw, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów. Otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Kiedy zawodzą cywilizowane metody, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Iw pracuje od lat. Film Zawodowcy od jutra będzie można oglądać w kinie Helios. Gwarantuje piękne widoki, pejzaże i piękne twarze. A kto dziś miałby ochotę wybrać się do kina, może obejrzeć film Mandalorian. I Grogu jest też horror pasażer, obsesja. W Heliosie oglądać można też Mortal Kombat 2.
0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
2: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek.
3: Służby zatrzymały pseudokibiców Lecha Poznań i Pogoni Szczecin. Według śledczych brali udział w ustawce przy drodze ekspresowej S3, mówi Maciej Święcichowski z policji w Poznaniu.
4: Część bójki odbyła się pod okiem kamer. Uczestnicy w większości byli zamaskowani i tutaj w identyfikacji tych pseudokibiców policjantom z Poznania pomagali funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.
3: Zatrzymanym grozi do 5 lat więzienia. Przed austriackim sądem ma zapaść wyrok w sprawie planowanego zamachu podczas koncertu Taylor Swift w Wiedniu. Oskarżony przyznał się do przygotowywania ataku w imieniu Państwa Islamskiego. Grozi mu do 20 lat więzienia. A teraz czasowy rekord wejścia na Mount Everest. Amerykański himalaista zdobył szczyt w 9 godzin i 55 minut. To o godzinę szybciej niż poprzedni rekordzista.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
2: Jest godzina 16 w czwartek, a to we Freakfajcie oznacza, że weźmiemy łyka. To znaczy dzisiaj ja wezmę łyka, bo Iga akurat ma anginę i jak przełyka, to ją boli. Mikołaj, siemanko.

Don't stop, I wanna know. Tak właśnie podkręcamy tempo w Melo Radio. A ja chciałbym wiedzieć, czy już byliście na meloradio.pl i zgłosiliście się na wyjazd na Tomorrowland z Meloradiem, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest taka opcja. Mam nadzieję, że tak. Też cały czas próbuję się dowiedzieć, co tam się tak naprawdę dzieje. Pytałem Igi, ale wychodzi na to, że to po prostu trzeba przeżyć na własnej skórze. Dlatego wchodzicie na meloradio.pl, pokazujecie, z kim chcielibyście pojechać na Tomorrowland, piszecie, dlaczego właśnie z tą osobą, a potem pakujemy się wszyscy do jednego melobusa i jedziemy przeżyć największą przygodę w naszym życiu. Meloradio.pl, zgłaszajcie się, bo już w przyszłym tygodniu ktoś może usłyszeć trzy magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

0: To DJ Ramo i Tymek w Melo Radio na zegarach 18 po 16.
1: Daj łyka w Melo Radio.
0: To jest właśnie ten moment, w którym weźmiemy łyka. Iga, jesteś?
2: Jestem, chociaż mi przeszkadzasz, bo układam brwi na mydełko, wiesz?
0: Wiesz, to jak zaraz krzyknę, to mnie usłyszysz w tych gliwicach i to bez mikrofonu. Dobrze, Iga, ciebie boli dzisiaj gardło, więc nie bierzesz łyka, bo nie możesz za bardzo przełykać niczego. Także ja się poświęcę.
2: Dobrze.
0: Wybrałem dzisiaj dosyć trudny napój, więc podpowiedzi będzie duże. Otwieram szklaną butelkę. To będzie podpowiedź pierwsza. Wow. O, jaki zapach. Oho. Bardzo mocny. No dobrze. Uwaga, biorę łyka. O, kwaśne, jak nie wiem co. Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. I nie wiem, co jeszcze o tym można powiedzieć. Niezbyt dobre.
2: Sok z ogórków?
0: Nie, to już chyba było. A nie, to był, przepraszam, olej spod cebuli. Ale, no ale w dobrą stronę idziesz. Jeżeli wiecie, co to takiego może być. Kwaśne, kojarzące się z obiadem, niezbyt smaczne, no to WhatsApp Meloradia jest do waszej dyspozycji. Czekamy na tekstówki, czekamy na głosówki, a odnośnik do WhatsAppa znajdziecie oczywiście gdzie, Iga?
2: Na meloradio.pl.
0: Pięknie.
1: Daj łyka w Meloradio.

0: To Think About Us w Melo Radio, tak właśnie podkręcamy tempo. Jeżeli chodzi o Daj Łyka, to pojawiła się już cała masa odpowiedzi. Dzięki za wszystkie wiadomości. Co to takiego dzisiaj trafiło do ust mych, to jeszcze zdradzimy w tej godzinie, ale na razie musimy się pochylić na bardzo poważną sprawą, która dotyczy właśnie Sonego Fodery. A to dlatego, że Sony Fodera wystąpi na White Stage, na Sunrise Festival 31 lipca, zagra w Kołobrzegu. Ja muszę powiedzieć, że ja uwielbiam po prostu lato nad Bałtykiem. Wiem, że są inne podróżnicze kierunki, ale polskie morze jest super, a z najlepszą imprezą z muzyką elektroniczną w kraju nad Wisłą, no to będzie wakacje chyba stulecia, albo jeszcze lepiej. Codziennie możecie zgarnąć bilety na Sunrise Festival. Słuchajcie Olka po 18.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. No you-

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
5: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
6: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
7: Musimy porozmawiać. Naprawdę dużo dla mnie znaczysz. Ale tak dalej być nie może. Nie chodzi o Ciebie. A właściwie tak. No cóż, pora cię wyprowadzić.
8: Coś ci zabiera miejsce? Przechowaj to.
9: Boksy już od 0,5 m2. Dostęp całą dobę. Dwie lokalizacje we Wrocławiu. Pełczyńska i Czekoladowa. Sprawdź na lesmes.pl.
8: Lesmes, less stress.
10: Barbara?
1: No?
10: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
10: No.
11: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Mamo, a weźmiemy hulajnogi i piłkę, misia i bubę?
2: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
1: Jest 7 miejsc.
2: I rower, i mój kocyk. No i buba.
3: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream różne rodzaje. 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Po reklamie.

0: Państwa.
1: Krakowski Splin to Trips i Robert Wiewióra, a my teraz musimy rozwiązać dzisiejsze Daj Łyka. Przypomnę podpowiedzi, że było w szklanej butelce, a także...
2: O, kwaśne, jak nie wiem co.
1: Smakuje jak pewien taki popularny dodatek do obiadu. No i były różne odpowiedzi, na przykład sok z kiszonej kapusty tutaj królował, kwas chlebowy, ocet, zsiadłe mleko, zakwas na żurek, kwasek cytrynowy, to nic z tych rzeczy. Monika natomiast wiedziała od razu.
3: A ja wiem, co to jest. To jest zakwas z buraka, szklana butelka, ostry smak, jak się napijesz, do buraki do obiadu jak najbardziej. Nie wszystkim smakuje, ja uwielbiam.
1: No i wszystko się zgadza. Poza tym, że mi też nie smakuje.
4: Daj Łyka w Meloradiu.

0: Naprawdę uwielbiamy ten numer. To Calvin Harris i Jazzy i Satisfy na zakończenie godziny 16.
1: A już o 17 zagramy
0: The Fate of Ophelia, Taylor Swift i Loud Luxury. Ten numer w Meloradiu punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

0: Reklama.
1: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, dalej
4: masz! Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Wrocław, ulica Wilanowska 2. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. I hop! I hop!
3: Nie skacz po kanapie.
2: I hop!
3: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
2: I trampolina!
3: Właśnie. Żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
2: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
4: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.

0: we Wrocławiu.
1: Beata Korzeniowska, cześć. We Wrocławiu rozpoczął się festiwal kryminału. Można przez cały weekend, bo aż do niedzieli, spotykać się z autorami. Będzie też wręczenie nagrody wielkiego kalibru 2026. To w sobotę w Starym Klasztorze. Cały program festiwalu dostępny jest na jego internetowej stronie. A teraz coś dla tych, którzy lubią się śmiać i mają ochotę wybrać się nad wodę. Joke Spot to copiątkowe spotkania w barze, na plaży. Wstęp jest wolny i tak teraz przez wszystkie letnie piątki o 20:30 można zaglądać pod most milenijny i zanurzyć się w świecie stand-upu nad Odrą. Już jutro spotkanie z Bartoszem Zalewskim i Martyną Podwysocką.

0: Programu był Erste Bank Polska.
1: Minuta do 17, czas na newsy Melo Radia, które przedstawi Ula Harciarek.
2: Program SAFE wchodzi w kolejny etap. Dziś uroczyście podpisano pierwsze umowy. Dotyczą dostaw na potrzeby Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, mówi premier Donald Tusk.
3: To jest 180 miliardów na polską gospodarkę, polską obronność, polskie wojsko. To jest coś absolutnie bez precedensu. Możemy mówić naprawdę o takiej dziejowej chwili dzisiaj.
2: Z unijnych pieniędzy będzie korzystać 10 tysięcy firm w Polsce. Obniżony VAT i akcyza na paliwo będą obowiązywać do 15 czerwca. Rozporządzenie w tej sprawie ukazało się w Dzienniku Ustaw. A we Włoszech na jednej ze stacji litr diesla sprzedawano za 20 eurocentów. To przez błąd w systemie. Doszło do szturmu kierowców. Wielu przyjechało z kanistrami.
0: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.
1: 17 na zegarach, zaczynamy ostatnią godzinę Freak Fightu, a w tej zaproszę Was nad rzekę, ale nie tylko, bo sprawdzimy też, jak w górach radzą sobie z piratami drogowymi. Mikołaj, siemanko.

DNA w Meloradiu. Ja natomiast w DNA chyba mam na pewno zapisaną miłość do muzyki, do światła i do Łodzi. W sensie do takich łódek, nie do miasta Łodzi, chociaż pozdrawiam Łódź oczywiście bardzo gorąco. A mówię o tym dlatego, że wszystkie te trzy rzeczy, i muzyka, i światło, i Łodzie będą połączone na paradzie River Lights, która odbędzie się już w tę sobotę od 21. To będzie taka impreza, gdzie łódki z najlepszą elektroniczną muzyką i z pięknymi światłami będą kursować sobie po Wiśle i wy też tam możecie być razem z nami. Na Instagramie Meloradia znajdziecie konkurs, a tam też wszystkie szczegóły. Co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić i do kiedy trzeba zrobić.

0: Jacques Torres, L'amour toujours. W Meloradio tak właśnie podkręcamy tempo. A dzisiaj we Freakfajcie Iga jest z nami tylko duchem, ponieważ ciałem jest w Gliwicach, na Juwenaliach. Możecie to zobaczyć oczywiście na Instagramie Meloradia, tam relacja na bieżąco powstaje. I jako, że robi się tam coraz goręcej i ta impreza zaczyna nabierać coraz większego tempa, coraz bardziej podkręconego, no to Iga zostawiła nam wiadomość, dlatego muszę zapytać. Iga, powiedz, czy gdyby babcia miała wąsy, to byłaby dziadkiem?
1: Świetne pytanie, Miki. No lepszego sobie nie mogłam wymarzyć, będąc tutaj w Gliwicach. Proszę, ja już bardzo jestem na backstage'u, co tutaj się dzieje, jaki to będzie szał, jaka to będzie zabawa. Jest bardzo dużo ludzi, świeci słońce, piękna pogoda, tęsknię za wami, ale cieszę się, że możecie na naszych social mediach wszystko

0: Talk To You w Maloradiu. Tak, właśnie podkręcamy tempo i nie przestajemy tego robić. Oczywiście Supergirl, taki numer pojawi się jeszcze w tej godzinie. Będzie też John Summit, The Chainsmokers, Ilse, All The Time. A my porozmawiamy o prostym i tanim dosyć sposobie na piratów drogowych, którzy jeżdżą za szybko koło naszej działki.
1: Sponsorem programu był właściciel sklepu internetowego z tuszami i tonerami do drukarek. Raz, dwa, trzy, drukuj.pl.

0: autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy
1: chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Szukasz mieszkania we Wrocławiu? Przyjdź na podwójne dni otwarte dewelopera Okre by Koramik i skorzystaj ze specjalnych ofert. Już 29 i 30 maja odwiedź nowe biuro sprzedaży Subea na Krzykach. Zobacz mieszkania na żywo, zarówno po rewitalizacji, jak i w nowym apartamentowcu. Poznaj jako pierwszy przedsprzedaż nowej inwestycji Trauguta nad Oławą. Piątek od 10 do 17, sobota od 10 do 15. Ulica Sudecka 94, lokal 1. Wejdź na okre.pl. Wybierz Wrocław i zapisz się już dziś. Masz firmę? Kupujesz w Bricomarsze? Dołącz do programu Brico Pro. Teraz każda faktura zapracuje na Twój zysk. Kupuj więcej, awansuj wyżej, zgarniaj większe rabaty. Sprawdź szczegóły w aplikacji. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
2: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
1: Po reklamie.

lato pocałuj mnie, to bryska. A teraz przenosimy się na Podhale, bo tam jak się wyjeżdża z Bukowiny Tatrzańskiej, to jest taka droga, gdzie się jedzie z górki, no i część kierowców jedzie trochę za szybko, bo się z tej góry stacza. No i jeden z mieszkańców postanowił sobie poradzić z tym problemem. Postawił na swojej posesji manekina. Manekina ubrał w taką czapkę kapitana, w kamizelkę odblaskową, dostał do łapy taki uśmiechnięty znak i z daleka wygląda jak patrol drogówki, który suszy kierowców. Policja mówi, że wszystko jest w porządku, bo to teren prywatny i można sobie w ogródku stawiać, co się tylko podoba. A jaki biznes jeszcze można zrobić, skoro to góry? Na przykład zdjęcie z manekinem, 50 zł, okazja.

0: Maloradio to Favor, Fisher, Tones and I. Tak właśnie podkręcamy tempo. A w studiu już Olek,
1: jestem.
0: Siemanko.
1: Siemano, elo melo.
0: Yo, myślisz jak? Chrobry Głogów czy ŁKS?
1: Właśnie, będziemy sobie podglądać to, co dzieje się w barażach o Ekstraklasę. Na razie 0-0.
0: To jest jeden z dwóch półfinałów. Wydaje mi się, że ten drugi będzie
1: ciekawszy. Tak, zdecydowanie. Nie mogę się doczekać.
2: A już o 18:00 zagramy.
1: A zjedziesz mi?
0: A, proszę bardzo.
1: No, can't deny it.
0: Dziś zrobiłem tobie to, co zazwyczaj Igar
1: tak,
0: robi mi.
1: Ale ja chciałem w ogóle powiedzieć can't deny it, ale się powstrzymałem, ale dobrze bym powiedział.
0: Dobrze, tak.
1: Ale nikt mi teraz nie uwierzy, bo tego nie zrobiłem.
0: Masz szósty zmysł.
1: Co, nie? A ja dam buzi za Igar. Mua.
2: Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

autopromocja. To będzie najbardziej epic before przed dobrym melo. Poznaj historię i wyjątkowy klimat sześciu scen. Sunrise Festival. Zanim pojawisz się w

0: promocja. Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Wyobraź sobie podróż dookoła świata. Bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
5: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca. Wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw. W tym wrocławska trial i Women Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na torpartynice.pl.

0: 599 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Magazyn energii, fotowoltaika, pompa ciepła, klimatyzacja. Tyle wyborów naraz?
2: Jak to? Dla mnie wybór jest tylko jeden. Tauron. W Tauronie masz fachowe doradztwo, darmową wycenę i kompleksowy montaż każdego z tych urządzeń. Całość idealnie dopasowana do Twoich potrzeb.
1: No to wszystko jasne. Jasne, że z Tauronem.
2: Zaplanuj swój dom z Tauronem. Wejdź na tauron.pl/zaplanujdom.
3: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. Do tego 60% zniżki na drugą tańszą książkę dla dzieci z wybranych wydawnictw. Empik.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM.
5: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla Was Ula Harciarek.
6: Są propozycje podwyżek dla pracowników służby zdrowia. Od 1 lipca pensja minimalna dla lekarza specjalisty to prawie 13 tysięcy złotych brutto. To wzrost o ponad 1000 zł, mówi Jakub Kosikowski z Naczelnej Rady Lekarskiej.
7: To tak naprawdę, trzeba powiedzieć, ograniczyło w znacznym stopniu zjawisko wyjazdów.
6: Ostateczną decyzję w sprawie podwyżek podejmie Ministerstwo Zdrowia. Robert Lewandowski przyznaje, że na razie nie wie, kiedy zakończy karierę w reprezentacji. Wiadomo jednak na pewno, że niebawem zagra w towarzyskich meczach z Ukrainą i Nigerią. No jeszcze dobra rada na koniec. Tej nocy załóżcie ciepłe piżamy na północy, nie. W centrum i na południu kraju. Możliwe będą przymrozki, ale spokojnie. Jutro za to bardzo ciepło, do 26 stopni.
5: O, proszę bardzo, ja dzisiaj chętnie. Tramwajem bez klimatyzacji, ale patrzcie, są plusy. Opalić się można na przykład.
6: O właśnie.
5: Trochę sobie rączkę zjarałem.
4: Sponsorem programu jest operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach jest już 18, a to oznacza, że jesteśmy już tylko taki malucieńki kroczek od piątku. No i postawmy go razem, to weekend przyjdzie zdecydowanie szybciej, obiecuję. A mam dobre hiciory, żeby podkręcić tempo. Meduza, Yonri, Camomile, Don't Wanna Go Home, to wam na pewno zagram. Będzie Candy Gira i jego Andalus, a zaczynamy od Candy Night. To Jazzy Spritz.
0: Melo Radio. Idę w Melo.
1: No i już jest fajnie, co nie? Pychu z tej strony, siemano. Mam wrażenie, że to będzie naprawdę fajny, dobry wieczór.

Meduza, Yonri, Camomile. Dziewięć minuty po 18:00 słuchacie Meloradia, a ja za chwilę będę miał dla was naprawdę mocną polską premierę. Jedną z najmocniejszych ostatnich tygodni, zdecydowanie. A wcześniej też po polsku, to co już dobrze znacie. Wet Fingers i Hi-Fi Superstar. Tak gra wam Meloradio wieczorową porą.

0: Oliwka. Młoda krew przejmuje antenę Meloradia już teraz.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Martin Garrix i Ed Sheeran. Ich nowość to Repeated. Słuchacie Meloradia, tak podkręcamy dla was tempo. 26 minut po 18. Matury się skończyły, a dla wielu z was pewnie to oznacza, że trzeba zacząć powoli wybierać studia, więc w tej godzinie powiem wam jeszcze, który kierunek w Polsce jest najbardziej opłacalny.
1: Sponsorem programu był operator platformy Oto Moto Lease, oferującej leasing i najem długoterminowy.

0: reklama.
1: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
3: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
4: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
5: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
6: Znowu lecicie?
7: No tak. Tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
6: Niezły Meksyk. A dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
7: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
8: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
0: O reklamie.
9: Siema mordeczki, wieczorami idę w Melu.

Ale ta Rihanna pięknie mruczy. Calvin Harris i Rihanna, This Is What You Came For. Tak podkręcamy dla was tempo. 19 minut do 19. Za chwilę Shimza i nowość na naszej playliście. Będzie Fire Fire, a ten kierunek studiów przynosi najwięcej hajsu. No maj to taki miesiąc, gdzie już trzeba poważnie myśleć, gdzie się papiery na studia będzie wysyłało. No i powstał ranking, który ma w tym pomóc. No podobno najbardziej opłaca się uderzać na informatykę, na UW. No jak czytamy, połowa absolwentów zarabia po tych studiach nie mniej niż 14 tysięcy miesięcznie. Ale co tam, nieważne co wybierzecie. Najważniejsze to są przecież wspomnienia, co nie? To bezcenne, niezależne na jakim kierunku i na jakiej uczelni.

0: Żubel i Klingon w Meloradio. Tak, gramy jeszcze przed 19:00. Słuchacie Meloradia, no a razem z nami możecie wybrać się na Tomorrowland do Belgii. Czekamy na wasze zgłoszenia. Jeżeli chcecie tam pojechać, to wysyłajcie na meloradio.pl zdjęcia waszej ekipy albo filmiki, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście przeżyć Tomorrowland razem z nami. Na meloradio.pl wszystkie szczegóły też na pewno znajdziecie.
1: A już o 19:00 zagramy!
0: Bo 19:00 już za moment będzie Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. Wiem, że kochacie ten numer, to ostatni numer 1 30 Meloradia. I to właśnie od niego rozpoczniemy 19:00, to się wydarzy już za moment.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty. Aha. Więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
4: I hop, i hop.
5: Nie skacz po kanapie.
4: I hop.
5: A zresztą, to już nie kanapa. To biuro, plac zabaw i sypialnia w jednym.
4: I trampolina.
5: Właśnie, żeby się tak dało wyskoczyć i kupić większe mieszkanie.
4: No przecież można, bo jest miesiąc rodziny w Profit Development.
6: Promocje na 3-pokojowe mieszkania w inwestycji Rędzińska oraz bon 5000 zł do wybranego sklepu. Miesiąc rodziny w Profit Development. Sprawdź na profitdevelopment.com.pl.
7: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen. Super promocja dla klubowiczów Smyka. Aż 40% rabatu na drugi tańszy zestaw Lego Friends, City, Ninjago, Kreator lub Duplo. Tylko w sklepach stacjonarnych do 30 maja. Obowiązują limity. Szczegóły w regulaminie. Zapraszamy do Smyka.

0: idę w Melo.
1: Na zegarach już prawie 19, a ja patrzę na to, co dieje się w barażach o Ekstraklasę. Chrobry Głogów gra z ŁKS-em Łódź, no i ŁKS na razie prowadzi 0-1. 69. minuta tego spotkania właśnie się kończy, a my zaczynamy 19 i to naprawdę z mocnym przytupem. Gibbs i Win, ten numer na pewno wam zagram, będzie Vice i Tom Gregory, Never Let Me Down, a Justin Bieber i Nicki Minaj już teraz przejmują playkę The Beauty and the Beat. Tupychu, siemano!
0: Melo Radio, idę w Melo.

Gips i Winy w Meloradio, a ja patrzę na to, co dzieje się w meczu barażowym Ekstraklasy, no i mamy wyrównanie. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź 1-1 w 78 minucie, no i coś mi podpowiada, że jeszcze emocji tu będzie sporo w tym spotkaniu. Emocji sporo też będzie na antenie Meloradia już za moment, bo będę rozdawał szybką kasę. Kto się po nią zgłaszał na meloradio.pl, niech ma telefony przy sobie. A to Martin Sowek i Alma, All Stars w Melo.

0: 19.16 na zegarach. No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer, no i dzwonimy do Dawida, który zgłosił się na meloradio.pl, no i mam nadzieję, że teraz odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów, 2 już minęły, więc Dawid, dawaj, odbieraj,
1: tak
0: to jest ten moment. Siemano, tu Pychu, meloradio.
1: Siemano.
0: Czy Dawid masz na imię?
1: Tak,
0: po oczywiście. Uśmiechu w głosie już wiem, że tak. Słuchaj, czy ty podejrzewasz, w jakiej sprawie ja mogę dzwonić?
1: No kurczę, podejrzewam chyba delikatnie.
0: No to powiedz, gdybyś tak zupełnym przypadkiem 200 od Meloradio dostał, to na co byś się chciał wydać?
1: No wydałbym na pewno na buty do grania.
0: A grania w co?
1: W piłkę nożną, chcę wrócić. 3 lata miałem przerwy, niestety przez bardzo mocną kontuzję kolana, później jeszcze kostki. Także dopiero teraz czuję się, że tak powiem, na siłach i troszkę wraca ten dziecięcy bakcyl do sportu, więc jeszcze, no mając 28 lat, myślę, że coś tam jestem w stanie pobiegać.
0: Nie, no stary, oczywiście, że tak, a na jakiej pozycji?
1: Prawa obrona.
0: A, no głównie. To dobre buty się przydadzą, żeby wycinać rywali.
1: Dokładnie, ale oczywiście w polu karnym też mnie tam widzą zawsze, także wiadomo.
0: No ja mam nadzieję, że selekcjoner Jan Urban ciebie zobaczy, no.
1: No ja też mam taką nadzieję, że już wybiera numer do mnie.
0: No to pomagamy spełniać marzenia. A ten dźwięk oznacza, że 200 na nowe korki lecą w tym momencie do ciebie.
1: Super, dziękuję pięknie. Na pewno przekujemy to w dobre chwile i pomogą mi gdzieś tam spełniać kolejne mini marzenia.
0: No ja mam nadzieję i mam nadzieję też, że będziesz biegł tak szybko do bankomatu, jak do swoich przeciwników na boisku. Szybka kasa od Meloradia. Dawid, a powiedz jeszcze, warto zgłaszać się na meloradio.pl, nie?
1: No, oczywiście, że tak. Zresztą jak słychać, tak?
0: No właśnie.
1: Dana na twarzy jest ogromny, także no, jestem zaskoczony, ale bardzo pozytywnie.
0: Alok i Kali, Dive Into Me już teraz w Mela, a wy się zgłaszajcie na meloradio.pl.

Bad Angel. To Anima i Liza w Meloradio. Jedna z naszych nowości na playliście. A ten kawałek czeka na wasze głosy w 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, to wbijajcie na meloradio.pl. No i głosujcie na ten albo na inne wasze ulubione numery, tak żebyśmy wiedzieli, co grać wam częściej. A kolejna lista hitów już jutro po 18. A za chwilę coś, co już dobrze znacie i kochacie. Ariana Grande i Break Free w Meloradio. Ale będzie też zupełna nowość.

7,8 FM. Autopromocja. Meloradio wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2+1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Magiczna parada. Powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Bielany Wrocławskie, Aleja Bielany 2, ulica Czekoladowa 20.
8: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
12: Ty też polubisz urodzinowe hity cenowe Auchan na weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
11: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
12: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu i sprawdź, ile możesz zyskać. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
14: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
15: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
14: Ci panowie z Media Expert.
15: I jeszcze tego starego grata zabrali. Godnie i za darmo.
16: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
17: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotnim melo, może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Dla wszystkich na playliście Meloradia miejsce się znajdzie. I dla aniołów, i dla demonów. Tymek, Big Sighty Days, za nami.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na zupełną nowość, no bo my w Meloradio cały tydzień szukamy dla was tego, co najlepsze, no i prezentujemy wam te hiciory, żeby nic z muzy elektronicznej wam nie umknęło. No i czas na kolejną taką rzecz. Oscar Metcalf nagrał kiedyś numery Make Me Feel, potem był m.in. Spellbound, czy ostatnie Sweet Nothing. No a teraz czas na coś zupełnie nowego, ale w bardzo charakterystycznym dla tego pana brzmieniu. Oscar Metcalf i On The Ground. Gramy premierowo w Meloradio.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: takie mocne granie i mocne basy, takie też będziecie mieli na 100% na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać się do Belgii, żebyście przeżyli to niesamowite wydarzenie. Meloradio.pl, tam szczegóły i zgłoszenia, zapewniamy bilety, przejazd i wiele, wiele więcej.
1: A już o 20:00 zagramy
0: Kygo, Kality, Griffin, będzie ich Save My Love. Ten numer punktualnie o 20:00 pojawi się na antenie Meloradia, a jeżeli chcecie przeżyć Tomorrowland, to wbijajcie na meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów.

0: Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach. Od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.
1: Chcecie wygrywać więcej?
2: Tak!
1: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
2: Ale to kręci!
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
3: A cappuccino też za 7?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie, hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
10: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
11: Po reklamie. Meloradio Wrocław. Słuchaj na 97,8 FM. Idę w Melo.
12: To już prawie 20, a ci dalej walczą o ekstraklasę. Pierwsza część baraży właśnie trwa. Chrobry Głogów, ŁKS Łódź. I dalej 1-1, już 112 minuta tego spotkania. Coś czuję, że karne wiszą w powietrzu. Ale zobaczymy, jeszcze dużo się może wydarzyć. Dużo też dzieje się w playliście Meloradia i Benny Hollow. To wam zagram, będzie to Colors i Love, Full Kygo, Kality Griffin z hitem Save My Love. Oni na początek. No i będą też wlotki na Sunrise Festival. Tu Pychu, siemano.
11: Meloradio. Idę w Melo.

0: popracować i tak porobić. Christian Marci, Fast Cars Superstars. 14 minut po 20, a już w te wakacje.
1: Sunrise Festival z Meloradiem.
0: 23 lata niesamowitej historii. Line-up, na którego no nie ma innej reakcji niż tylko jedno wielkie wow. No i ten niesamowity klimat. To oczywiście Sunrise Festival. Jeśli chcecie być jego częścią w tym roku, no to świetnie się składa, no bo mamy podwójną wejściówkę na pierwszy dzień Sunrise Festival. 31 dzień lipca. Jeżeli chcecie ją zgarnąć, no to wbijajcie na WhatsAppa Meloradia, no i nagrywajcie głosówki. Zanudźcie któryś z hitów Skutera. No bo to między innymi on pojawi się w Kołobrzegu pierwszego dnia. Czekam na kreatywne głosówki. Ta najlepsza, najbardziej crazy zostanie nagrodzona wlotką i to podwójną na pierwszy dzień Sunrise Festival. A odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: cała masa, ale musiałem wybrać jedną głosówkę. Poprosiłem, żebyście zanucili jakiś numer Skutera, który na pierwszym dniu Sunrise Festival się pojawi. No i masa tych głosówek przyszła, ale najbardziej to ujął mnie Dobromir. Szczególnie za samą końcówkę.
1: Jedziemy!
0: No jedziemy, a konkretnie to ty, stary, jedziesz. Z kimkolwiek tylko będziesz chciał, bo podwójna wlotka na Sunrise Festival właśnie w tym momencie leci do ciebie, a pamiętajcie, że jutro po 21 Sunrise on Air. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, ale też będzie dużo wlotek właśnie na Sunrise Festivala.
2: Sunrise Festival z Meloradiem.

0: Radia Wrocław.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Strutyńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
5: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
6: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła w Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, która przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
4: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną na środkowym pasie latem Trawa była wysoka.
7: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
4: No właśnie, najpierw książka, a później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
7: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
4: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
7: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
4: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
7: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
4: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
7: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
4: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
7: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
4: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z Autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
7: To jest w przeszłości, tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
4: A na wystawie w tej archiwalnej części, co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
7: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze Autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
4: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które...
7: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Akselrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Akselrad i Natalią LL, to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie, w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
4: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
7: Znaczy, ja tego nie napisałam. To jest właśnie, to są słowa wyjęte z pewnie z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego, że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
4: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
7: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
4: Propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
7: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
4: No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest no codzienność.
7: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku, jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
4: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
7: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
4: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
7: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
4: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
7: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia, no ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samo wolnie tka.
4: Wystawę na środkowym pasie latem Trawa była wysoka możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
8: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
9: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
10: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
11: Monika Gil z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
4: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
11: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
4: Z czego to jest mur? Co to jest za...
11: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już trzy realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności. Chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i potraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
4: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
11: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
4: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
11: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
4: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
11: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik, od ceramiki przez graffito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
4: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
11: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z graffito, mozaiki czy plakatu.
4: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
11: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. W październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
4: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
11: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
4: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
11: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
4: Czyli?
11: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
4: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia. W pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
12: Małgorzata Szajertyc, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
4: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
12: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
4: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
12: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
4: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
12: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy, i zakwasu. To jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
13: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
12: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
13: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
12: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14.30 będzie wręczenie, oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
13: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
12: Oczywiście zarówno na scenie, podczas każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
13: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych sezonowych warzywach, owocach, potrawach, czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, domyślam?
12: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
4: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
14: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
13: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
14: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serwarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
13: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
14: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy. I mamy tylko trzy miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych trzech najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
13: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
14: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też być samą siebie kuchnią spoza Polski.
13: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? Dużo serów.
14: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
13: Chleb keto, czyli jaki?
14: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
13: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
14: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć.
0: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.

0: Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Po reklamie.
1: Meloradio Wrocław. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: Codziennie w Meloradio słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
3: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
4: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
5: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Studenci Akademii Sztuk Pięknych tworzą we Wrocławiu mural dla przedszkolaków. I o tym możecie posłuchać u nas więcej.
6: Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów.
5: Pary tańczące?
7: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku.
8: Takie fajne to jest malowanie. Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
5: A wszystko zaczęło się od ogłoszenia w mediach społecznościowych. Co dokładnie przedstawia mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy ulicy Składowej i jak doszło do jego powstania, o tym teraz u nas.
9: Nazywam się Agata Kubicka.
10: Ja jestem Hanna Filus.
11: Jestem Samuel Dasa Silva.
12: Jestem Aleksandra Mundrala. Jeśli chodzi o ten mural, jest to projekt, który ma być wspólnym dialogiem między folklorem polskim i meksykańskim. I po prostu, no, kiedy z Samuelem zaczęliśmy sobie porównywać te dwa różne motywy, okazało się, że mimo że są różne, to mają ze sobą wiele wspólnego.
5: W praktyce co to znaczy, że folklor polski i meksykański? Możecie opisać ten mural?
7: Bo właśnie myśleliśmy, że ten folklor polski i meksykański dobrze współpracują, bo tam mają różne cechy, które łączone dobrze pracują. Między innymi na przykład bacinanki albo kolory, różne wzory, to pokazuje jakieś wspólnoty czy integracja.
5: No teraz widać głównie niebieski z kolorów chyba.
7: Tak, bo właśnie chcieliśmy trochę do nieba połączyć, żeby mural nie skąsił i zobaczyć, jak to się... Tak, połączyć z niebem.
12: Żeby łączył się właśnie z niebem. Jeśli chodzi o sam ten projekt, wykorzystaliśmy tutaj różne niestandardowe techniki rysunkowe i malarskie. Więc takie jak na przykład korzystanie z szablonów, aerograf. Wykorzystaliśmy tutaj pod szablony firanki, które były do wyrzucenia, więc od razu zrobiliśmy recykling. Chodzi po prostu tutaj o to, żeby było jak najwięcej kolorów. To nie musi być idealnie równe, tylko może być nawet tak trochę podchodzące pod sztukę naiwną. I jeśli chodzi o miejsce, wybraliśmy szkołę integracyjną, ponieważ od razu, kiedy tutaj wyszliśmy, było czuć tu bardzo fajną atmosferę. Po prostu te dzieciaki były bardzo słodkie. Tak, i wraz z Samuelem, jako do Michani, uznaliśmy, że to będzie idealne po prostu miejsce.
5: Możecie mi opisać, co konkretnie przedstawia ten mural?
7: No właśnie, przedstawia sobie jakiś... łączenie między kulturami.
5: Jakieś pary tańczące, tak?
7: Tak, właśnie chcieliśmy. To jeszcze odnosi się do strojów folklorycznych, takich jak w Polsce i w Meksyku. I też odnoszą się do dzieci, bo ta szkoła jest szkoła integracyjna.
12: Tak, integracyjna. Więc to też właśnie odnosi się do dzieci. Postacie specjalnie zostały zaprojektowane w sposób, który estetycznie podoba się właśnie dzieciom w wieku przedszkolnym. Uznaliśmy właśnie, że zrobimy
6: połączenie dwóch kultur, folkloru polskiego i meksykańskiego, więc w parach tutaj tańczą postacie w polskich strojach ludowych, ale też w meksykańskich strojach ludowych. Można tutaj też zobaczyć między innymi właśnie kwiaty, które kojarzą nam się głównie z polskim folklorem, ale też elementy takie jak właśnie małpki, kotki, zwierzątka, które nawiązują do polskiego Meksyku. Tutaj kolega może o tym więcej opowiedzieć, o tych zwierzątkach.
7: No właśnie te wycinanki z papieru, które są bardzo charakterystyczne w Meksyku. Właśnie włączyliśmy, aby to wszystko dobrze wyglądało i no, pasowało.
5: A ty jesteś z Meksyku, stąd?
7: Nie, ja jestem z Kolumbii, ale bardzo uwielbiam sztukę z Ameryki, głównie z państwa, które są z Latino Ameryka. To właśnie i no, na początku szukałem jakiejś inspiracji, które mogą dobrze współpracować z polskiej kulturą, bo ten meksykański to są kolory, wycinanki, które też w polskiego folkloru się pojawią.
5: A jakie to jest dla was doświadczenie w ogóle zrobić mural, który od razu ma jakiś odbiór dzieciaków i w ogóle mogliście wybrać szkołę?
6: Jeśli chodzi o wybór, to z początku uznaliśmy, że będziemy szukać we Wrocławiu miejsca do zrobienia legalnego graffiti, ale po prostu napisaliśmy na Facebooku posta i bardzo wiele miejsc napisało do nas z prośbą, żebyśmy właśnie im namalowali ten projekt.
5: Czyli to był wasz pomysł, nie jakiś projekt ze studiów?
7: Właśnie, no bo mieliśmy pracę, żeby zespołowa, ale my mieliśmy taką możliwość, żeby pomyśleć, co będziemy robić. I jak to było praca zespołowa, to byłoby dobrze coś ogromnego, wielkiego zrobić, niż na przykład na płótnie. Więc muralu od początku był nasz pomysł i no, do końca będziemy to wykonać.
5: Ile miejsc się zgłosiło?
6: Myślę, że tak na pewno około 12-13. Pisało do nas dużo osób, między innymi ze wspólnoty mieszkaniowej. Pisały też właśnie osoby prywatne, które na przykład chciały, żeby gdzieś im w środku po prostu mieszkania namalować coś na ścianie. Pisała do nas jeszcze jedna szkoła, ale jeśli chodzi tutaj o tą szkołę integracyjną na Składowej, to no, nam jakoś tak szczególnie przypadła do gustu, bo od kiedy tutaj wyszliśmy, to no, byliśmy zauroczeni osobami, które tutaj pracują, dziećmi, tym w ogóle, jak wyglądają zajęcia w tej szkoły. I uznaliśmy, że to będzie najlepsze miejsce. No.
5: A ile trwa robienie takiego muralu na dosyć długim murze?
7: Po pierwsze musieliśmy poczekać, żeby mur był gotowy do malowania. I też pogoda nie była najlepsza, dlatego że dużo padało i to jest trochę niekorzystne.
6: Tak, ale ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej. Ogólnie praca zakwała się dużo wcześniej, bo zakwała się od tego, że musieliśmy zrobić projekt, musieliśmy znaleźć miejsce, musieliśmy znaleźć sponsora. Znaczy nie musieliśmy, ale no farby są dosyć drogie i trzeba było po prostu się no, dogadać, trzeba było się dowiedzieć, jakie materiały użyć też na zewnątrz, bo nie wszystkie farby się do tego nadają.
5: Bo rozumiem, że wy za wykonanie tej pracy nie bierzecie pieniędzy.
9: Nie. Tutaj wszystko wychodzi od nas w pełni charytatywnie. Myślę, że tutaj samym wynagrodzeniem dla nas jest to, żeby ta nasza praca mogła się pojawić w tak pięknym miejscu we Wrocławiu. To jest ogromny przywilej i po prostu cieszymy się, że nasz projekt, nasza wspólna praca będzie w przestrzeni publicznej.
5: A skoro tylu jest chętnych na wasze prace, będą kolejne?
10: Mamy wielką nadzieję, że będziemy mieć okazję współpracować jeszcze z mnóstwem, czy to szkół, czy jakichś innych miejsc, czy choćby nawet jakichś ludzi pojedynczych, którzy będą chcieli przedstawić jakieś swoje firmy, myśli w ten sposób i jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie propozycje i rozmowy i projektowanie, więc my z wielką przyjemnością i pasją weźmiemy się za każdy projekt.
5: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej powstaje w ramach zajęć w Akademii Sztuk Pięknych prowadzonych przez profesora Michała Sikorskiego i asystentkę Katarzynę Frankowską.
13: Bardzo, bardzo jestem dumna i szczerze powiedziawszy zaskoczona, że studenci pierwszego roku już są tak odważni i wkraczają i wykraczają poza mury naszej szkoły. Ja bardzo dziękuję wszystkim tutaj za stworzenie tak sprzyjającego i przyjaznego środowiska twórczego dla tych młodych artystów. Jest to realizacja, tak jak pani wspominała, na zadanie semestralne, a mianowicie na pracę w kolektywie, duecie. I tutaj możemy zaobserwować nie tylko współpracę między studentami, ale także wychodzenie poza mury uczelni, też badanie środowiska, a także z potrzeb odbiorców, którzy są w tym przypadku najważniejsi, czyli dzieci. Mam nadzieję, że im się to spodoba, bo wiem, że tutaj studenci bardzo byli wrażliwi na to, jak mogą odbierać dzieci i kolory, i kompozycje, i treści, które są przedstawione na tym muralu. Także mam nadzieję, że im się spodoba i że wpisze się ten mural w pamięć o tym miejscu, o tej szkole i naprawdę jestem bardzo dumna.
10: Na pewno jest to bardzo uczące, pouczające może wręcz nawet doświadczenie, które pokazuje nam z naszej perspektywy też jak tworzyć takie projekty, w jaki sposób dowiadywać się, zdobywać różne kontakty, które pomagają w przetworzeniu takich rzeczy, jak też poznawać ludzi, daje świetne właśnie możliwości na poznawanie nowych osób i daje nam też, myślę, ogromną szansę na wyrażenie siebie w trochę inny sposób niż codziennie uczymy się na płótnach czy na ogromnych kartkach rysunkowych i po prostu jest to zupełnie nowe doświadczenie, ale też tak, że pozwala nam się nauczyć pracy w grupie, drużynowego współdziałania, no i po prostu współpracy, co mimo wszystko może wydawać się proste na pierwszy rzut oka, ale tak naprawdę jest strasznie ciężką rzeczą.
5: A to jest w ogóle wasz pierwszy mural?
14: Tak. Jest to też nasz pierwszy wspólny projekt, więc tutaj też na studiach nie mieliśmy zbytnio okazji tworzyć grup i współpracować razem, więc tutaj też każdy z nas uczy się takiej pracy projektowej, wspólnej. Pierwszy wspólny projekt i pierwszy projekt w przestrzeni publicznej, myślę, kiedykolwiek, więc tak, tutaj jesteśmy jeszcze świezi przy tym wszystkim.
5: Właśnie, bo wy jesteście na pierwszym roku, tak?
14: Tak. To jesteśmy na pierwszym roku rysunku, więc też okazja tego, że już tak wcześniej na studiach mamy okazję pokazać naszą pracę publiczności jest czymś niesamowitym.
15: Ten mural wpisuje się bardzo wyjątkowo w misję naszej szkoły, wartości, które przekazujemy naszym uczniom i dzieciom każdego dnia. Na co dzień przede wszystkim uczymy ich otwartości, tolerancji, wzajemnego szacunku, ale przede wszystkim takiej współpracy między sobą, mimo wielu różnic.
5: Mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego przy Składowej Renata Kałwa.
15: Bardzo się cieszę, że młodzi studenci zauważyli tę atmosferę, która panuje tutaj u nas w szkole i że słyszałam tutaj wiele dobrych, ciepłych słów. Cieszę się, że miejsce, które tutaj wybrali, nazwali miejscem otwartym, ale miejscem radosnym, pełnym dobrej energii. Jesteśmy ogromnie wzruszeni tym, że to właśnie nasza szkoła została wybrana. Myślę sobie, że każdy człowiek, i musimy to powtarzać dzieciom codziennie, jest bardzo ważny, jest potrzebny i musi czuć się bardzo wartościowy. Ten mural, jak już będzie gotowy, będzie nie tylko ozdobą, taką piękną ozdobą tego ogrodu, ale przede wszystkim będzie miejscem, gdzie będzie budowane takie poczucie bezpieczeństwa, gdzie każdy uczeń będzie się czuł dobrze, będzie mógł być sobą.
5: Co o muralu sądzą dzieciaki?
8: Fajne jest.
5: Czemu?
8: Takie fajne to jest malowanie po prostu.
5: A będzie weselej z takim malunkiem na murze? Bo jak to wcześniej wyglądało ten mur?
8: Taki był po prostu fary. I dzieci na nim malowały kredą.
5: A wy co sądzicie o tym, że tutaj powstaje taki malunek?
8: Ten mur był taki brudny, szary i teraz jest pomalowany.
5: A powiedzcie mi, co sądzicie, że co tutaj malują?
8: No, takie różne jakieś ludziki, czy krzaczki, drzewa i
5: niebo chyba też, nie?
8: Tak.
5: A tobie się podoba ten mural?
16: Tak. I jest... się podoba. I jest trochę niebieski. Dużo ma niebieskiego.
5: A co tobie się podoba w nim?
16: To, że ma taki błękitny kolor trochę. No i że ma tyle balunków. No i, i jeszcze ma kawałki czerwonego i białego. I w ogóle mi się ten mur podoba, bo wcześniej był taki żółty, pomalowany cały kredą.
5: Mural w zespole szkolno-przedszkolnym przy Składowej, choć przez ogrodzenie, to da się obejrzeć od zewnątrz, ze strony rzeki.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
3: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
18: Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedle.
19: W tym roku gramy dla Adama.
20: Malta, Hiszpania to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością.
21: Hej, hej, tutaj Julka Drobiszewska. Dzisiaj w naszym programie mamy sporo tematów do omówienia, więc nie przedłużając. Zaczniemy sobie od tego, że między innymi na Oporowie za jakiś czas będzie ciszej. Nie dlatego, że mieszkańcy tego osiedla wprowadzą jakieś nowe zasady ciszy nocnej, nieco we wcześniejszych godzinach niż obowiązują do tej pory, ale dlatego, że Polska Agencja Żeglugi Powietrznej zaprojektowała nowe ścieżki startów samolotów, no tak, aby maksymalnie wyeliminować ich obecność w tych najgęściej zaludnionych osiedlach naszego Wrocławia. Wszystko rzecz jasna we współpracy z portem lotniczym, no i mieszkańcami. O tym prezes lotniska Karol Przywara i Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
18: Oczywiście my monitorujemy na bieżąco i współpracujemy z lokalną społecznością. Mamy chociażby kontakt z Radą Osiedla Oporów i przedstawiali nam swoje oczekiwania co do funkcjonowania lotniska. My nie jesteśmy głusi na te sygnały. Chcemy w jak najmniejszym stopniu oddziaływać na nasze środowisko, na otoczenie, na mieszkańców, więc pracowaliśmy nad różnymi rozwiązaniami. Jednym z tych rozwiązań była opłata hałasowa, którą wprowadziliśmy w nowym cenniku opłat od 1 maja, a teraz ustaliliśmy wspólnie z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej nowe ścieżki po starcie, czyli po odlocie. Tak poprowadzimy, czy PASZ poprowadzi statki powietrzne, które ominą te kluczowe osiedla, czyli jeśli chodzi o Oporów we Wrocławiu i Lutynie po stronie zachodniej. Opłata hałasowa jest różna, jeśli chodzi o różne typy samolotów, różne godziny, w których te samoloty przylatują. To są od kilkunastu nawet do i kilku tysięcy złotych takiej opłaty, które mogłaby być nałożona na przewoźnika, który takim samolotem starszego typu do nas by się zwracał. My chcemy zachęcić ich do latania w godzinach południowych, w ciągu dnia, rozszerzyć ten ruch, jeśli chodzi o noc, zachęcać właśnie takimi instrumentami do tego, żeby ten ruch nocny był jak najmniejszy.
22: Rafał Marczewski, wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Generalnie im starsze, tym głośniejsze. Normy hałasowe dla statków powietrznych, jak dla autobusów, są, myślę, podobne, to znaczy starsze maszyny są głośniejsze, silniki starej generacji są głośniejsze, emitują więcej zanieczyszczeń. No i tutaj ważne jest to, żeby na takie lotniska jak Wrocław, jak lotniska europejskie generalnie latały samoloty ciche, które nie generują tych wszystkich problemów, o których mówimy. Konsultacje społeczne, z tego co wiem i pamiętam, bo mam też papiery na ten temat, były prowadzone. Konsultacje społeczne są jednym z pierwszych elementów, bo my możemy się odnieść dopiero do wyników konsultacji społecznych, żeby wiedzieć naprawdę, do czego mamy podejść. Także konsultacje społeczne najpierw, my się w nie w odpowiednim momencie włączamy jako Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Bierzemy to wszystko później do nas do obróbki, żeby zobaczyć, co możemy zrobić, bo nie wszędzie są takie miejsca, gdzie to można zrobić. We Wrocławiu to zrobiliśmy i tutaj nam, myślę, że bardzo dobrze to wyjdzie. Natomiast to jest cały czas proces, ale to zawsze wychodzi od tych środowisk lokalnych, bo to one wiedzą najlepiej, czy hałasują samoloty, czy nie. No lotnisko się rozwija, wystarczy spojrzeć, jak to wygląda teraz, jak wyglądało rok temu. Pamiętamy, że jesienią, czy lotnisko było zamknięte, była olbrzymia rozbudowa. To chyba był największy plac budowy na lotnisku w Polsce wtedy. Natomiast to wszystko, co do nas przychodzi, jest konsultowane z zarządzającym lotniskiem. I wtedy dopiero po konsultacji z zarządzającym czym my weryfikujemy to również z tymi, którzy takie pytania czy zgłoszenia do nas skierują po to, żeby zweryfikować zasadność i żeby podjąć pewne działania. No bo no nie możemy spojrzeć na to zero-jedynkowo, czyli albo latamy, albo nie. Musimy wybrać ten wariant, który jest efektywny i korzystny dla mieszkańców.
21: Brzmi optymistycznie, no ale warto dodać, że te zmiany wejdą w życie dopiero najpóźniej na początku 2027 roku.
22: Musimy czekać, bo to wynika z wymagań i z przepisów, które nas obligują do zrobienia w pewnych terminach pewnych rzeczy. To znaczy najpierw my projektujemy, później po projektowaniu latamy to na symulatorze, analizujemy, znowu latamy na symulatorze i później oddajemy to do publikacji, która trwa 3 miesiące. To trwa tak długo po to, żeby wszyscy przewoźnicy mogli sobie do baz danych samolotów pokładać te koordynaty,

0: odbudowuje się. I to wszystko było elementem naszej współpracy. Te wszystkie kamienie milowe, o których tutaj mówimy, to są takie poważne elementy w naszej współpracy, które musimy uzgodnić, które muszą zawierać pewnego rodzaju uwarunkowania. Musimy pod kątem bezpieczeństwa to wszystko ustalić ze względu na to, żeby to się odbywało zgodnie z zasadami, tak jak powinno być, czyli szybko, ale i efektywnie. No to jest proces, który musi chwilę potrwać, bo to trzeba najpierw zebrać, później narysować taką procedurę, później przelecieć, później zweryfikować, później znowu przelecieć i później zgłosić do publikacji. Dlatego to trwa. No to nie jest kwestia miesiąca czy dwóch i dlatego ten pierwszy kwartał to jest naprawdę optymalny czas, kiedy my to wszystko wprowadzimy. No taki proces, ja powiem jeszcze inaczej. Proces tego typu to jest proces ciągły. W tym wypadku mówimy o oporowie i o lutyni, ale tak naprawdę to jest ciągłe monitorowanie tego, jak to wygląda wspólnie z portami i to nie dotyczy tylko Wrocławia, ale całej Polski tak naprawdę.
1: Na razie będziemy badać, jaki to ma wpływ na funkcjonowanie w tych punktach, gdzie będziemy latali, ustawimy na pewno nowe punkty pomiarowe, żeby ten poziom hałasu mieć zbadany. To też są tereny przemysłowe, gdzie my będziemy latali, więc też będziemy musieli sprawdzić to tło wokół tego miejsca, w którym będziemy badania przeprowadzać, więc to nie jest tylko tak, że my w danym miejscu oddziałujemy, jeśli chodzi o hałas, bo też są przecież ruch, transport drogowy, transport kolejowy, musimy na to też zwracać uwagę, ale tak stworzymy nasze nowe punkty, których będziemy robili pomiary, żeby mieć pełen obraz, jaki to ma wpływ na otoczenie.
2: Tak więc prezes wrocławskiego lotniska Karol Przywara i wiceprezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej Rafał Marczewski wytłumaczyli nam chyba dostatecznie dobrze, dlaczego na te zaplanowane zmiany i tym samym cel, jakim jest to zmniejszenie hałasu, chociażby na oporowie, związanego rzecz jasna z ruchem samolotów, trzeba czekać. Nie trzeba jednak czekać, by do takiej maszyny wsiąść i polecieć w różne zakątki świata. No jak wiadomo, jak już siedzimy w samolocie, to ten hałas nam aż tak nie przeszkadza, bo w głowie nam te różne zakątki świata. No a gdzie warto właśnie lecieć w tym letnim okresie? Przypomni nam tym razem rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski.
3: Włochy to jest taki trochę podróżniczy evergreen, czyli jeżeli albo nie mamy pomysłu, albo mamy ograniczoną przestrzeń w kalendarzu chociażby, to te Włochy oferują nam tyle niesamowitych i różnorodnych destynacji, że coś będziemy w stanie sobie znaleźć dla siebie w dobrej cenie, w terminie, który nam odpowiada, bo tych lotów do Włoch razem z tegoroczną nowością, czyli lotami do Rimini, to jest już kilkanaście z punktu widzenia Wrocławia. Trochę mniej na północy, mnóstwo tych kluczowych dla Włoch połączeń do Rzymu, Bolonii, Wenecji, po południu, o którym też już parę razy w tym studiu wspominałem, czyli Bari, czyli Brindisi. Do tego mamy zeszłoroczne nowości, Pescara, Lamezia Terme, teraz jeszcze doszło Rimini, więc dużo tego jest i faktycznie może sobie każdy coś wybrać dla siebie, coś, co będzie dla niego odpowiednie. Albo budżetowe południe, które jest nieco bardziej chaotyczne, albo bardziej poukładana północ, która jednocześnie trochę jest taka bardziej wytworna, bym powiedział, więc tutaj jest ta elastyczność bardzo duża i zakładam, że te Włochy będą się cieszyły dużą popularnością, ale też jest mnóstwo kierunków, które też będą sobie radziły bardzo dobrze tego lata, bo wszystko na to wskazuje, takie jak Malta, Hiszpania, to są te miejsca, które cieszyły się dużą popularnością. Widzą to przewoźnicy, bo też uruchamiają kolejne połączenia w tych kierunkach, więc zakładam, że każdy znajdzie coś dla siebie, a Włochy na pewno będą znowu w czołówce, jeżeli chodzi o te najbardziej i najczęściej wybierane kierunki. Hiszpania sama w sobie też jest niezwykle różnorodna. Te miejsca, które oferuje port lotniczy Wrocław wspólnie z przewoźnikami, również oferują przede wszystkim fantastyczną pogodę, bardzo dobre jedzenie, dostęp do krystalicznie czystych plaż i też z nieco innym klimatem niż w Chorwacji czy we Włoszech, bo te plaże hiszpańskie trochę się różnią, jeżeli chodzi o atmosferę, która na nich króluje i tych połączeń też jest dużo, od tych takich najbardziej popularnych, a więc Barcelona, czy bezpośrednio na lotnisko El Prat, czy też do miejscowości Barcelona, znaczy do miejscowości Girona, która jest całkiem niedaleko Barcelony. Mamy zeszłoroczną nowość Madryt, tegoroczną nowość, jeżeli chodzi o lata, a więc Sevilla, która jest też niezwykle popularna. Do tego jak dodamy Malagę, Alicante, to są wszystko te miejscowości, które będą cieszyły się dużym zainteresowaniem i żeby ten zbiór jeszcze poszerzyć, to też warto wspomnieć o tym, że czarterowo będziemy mieli połączenia na Wyspy Kanaryjskie,

0: które też są niesamowite, bo każda z tych wysp oferuje nieco coś innego. Czy Gran Canaria, czy La Palma, która jest w tym roku nowością i którą zdecydowanie polecam, bo już od czerwca będzie można się tam wybrać. No a jeżeli ktoś miałby ochotę na ciut dalsze wypady, to warto rozważyć na przykład Zanzibar, który w tym roku od czerwca będzie dostępny, końcówka czerwca, bodajże pierwsze loty, więc coś, co zawsze było gwarancją dobrego spędzenia czasu po tym szczycie sezonu, w tym roku będzie oferowane bezpośrednio w szczycie sezonu wakacyjnego, to też będą loty czarterowe. Jeżeli ktoś ma ochotę na takie tropiki w wersji pełnej, to warto rozważyć też ten kierunek. Loty do Tirany, Rimini czy, i tutaj chciałem się zatrzymać do kolejnej nowości, Catani na Sycylii. To są loty, które już zainaugurowaliśmy na początku sezonu letniego i to jest też coś, czego nam brakowało w kontekście lotów na Sycylię. Catania oferuje trochę inny klimat niż te miasta, do których lataliśmy do tej pory. Wciąż niezapomniany klimat Sycylii. Okej, on jednym będzie pasował, innym nie, bo to jest specyficzne miejsce na ziemi. Natomiast, żeby sobie wyrobić własne zdanie i czy zakochać się w tym chaosie, który momentami nas otacza, czy też stwierdzić, że może jednak wybiorę się nieco bardziej na północ tych Włoch, warto rozważyć to połączenie, bo jest ciekawe i jest dostępne już teraz.
1: La Palma, Włochy, Zanzibar. Te między innymi kierunki poleca nam rzecznik wrocławskiego lotniska Bartosz Wiśniewski. A ja dodam, że wspomniane loty na te La Palmę, która mnie osobiście kusi, dlatego mówię, ruszają już niedługo, bo 10 czerwca. No i może skoro to jest data stosunkowo niedaleka, no to dla kogoś będzie to motywacja. Motywacją za to do pomocy może być dobra zabawa, więc przypomnę wam, że cały czerwiec możecie się pośmiać na spektaklach improwizowanych poniedziałków, a przy okazji pomóc.
2: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
3: Paweł Zefir-Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
1: Wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a z tego co wiem, to i w tym roku, bo nie pamiętam czy wszystkie, ale pamiętam, że i rok temu ten charytatywny czerwiec był dla was wyjątkowy, bo wybraliście taki cel w cudzysłowie, który był wam bliski i w tym roku chyba też, więc dla kogo zagracie?
3: W tym roku gramy dla Adama. Adam to jest wujek mojej żony, któremu zdecydowaliśmy się pomóc w rehabilitacji. Adam, tak się nieszczęśliwie złożyło, zachorował na raka i jest w tej chwili już po amputacji nogi i potrzebuje środków na rehabilitację, potem na dojście do siebie, postawienie na własne zdrowie i w tym celu właśnie będziemy zbierać środki przez cały czerwiec.
1: To są pewnie duże pieniądze.
3: Owszem, tak. W tej chwili, jak patrzę na zbiórkę, cel jest ustawiony na 250 tysięcy złotych, więc i to jest w tej kwocie wlicza się wszystko właśnie od rehabilitacji po protezę, więc tak, jest to dosyć duża kwota. Fajnie by było zebrać całą, chociaż...
1: Ale wiemy, każda złotówka się przyda.
3: Tak, oczywiście. My ze swojej strony jako Poniedziałki też właśnie bierzemy udział w tej akcji, żeby pomóc Adamowi wrócić do normalnego życia.
1: Ania Bienias i Paweł Zefir-Stecki przypomnieli nam, dla kogo będą grać spektakle w czerwcu, no i dlaczego warto połączyć te przyjemne z pożytecznym i wesprzeć ich działania. No mam nadzieję, że ci, którzy słyszą ode mnie o improwizowanych poniedziałkach po raz kolejny już, a nie byli sprawdzić, o co w tym chodzi, no to w końcu będą mieli do tego odpowiednią motywację.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Przy mikrofonie Joanna Strutyńska, a u nas będzie o dwóch rzeczach, które dopiero się we Wrocławiu wydarzą. W Krupp Art Foundation będzie można zobaczyć część kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, kupionych przez Wrocław za rekordową kilkanaście lat temu sumę ponad 6 milionów złotych.
8: Te tematy związane z Marilyn Monroe, jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult.
7: Będziemy mówić o tym, dlaczego zdjęcia tak długo musiały czekać na ekspozycję i na jakiej wystawie zobaczymy je wkrótce. Najpierw jednak o czymś, co też dopiero przed nami, czyli o wrocławskim święcie rowerzysty.
9: Cezary Grochowski, Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.
7: Połowa czerwca, święto rowerzysty.
9: Połowa czerwca, 14, godzina 12, Plac Wolności pod Narodowym Forum Muzyki. Jak zwykle start jest tam, gdzie zwykle. Meta jest tam, gdzie zwykle, czyli znaczy, tam, gdzie najczęściej, czyli w Parku Tołpy. Jedziemy głównymi ulicami miasta, popieramy budowę dróg rowerowych, popieramy czyste powietrze dla Wrocławia też. Na końcu, jak dojedziemy do parku, miasto organizuje piknik i tam będą różne atrakcje na tym pikniku i będzie też podsumowanie rowerowego maja, czyli tego święta, szkoła, gdzie przez miesiąc przyjazdy rowerowe są nagradzane przez szkoły i przez miasto. Tak? To się kulminacja tego jest, nagrody będą wręczane na pikniku. Także myślę, że będzie bardzo fajne, jak zwykle. Kto był, to wie. I też zapewniam, że będziemy szybciej jechać w tym roku, bo w zeszłym roku były skargi, że wolno peleton jechał, ale to była wina policji. Spróbujemy z nimi, teraz rozmawiamy, żeby załatwić, żeby nie było takiego aż wolnego tempa. Bo czasami można poczekać na ogonek, ale liczę, że będziemy tym razem szybciej jechać.
7: Państwo pod jakimś hasłem jadą w tym roku?
9: No, że hasło jest, jak zwykle, popieramy budowę dróg dla rowerów. Takie w zeszłym roku takie mieliśmy hasło, no wciąż aktualne, że rowerzysta nie truje, ale potrzebuje czystego powietrza i równych dróg dla rowerów.
7: No właśnie, bo to święto zawsze może być taką okazją do sprawdzenia, do zastanowienia się, jak jest, jeśli chodzi o rowerzystów we Wrocławiu, na jakim jesteśmy etapie, no właśnie na jakim.
9: No jesteśmy na takim etapie, że niewiele nam zabrakło, ale wciąż nam brakuje, żeby do pełnego sukcesu tego kompletności tych tras w centrum. One dojeżdżają, bardzo mamy dobre jakości na niektórych relacjach, na niektórych gorsze, ale na wielu mamy dobre możliwości dojazdu do centrum, natomiast sam przejazd przez centrum wciąż nie spełnia standardów i w związku z tym ludzie się zniechęcają, bo gdzieś tam nadrabiamy, ominiemy te korki, ale jak mamy przez centrum się przebić, to albo mamy ruch pieszy wielki, albo mamy nadmiar świateł, sygnalizacji, na których musimy stać, albo po prostu nam się urywa infrastruktura i nie mamy przysłowiowej ścieżki rowerowej, bo musimy jechać po ulicy, a wystarczy zobaczyć za plecami mamy Kazimierza Wielkiego, jakie tutaj prędkości ludzie osiągają, to nie jest 50 na godzinę, a 50 to i tak jest za szybko, że dla rowerzysty, żeby jechać po jednej ulicy z samochodami, a tu nawet 50 nie jeżdżą, więc no mamy problemy w centrum, jakbyśmy te problemy rozwiązali, to jesteśmy blisko tego, żeby być pierwszym Amsterdamem, czy drugim Amsterdamem, a pierwszym polskim Amsterdamem, ale wciąż trzeba by odwagi, troszkę przestrzeni zabrać i dokończyć to, postawić kropkę na i, bo ten system, mówię, jest prawie gotowy, a w tej chwili nas prześcignął Poznań. Byliśmy stolicą rowerową Polski, w sensie największego ruchu. W tej chwili nie mamy, bo oni są ważniejsi, oni do tego centrum ruch wprowadzają rowerowy i tam dają priorytet, a u nas to jakby troszkę zastygło.
7: Mamy problemy też z kurierami, pewnie jak w każdym mieście rowerowymi tak zwanymi.
9: Tak, i mamy podwójny problem z tymi kurierami, bo po pierwsze to jest problem bezpieczeństwa rowerzystów, bo jak mamy takie pojazdy, nie chcę tego rowerami nazywać, pędzące z prędkością niedozwoloną po drogach dla rowerów, to one przestają być przyjazne na przykład dla dzieci. Tak, ja prowadzę egzaminy holenderskie w ruchu ulicznym i ostatnio na Grabiśnińskiej stwierdziłem, że tam jest zbyt niebezpiecznie, bo jeżdżą kurierzy po 40 na godzinę. Czyli jeden problem jest taki, że dla nas jest niebezpiecznie, a drugi, że jeszcze całe odium idzie na nas rowerzystów, bo dla przeciętnego człowieka to są rowerzyści. Teraz coraz bardziej ludzie są wkurzeni, ja to obserwuję, negatywnie do rowerzystów nastawieni, tak naprawdę nie do rowerzystów, tylko do ludzi, którzy jeżdżą pojazdami, które nie są rowerami, ale na przeciętny człowiek tego nie odróżnia. Czyli jest to problem naprawdę poważny, który no, też być może jest jednym z czynników, które obniża ruch rowerowy, no bo jak przestaje się czuć bezpiecznie nawet na drodze dla rowerów, no to przestaje jeździć po prostu.
7: A między innymi o tym będzie można podyskutować w trakcie pikniku po przejeździe przez Wrocław z okazji Wrocławskiego Święta Rowerzysty, które przypominam 14 czerwca. A miesiąc później, 15 lipca, otwarcie wystawy, na której będzie prezentowana część ogromnej kolekcji zdjęć Marilyn Monroe, wykonanych przez Miltona Greena, którą Wrocław 12 lat temu kupił za ponad 6 milionów złotych, a która do tej pory nie jest prezentowana na stałej wystawie.
10: Magdalena Piasecka, wiceprezes Hali Stulecia.
11: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
10: Absolutnie forma wypożyczenia zdjęć i pokazujemy je już niebawem, bo latem zaczynamy 15 lipca i oddam głos pani Kasi, która nieco więcej powie o samej tematyce wystawy.
11: To będą zdjęcia z archiwum Miltona Greena, te, które należą do Hali Stulecia, ale też będzie rozszerzone o zdjęcia innych kolekcjonerów, którzy kupili na tej samej aukcji fotografię. Też Marilyn Monroe. Tych zdjęć było jeszcze więcej. Z kolekcji Hali będziemy pokazywać niecałe 200 zdjęć, a z innych kilkadziesiąt. To będzie bardzo autorska wystawa i te tematy związane z Marilyn Monroe, bo jak Państwo wiedzą, te fotografie, które tam są, to jest tylko jakiś wycinek jej i tak krótkiego życia. Więc, no ale ponieważ jakby ta jej ikona, którą chciała stworzyć, dalej żyje, więc wielu artystów się dalej do tego odnosi. I trochę te tematy właśnie tworzenia ikony, jakby przerabiania siebie, jakby robienia z siebie mitu, też związane oczywiście trochę z feminizmem, z seksualnością, wykorzystywaniem kobiet do różnych celów, będzie jakby zgłębione przez innych artystów. W tej wystawie chodzi, tak jak w tytule, Marilyn Monroe, czuję, że ją znam, ale czasem moje ręce wyginają się do tyłu. I ta druga część jest cytatem z Twin Peaks, bo podobno Lynch powiedział nieraz, że tak naprawdę wszystko jest o Marilyn Monroe. Bo po prostu jednak jest to po prostu absolutna bogini i kult. No i do tego to się tak naprawdę odnosi. Więc myślę, że dla tych, którzy chcą zobaczyć fotografie, będą fotografie naprawdę piękne i powyciągane. Nie tylko te najbardziej klasyczne, ale też takie różne, na przykład duble, bo tam jest dużo takich powtórzeń, gdzie widać jak powstawały tak kolejne odbitki jakiegoś ujęcia. Pokażemy też tyły niektórych fotografii, ale też pokażemy już właśnie z innej kolekcji jakieś fotografie, które były rozrobione, jej ostatnia sesja do Vogue'a, gdzie ona też powiedziała, że jakieś fotografie wchodzą, a inne nie wchodzą, ale ponieważ zaraz zmarła, to zostały opublikowane wszystkie, więc takim pytaniem, czy to jest okej, że jak się nie zgadzamy na publikację naszego wizerunku, to i tak ktoś zdecyduje, że the show must go on.
7: Wrocławianie będą mogli za darmo oglądać tę wystawę, czy to będzie płatna?
11: Nie, wystawa jest odpłatna, tak jak mamy nasze ceny 35 zł i 25 ulgowe.
10: Także kolekcja będzie kolekcją płatną, ale te ceny nie są zbyt wygórowane, są standardowymi cenami, jakie płaci się w galeriach. Też koszta związane z przygotowaniem tej wystawy, a mianowicie zabezpieczenie jej, również wymagają pokrycia. Zatem wydaje nam się, że wystawa powinna być chociaż symbolicznie płatna.
7: Tyle już lat minęło od czasu kupna tej kolekcji. Dlaczego nie jest pokazywana w całości?
10: Będziemy ją pokazywać w całości i też mamy na to pomysł. Zaczynamy w piękną rocznicę, bowiem właśnie w tym roku przypada 100-letnia rocznica urodzin Marilyn Monroe i chcieliśmy w ten sposób uczcić jej pamięć, właśnie zaczynając cykl wystaw 15 lipca o Marilyn Monroe właśnie w Krupie Art Foundation. Natomiast mamy pomysł na to, jak będą realizowane wystawy, kolejne wycinki z tejże kolekcji w innych lokalizacjach i też latach. Hala Stulecia nie jest na ten moment dobrym obiektem pod tą wystawę i już tłumaczę dlaczego. Ilość wydarzeń, które organizujemy, a jest ich ponad 280 i zajętość hali, głównie koncertowa, która bardzo cieszy, powoduje, że mielibyśmy utrudnienia związane z prezentacją w naszych przestrzeniach tejże kolekcji. Zdecydowaliśmy się na tą lokalizację, która jest w samym centrum miasta, do której przyjdą nie tylko wrocławianie, ale również turyści i wydaje nam się, że powinniśmy właśnie zacząć od tego miejsca, a potem przerzucać na naszą kolekcję w inne miejsca, w inne instytucje kultury, które są profesjonalne i do tego są powołane. Bez wątpienia muzealne i instytucje kultury, czyli miejsca, które są profesjonalnie przygotowane do ekspozycji takiej wystawy.
7: Dlaczego to zajęło tyle czasu, żeby pokazywać tę kolekcję?
10: Może nie zajęło tyle czasu, znaczy ja bym postawiła trochę inne pytanie. Kolekcja zawsze wzbudzała kontrowersje w tym znaczeniu, że chcieliśmy ją wystawiać na początku, była wystawiana sześciokrotnie, pamiętajmy o tym, także nie możemy powiedzieć, że kolekcja nie była wystawiana. Była wystawiana. Natomiast był pomysł przed COVID-em na organizację wystawy nawet we wnętrzach hali. Niestety COVID nam te plany zupełnie pokrzyżował. A teraz naturalnie wyczekaliśmy do rocznicy, bo już mieliśmy plany w zeszłym roku, ale stwierdziliśmy, że idealnie nam się to splecie z setnoletnią rocznicą narodzin Marilyn Monroe i po prostu zrobimy ją razem z Krupa Art Foundation.
9: Oczywiście znalezienie takiego miejsca na stałą ekspozycję jest bardzo trudne, bo takich przestrzeni we Wrocławiu rzeczywiście nam brakuje. Nie tylko jeśli chodzi o tę wystawę, ale jeśli chodzi w ogóle o prezentację artystów sztuk wizualnych. Jarosław Perduta, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu, Urząd Miejski Wrocławia. My ciągle takie starania czynimy, no ale to są też kwestie na koniec ogromnych kosztów, które należy ponieść, gdyby się chciało taką inwestycję od początku ponieść. Natomiast od jakiegoś czasu, ja jestem od roku w swojej funkcji, od tego momentu podjęliśmy działania zmierzające do tego, żeby we Wrocławiu stworzyć Centrum Fotografii i jeśli takie Centrum Fotografii powstanie, a chciałbym i marzy mi się, żeby ono powstało na przełomie roku 2028-2029, to wtedy w sposób naturalny, oczywistą, składową, taką osnową tej wystawy, która miała być samą wystawą stałą, będą te elementy związane z kolekcją Miltona Greena ze zdjęciami między innymi Marilyn Monroe. Ta kolekcja rzeczywiście jest bardzo duża, bardzo obszerna, różnorodna, więc pozwala kuratorom na sformułowanie różnego rodzaju wystaw, na różne sposoby je wyreżyserować, wyselekcjonować, więc to jest taki zbiór, taki zasób, z którego będzie można korzystać przez lata, ciągle tą wystawę zmieniając.
7: Był pomysł stworzenia specjalnego miejsca, tak od podstaw właśnie, żeby eksponować te zdjęcia. To Centrum Fotografii to ma być właśnie nowy budynek. Jakie miejsce? Wynajmowane czy miejskie?
9: Centrum Fotografii ma być miejscem, gdzie z jednej strony rzeczywiście będzie się odbywała prezentacja tej kolekcji w jakichś jej częściach, w różnych wystawach, natomiast oczywiście będzie też taką płaszczyzną, taką platformą, która pozwoli wyeksponować twórczość artystyczną wrocławskich w szczególności artystów fotografii, ale też innych mistrzów fotografii. Mamy wiele znakomitych rzeczy do pokazania w Wrocławiu. Chcielibyśmy, żeby takie miejsce powstało pomiędzy rokiem 2028-2029. Trwają w tej chwili już rozmowy bardzo zaawansowane o wynajęciu takiej przestrzeni. W tej chwili jeszcze o szczegółach nie mogę poinformować, bo też negocjacje wymagają tego, żeby na tym etapie za dużo na ten temat nie mówić. Kosztów w tej chwili nie możemy zdradzać, natomiast nie chcielibyśmy, żeby one były oczywiście zbyt wysokie, dlatego w tej chwili jeszcze o tej konkretnej lokalizacji nie będziemy rozmawiać, natomiast te rozmowy są bardzo zaawansowane, partner jest bardzo pozytywnie nastawiony i ta cena będzie taką ceną, chcielibyśmy przynajmniej tak to wynegocjować, na działania, czy jakby adekwatną do działań związanych z taką użytecznością publiczną, z użytecznością społeczną, po prostu z działalnością artystyczną.
7: Wróćmy jeszcze do tego, co będzie można zobaczyć w Krupa Art Foundation od połowy lipca.
8: Ta wystawa będzie się opierała na kolekcji fotografii Miltona Greena, w dużej mierze na zdjęciach ikonicznej Marilyn Monroe, ale pojawią się tam też inne gwiazdy kina, ale też czasami postaci, których niekoniecznie Państwo rozpoznają, bo zależy nam na pokazaniu też różnorodności tej kolekcji.
12: Katarzyna Młyńczak, prezeska Krupa Art Foundation.
8: Zaprosiliśmy artystów współczesnych do skomentowania jakby wątków, które w twórczości Marilyn Monroe się cały czas przeplatają. Oczywiście wątek jej kultowości, który sama tworzyła, ale też media z niej tworzyły, więc o mediach, o tożsamości kreowanej przez media. O tym będzie opowiadało wielu artystów. Będziemy też opowiadać o jakby takim kreowaniu swojego statusu, także finansowego. To również jest w tych fotografiach, ale też zostanie skomentowane przez artystów. Trochę chcemy na tej wystawie też zderzyć właśnie te jej mity. Właściwie już nie wiadomo, co jest prawdziwe, ale pokazać te mity, które wokół siebie stworzyła i które tak naprawdę do dzisiaj w popkulturze, w sztuce, w filmie się rozgrywają.
7: Wystawę będzie można oglądać w Krupa Art Foundation od połowy lipca do końcówki października.
4: tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
13: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
14: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
15: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
16: I oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni.
1: Hejka, hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Zbliża się sezon letni, czyli mówimy, a raczej myślimy o podróżowaniu. W głowach zapewne sporej części z Was są już na przykład plaże w różnych zakątkach świata, kąpiele w wodzie czy opalanie. No ale sezon letni to warto dodać, że to także koniec roku szkolnego dla młodych. Co za tym idzie? No oprócz tego, że młodzi nie muszą się już uczyć, to ich rodzice, bo dziś głównie do Was się zwrócę, no mają zagwozdkę, jak wypełnić tę długą lukę czasową swoim pociechom. Jedno z rozwiązań to półkolonie letnie. Nie za granicą, chociaż no, też można, ale to tak wracając do tej mojej anegdotki o podróżowaniu. Ale półkolonie letnie też oczywiście odbywają się w naszym Wrocławiu. Dziś o takich półkoloniach, a dokładnie o półkoloniach na wrocławskich Partynicach. Co wyróżnia akurat te? No, jak wiadomo, Partynice stoją końskimi emocjami. No i na torze wyścigów konnych po raz kolejny ruszą półkolonie w tematyce koni.
16: Piotr Makarewicz, wrocławski tor wyścigów konnych Partynice.
17: Ruszyły zapisy na chyba jedne z bardziej popularnych półkolonii we Wrocławiu. Półkolonie letnie na Partynicach. No i jak to wygląda w tym roku? Jest na pewno podzielone to na osoby początkujące, dzieciaki początkujące i na zaawansowanych.
16: Jedne z najbardziej popularnych, a na pewno najbardziej wyjątkowe, bo z tego co wiadomo we Wrocławiu to tylko u nas taka forma półkolonii, czyli półkolonie jeździeckie, czyli całe lato w otoczeniu koni. Koni małych, koni średnich i koni dużych. Mamy 9 turnusów. Rozpoczynamy tuż po zakończeniu roku szkolnego, czyli 29 czerwca. Kończymy tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego, czyli 28 sierpnia. 9 turnusów, aż 8 to są turnusy dla początkujących. I tutaj przyjmujemy zapisy dzieci w wieku 7-13 lat. Absolutnie nie jest wymagana umiejętność jazdy konnej. Oczywiście dużo dzieci zapisujących się do nas jeździ już konno. Natomiast są też turnusy, to znaczy tak, każdy turnus jest podzielony na 4 grupy. W turnusie mamy 40 osób. Dzielimy dzieci na 4 grupy, więc zawsze w turnusie jest też taka grupa osób, które dopiero u nas uczą się jeździć konno. I jeden turnus, pierwszy, dla uczestników zaawansowanych, to są dzieci, które już poruszają się w 3 chodach, więc wstęp, kurs i galop. One już dobrze jeżdżą konno. To jest też turnus z mniejszym obłożeniem, ponieważ tam mamy 20 miejsc. No i zaletą tego turnusu jest to, że po zakończeniu można zdawać na odznakę jeżdżę konno.
17: Ten kurs dla zaawansowanych był chyba też w zeszłych edycjach i czy cieszył się zainteresowaniem?
16: Tak, tak. Aczkolwiek zdecydowana większość dzieci, które korzystają z półkolonii u nas, jednak biorą udział w tych najbardziej powszechnych, popularnych turnusach dla początkujących. No mówię, takie nazywamy, natomiast no, praktyka jest taka, że pewne dzieci przychodzą do nas 2 razy w roku, tak? I na ferie jeździeckie, i na półkolonie i spotykamy się tutaj, nie wiem, kilka razy w ciągu kilku lat, z roku na rok przychodzą i uczestniczą w tych zajęciach. Niekoniecznie dla zaawansowanych, tak? Natomiast tak, no, jest zainteresowanie, natomiast mówię, to jest zdecydowanie mniejsza grupa, no bo tutaj trzeba już posiadać odpowiednie umiejętności. A my jesteśmy bardzo otwarci i tak naprawdę tymi półkoloniami zachęcamy do takiej dłuższej przygody konnej. Bardzo wiele dzieci, które przychodzą do nas po raz pierwszy na przykład na półkolonie jeździeckie, potem we wrześniu zapisują się już na naukę jazdy konnej i doskonalą swoje umiejętności, a potem już część z nich wraca na półkolonie, a część już tak dobrze jeździ, że na przykład latem wyjeżdżają sobie na obozy konne.
17: To skupmy się może na tym, co będzie, no bo sam temat to konie, więc może skupmy się zanim inne zwierzęta, bo jeżeli się nie mylę, też będą inne, ale może najpierw konie, to co z tymi zajęciami, jeżeli chodzi może nie tylko o samą naukę jazdy, ale chociażby stajnie i tak dalej.
16: Tak, jazda konna oczywiście jest codziennie w programie półkolonii. Natomiast no to nie jest tak, że przez 8 godzin jeździmy konno, bo byłoby to nie do wytrzymania ani dla koni, ani dla półkolonistów.
17: Dzieciaki nie chcą jeździć cały czas na koniach?
16: Może i by chciały, ale przypuszczam, że tak po dwóch godzinach w siodle mogłyby mieć dosyć. To nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Natomiast program półkolonii w dużej mierze, w przeważającej mierze tworzą zajęcia związane z końmi. Czyli oczywiście poza jazdą konną również zajęcia w stajni, w boksach, tak? Przygotowanie konia do jazdy, czyszczenie konia, pielęgnacja konia, ale też zajęcia edukacyjne, na których dowiadujemy się o pewnych ciekawostek na temat życia tych zwierząt, na temat ich zwyczajów, nie wiem, na temat komunikacji, ich zmysłów. No, dzieci są bardzo zaskoczone, kiedy dowiadują się na przykład, że pole widzenia konia to aż 330 stopni. I on w zasadzie ma tylko dwa punkty martwe, tuż przed łbem i tuż za ogonem, a tak poza tym widzi wszystko, tak? I to są tego typu informacje, o których się dowiadują właśnie tutaj na miejscu, dowiadują się w teorii, ale potem weryfikują w praktyce, kiedy idą do stajni i muszą przeszykować konia do jazdy. Mamy też zajęcia jeździeckie, tak? Ale związane z innymi dyscyplinami, czyli dzieci biorą udział w zajęciach z woltyżerki sportowej, na tym absolutnie najprostszym poziomie. Wiadomo, że to muszą być te podstawy, natomiast uczą się tej akrobatyki na poruszającym się koniu. Najpierw są to oczywiście zajęcia na sztucznym koniu, a potem wchodzą już zajęcia na żywych koniach. Są zajęcia z working equitation, to jest taka dyscyplina jeździecka wywodząca się z Portugalii, bardzo popularna w Europie, coraz bardziej popularna w Polsce. Wrocław jest centrum tej dyscypliny, mamy tutaj prężnie działającą sekcję, więc dzieci też uczą się jak to jest jeździć working equitation. Są też zajęcia związane z innymi zwierzętami, na przykład z psami. Mamy zajęcia z psim behawiorystą i to też jest fajne, bo uczy takiej wrażliwości dzieci w obcowaniu z różnymi zwierzętami, a przy okazji też dostrzegają różnice w światach tych zwierząt, bo bardzo wiele osób, ja się z tym prywatnie spotykam, utożsamia te zwierzęta i mi się wydaje, że jakby no, psy zachowują się mniej więcej tak samo jak konie, a to są naprawdę różne zwierzęta, tak? Natomiast tak czy inaczej naszą misją też jest przede wszystkim budowanie takiej wrażliwości na zwierzęta. W związku z tym w programie półkolonii też spotkanie z psim behawiorystą. Dzieci spotykają się też z konnym oddziałem Straży Miejskiej. W Polsce mamy tylko dwa takie oddziały w całym kraju, w Łodzi i we Wrocławiu. Konie Straży Miejskiej stacjonują właśnie u nas na Partynicach. Są zajęcia ze strażnikami, którzy przychodzą, którzy opowiadają, jak wygląda ich praca z końmi, na czym polega ta służba. Spotykają się też z tymi końmi, a to są bardzo, bardzo różne konie, to znaczy inne i od tych rekreacyjnych, i także od tych wyścigowych, ponieważ konie Straży Miejskiej to są konie bardzo odważne, to są konie odczulone na czynniki zewnętrzne. One muszą takie być, żeby strażnicy mogli w odpowiedni sposób pełnić swoją funkcję. Także tych koni jest mnóstwo w programie tych półkolonii. To pewnie sprawia, że te dzieci chętnie do nas wracają.
1: Multum końskich atrakcji podczas letnich półkolonii na Partynicach, o czym dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Wiecie już, jakie między innymi te atrakcje czekają na najmłodszych, ale nie tylko te żywe konie są w harmonogramie.
17: Jest jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o konie, może troszeczkę inne, ale mam na myśli to, co też myślę, że dzieciaki tutaj przyciąga, czyli hobby horse.
16: Tak, no nie mogło tego zabraknąć w programie półkolonii, zresztą zagościło to na stałe w tym programie już kilka lat temu i tak jest. hobby horse, czyli zabawa z sztucznym koniem, tak, kukiełką konia na, zamieszczoną na drzewcu. Wrocław też jest takim centrum hobby horse'owym, ponieważ my tutaj organizujemy Wrocławską Ligę Hobby Horse, która trwa przez cały sezon. W takich zawodach jednorazowo bierze udział kilkaset osób. To są takie ćwiczenia uzupełniające tak naprawdę jazdę konną. Część dzieci jeździ konno, ale też jeździ hobby horse'y, co jest swego rodzaju... Dla mnie było to ciekawostką, jak się pierwszy raz z tym spotkałem. Okazuje się, że można jeździć konno i można też skakać przeszkody na hobby horse'ie. Bardzo fajne zajęcia, bardzo rozwijające, szczególnie umiejętności ruchowe, no bo to tutaj najbardziej wygimnastykowane i skoczne dzieci są w stanie pokonywać przeszkody na wysokości 120-130 cm. No to ja zawsze mówię, że osobom, które mają duży dystans do hobby horse'ów, no to proszę spróbować przeskoczyć przeszkodę ustawioną na wysokości 130 cm, a jak już się komuś uda, no to proszę spróbować teraz z hobby horse'em to zrobić. To naprawdę nie jest proste. Więc te dzieci, które uczestniczą w tych zabawach, są naprawdę dobrze rozwinięte fizycznie, tak? Wygimnastykowane. To nie są dzieci, które siedzą tylko i wyłącznie gdzieś tam przy komputerze, tablecie, tudzież telefonie. No i właśnie, i te półkolonie jeździeckie na partynicach, to jest możliwość obcowania ze zwierzętami, to jest przebywanie w takiej oazie zieleni na terenie miasta. Przypomnę, partynice to 74 hektary pełne roślinności, pełne drzew, pełne łąk, fajnych zakamarków oraz jest to miasto koni. Tutaj u nas na Partyńcach mieszka około 300 koni, także jest to możliwość spędzenia letniego wypoczynku w absolutnie wyjątkowym miejscu.
1: To na pewno. Wiem, że też będą oprócz tego sportu zajęcia manualne, jak się nie mylę. Co to będzie?
16: Tak, zajęcia manualne to jedno z zajęć takich uzupełniających, na których dzieci będą tworzyły ozdoby związane oczywiście z jeździectwem, będą tworzyły też małe figurki konne, będą też próbowały stworzyć hobby horse'y. No takie warsztaty plastyczne, plastyczno-artystyczne, tak? Na uspokojenie po jeździe konnej, tak, żeby odsapnąć, to wtedy przechodzimy do sali plastycznej i tam się rozwijamy manualnie.
1: To teraz takie też techniczne rzeczy, bo myślę, że jeżeli słucha nas jakiś rodzic, to o tym też myśli, czyli od kiedy do kiedy można dzieciaki przyprowadzać, no i zaraz też pewnie przejdziemy do tego, czy chociażby są posiłki, bo o to też pytają.
16: Zajęcia odbywają się w godzinach 8-16, oczywiście jest margines 30 minut, tak, czyli można wcześniej przeprowadzić dziecko i odebrać chwilkę później. Jest pełne wyżywienie, także jest danie obiadowe, jest śniadanie, jest picie zapewnione przez cały okres półkolonii. Także no, dzieci są doskonale zaopiekowane. Zajęcia odbywają się pod okiem wykwalifikowanej kadry, odpowiedniej liczby opiekunów, co ma szczególnie ważne znaczenie, jeżeli chodzi o jazdę konną. W przypadku, kiedy dzieci wsiadają na konie, to każdy koń ma swojego opiekuna. Tak? Także zapewniamy tutaj 100% bezpieczeństwa i 100% satysfakcji.
1: Z doświadczenia jeszcze zapytam o to, jak wyglądają te zapisy, to znaczy jak szybko się wypełniają, bo no myślę, że wiadomo, trzeba się zastanowić, ale rodzice też planują już zdecydowanie wcześniej te właśnie półkolonie.
16: Turnusy dla uczestników początkujących to jest 40 miejsc w turnusie. Mamy 8 takich turnusów, natomiast ten dla zaawansowanych to jest 20 miejsc w turnusie, więc łącznie mamy 340 miejsc. Nie polecam zwlekania do ostatniej chwili, bo w ciągu ostatnich lat praktycznie całość nam się wyprzedaje. Także, a tym bardziej zachęcam do zakupów teraz, ponieważ do 7 czerwca obowiązuje cena promocyjna, ona jest niższa od ceny nominalnej, więc warto zaoszczędzić troszkę grosza na wakacje i tak jak mówię, powziąć decyzję o zapisie na półkolonie możliwie szybko. Oczywiście cena jest adekwatna, nasze półkolonie, nie będę tutaj ukrywał, nie należą do najtańszych w mieście, ale to wynika z tego, że no, są to kolonie jeździeckie, więc jest tutaj dużo zwierząt, które siłą rzeczy generują pewne koszty. Nie da się utrzymać stałej ceny na przestrzeni kilku lat. Ona jest delikatnie inna od tej zeszłorocznej, ale naprawdę podnieśliśmy ją o wskaźnik inflacyjny.
1: Czasami też padają takie pytania, czy można się na przykład zapisywać na konkretne dni. Tutaj jednak mówimy pewnie o całym turnusie i nie ma możliwości wyboru.
16: Dokładnie tak. nie ma możliwości wyboru. Zapisujemy się na cały turnus 5-dniowy poniedziałek, piątek.
1: Wy za to macie wybór, jak zapełnić ten wolny czas latem swoim dzieciom. Młodzi z Wrocławia mogą skorzystać chociażby z półkolonii na torze wyścigów konnych Partynice, o których dziś z rzecznikiem toru Piotrem Makarewiczem. Szczegóły wraz z zapisami, z którymi, jak słyszeliście, warto nie czekać, znajdziecie na stronie obiektu.
4: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
19: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: bohaterów Meloradia Wrocław.
1: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
2: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
3: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Przy mikrofonie Joanna Struteńska. Jakie problemy zgłaszamy we Wrocławiu najczęściej Straży Miejskiej, jeśli chodzi o psy, a także, a może nawet bardziej, jeśli chodzi o właścicieli tych zwierząt? O tym u nas posłuchacie.
5: No jeżeli chodzi na przykład o uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o nieuprzątnięcie odchodów od takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń.
4: Więcej o tym, jakie zgłoszenia najczęściej dostają służby we Wrocławiu w związku z psami, zaraz po zaproszeniu na, myślę, że mogę powiedzieć już, że głośną, nową wystawę we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym.
6: Wystawa Alice Sawaszewicz, która jako artystka współczesna, zresztą ostatnio bardzo często nagradzana, coraz bardziej doceniana, Marta Terejczyk, kierowniczka Muzeum Etnograficznego Oddziału Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Ona pochodzi z Białorusi i wychowała się jeszcze w takim kulcie pracy fizycznej. I dla niej ten temat i takie zastanawianie się nad tym, jak ona była wychowywana do takiej ciężkiej pracy jako dziewczynka, ale też jej mama, jej babcia w jakiś sposób żyły, jest bardzo ważne dla jej twórczości. I to, jak ludzie pracują, jak ta praca wygląda, jak ciało wygląda w czasie pracy, nią inspirują też zbiory etnograficzne, są jej bardzo bliskie, więc tutaj swoje współczesne dzieła ona zestawia z naszymi zbiorami. Są to i narzędzia, ale też sztuka nieprofesjonalna, w której artyści nieprofesjonalni w pewien sposób taki swój autoportret człowieka przy pracy prezentowali. Tytuł Ala Sawaszewicz, Twoje ciało to pole pracy.
4: Tę wystawę można oglądać we Wrocławskim Muzeum Etnograficznym do 16 sierpnia. A teraz, tak jak zapowiadałam, będzie o problemach, jakie wrocławianie zgłaszają służbom w związku z cudzymi psami.
5: Piotr Szereda, naczelnik Oddziału Wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
4: Porozmawiamy sobie o zgłoszeniach związanych z psami. No właśnie, jakie są najczęstsze?
5: Tutaj rzeczywiście w ciągu roku tych zgłoszeń wpływa do Straży Miejskiej Wrocławia sporo. No i to są przeróżnego rodzaju zgłoszenia dotyczące i uciążliwości powodowanych przez psy, czyli najczęściej tego głośnego szczekania, jakichś zapachów, które w związku z tymi zwierzętami utrzymywanymi gdzieś na nieruchomości przedostają się na teren nieruchomości sąsiednich. To jest też niedopełnienie obowiązku uprzątnięcia psich odchodów. Musimy pamiętać.
4: Ciągle.
5: Tak, jeżeli ja i tak obserwuję już na przestrzeni tych około 25 lat, gdy ten zakaz obowiązuje, że na początku szokiem było, że ktoś sprzątał. Natomiast obecnie już my sami reagujemy presją na osobę, która po prostu tych odchodów nie sprząta, ale niestety wciąż te przypadki się pojawiają. To jest także pozostawianie zwierząt w niewłaściwych dla nich warunkach, czyli na przykład bez stałego dostępu do wody pitnej. To już rzecz idzie o ten dobrostan zwierząt. Pamiętamy o tym, że jeżeli psa mamy na przykład na ogródku działkowym, bo tego rodzaju zgłoszenia mieliśmy w okresie zimowym, gdy były duże, silne mrozy, taki pies musi mieć stale zapewniony dostęp do wody pitnej. Musimy uwzględnić, że woda może zamarznąć przy ujemnych temperaturach, więc musimy ją często wymieniać, żeby zwierzę w każdej chwili się mogło napić.
4: Rzeczywiście takie były we Wrocławiu tej zimy.
5: No tak, to były nie tylko zresztą psy, ale to na przykład były króliki. Mieliśmy jeden przypadek, gdzie rzeczywiście były ujawnione już zwierzęta zamarznięte, odwodnione niestety. Ale też były zgłoszenia właśnie dotyczące psów, które miały być właśnie utrzymywane bez dostępu do wody.
4: A mówi pan dosyć dużo, to znaczy ile przypadków w sumie, ile takich zgłoszeń odnośnie zwierząt?
5: No jeżeli chodzi na przykład o tę uciążliwość, szczekanie psa, to w roku 2025 to były 152 zgłoszenia. Jeżeli chodzi to o to nieuprzątnięcie odchodów takich osób właśnie z zewnątrz, mieliśmy 85 zgłoszeń. 210 zgłoszeń dotyczyło dobrostanu psów. No ten właśnie choćby brak stałego dostępu do wody. No i 118 zgłoszeń, to jest ten ostatni aspekt, o którym chciałem powiedzieć, dotyczących zagrożenia powodowanego przez psy. Czyli to są te wszystkie wyprowadzania psów bez nakazanych środków znaków ostrożności, czyli bez smyczy, bez kagańca, gdy to zwierzę biega gdzieś luzem, podbiega do innej osoby, czasami dochodzi do ugryzienia bądź rozszarpania nogawki, a nawet do samego wystraszenia. Każdy z nas ma prawo przejść swobodnie przez park, ulicą, chodnikiem, nie będąc atakowanym przez psa, nie mając obaw, co chce zrobić zwierzę, które biegnie w jego kierunku. Czy połasić się, czy ugryźć. To zwierzę po prostu ma być na smyczy.
4: No i tych zgłoszeń niestety dotyczących złego traktowania zwierząt jest najwięcej, rozumiem. A jeśli chodzi właśnie o na przykład szczekanie psa, czy to, że jest za głośny, czy jest brzydki zapach, to jak wyglądają takie interwencje? No bo rozumiem, że jeśli na przykład pies szczeka, to wtedy, kiedy nie ma właścicieli, no to państwo przyjeżdżają specjalnie jakoś w drugiej części dnia, żeby ich zastać?
5: No tutaj tak, przyjeżdżamy w drugiej części dnia, bądź poprzez dostęp do rejestrów i katastru gminnych i państwowych ustalamy, kto w danym danym mieszkaniu mieszka, bądź jest tam zameldowany. Wzywamy te osoby, jeżeli nie otwierają drzwi, nie możemy zastać. Prowadzimy czynności wyjaśniające, czyli wzywamy na przesłuchanie, odbieramy zeznania od świadków, od tych osób pokrzywdzonych tą uciążliwością, hałasem. Te osoby najczęściej przedstawiają nagrania, na których szczekanie tego psa jest udokumentowane. No tutaj właśnie przy tej uciążliwości, no to musi być osoba pokrzywdzona. Świadek, osoba zawiadamiająca, która złoży na protokół zeznania, że pies rzeczywiście powoduje uciążliwość.
4: Mhm. Czyli to raczej takie długotrwałe sytuacje.
5: No tak, to nie są, wiadomo, no w pierwszej kolejności tak naprawdę, nawet te najczęściej osoby, które zgłaszają, chcą, żeby podjechać, zwrócić uwagę, pouczyć o obowiązkach ciążących na właściciela. No jeżeli to oddziaływanie takie wychowawcze nie przynosi oczekiwanego rezultatu, no to wtedy już po prostu przesłuchujemy tę osobę, wzywamy, stawiamy zarzut i najczęściej kierujemy wniosek o ukaranie do sądu.
4: A zazwyczaj to przynosi rezultat, to pouczenie, czy nie?
5: No w wielu przypadkach tak, że osoby rzeczywiście nawet później w toku dalszych czynności przedstawiają zaświadczenia, że zwierzę przeszło odpowiedni kurs zachowawczy, więc... Tak, w wielu przypadkach rzeczywiście ta rozmowa, zwrócenie uwagi na problem, na to, że może powodować uciążliwość, przynosi oczekiwany efekt.
4: To jest chyba taka łatwiejsza do wyśledzenia sprawa, no bo psie kupy to już chyba jest trudniej.
5: No to jest trudniej, no bo jeżeli widzimy psią kupę, czasami trudno dowieść, skąd ona się tam wzięła i który pies ją pozostawił, który właściciel nie dopełnił obowiązku. Natomiast wiele zgłoszeń dotyczy wprost wskazań na konkretną osobę. Czyli jeżeli sąsiad, sąsiadka wychodzi z tym psem i pozostawia, no a wiele jest takich przypadków, że pozwala temu psu załatwić potrzebę wprost przy nieruchomości sąsiada, no to siłą rzeczy on ma prawo być zirytowany, no bo jego z kolei obowiązkiem jest uprzątanie tego chodnika z pozostawionych tam wszelkich zanieczyszczeń, w tym niestety również z tych psich odchodów, no to nie dziwmy się o sobie, że chce by wyegzekwować wobec sprawcy no, stosowanie się do przepisów. I wtedy często mamy nagranie, mamy zdjęcie, gdzie wszystko jest udokumentowane. Wystarczy po prostu wezwać właściwą osobę i wyciągnąć wobec niej konsekwencje.
4: Przy okazji sprawdźmy, jak uważacie, czy psie kupy są dalej dużym problemem we Wrocławiu?
7: Zdarzają się jakieś pojedyncze kupy.
4: A o jakiej części Wrocławia pan mówi?
7: No ja się poruszam Karłowice i centrum w sumie, więc obserwacja dotyczy tych części.
8: Ja niczego nie widziałem.
4: Centrum?
8: Tak.
9: No widzę, że mało kto sprząta. Niby są kary, ale nikt tego nie respektuje. Pies sikał tam po murze i ja mówię, zwróciłem uwagę, no, że dlaczego ten pies tu sika, no a pani mi odpowiedziała, no lepszy to jest pies. No więc... To wszystko chyba mówi na temat właścicieli psów. No nie wszystkich oczywiście, nie chcę generalizować, no ale odpowiedź jak właściciela.
4: Czy w twojej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
10: Tak, sprzątają. Sam mam psa na Gaju, mieszka mój brat też tam ma i sprzątamy bardzo. Tam jest bardzo to dbane, tam jest też taka mała rada osiedlowa, jeśli chodzi o te psy i tam każdy dba, to są wybiegi porobione i każdy sprząta.
4: Czy w waszej ocenie wrocławianie sprzątają po psach?
11: Ja po swoim sprzątam, jestem z Wrocławia. Ale na skwerkach to nie.
4: O jakiej części miasta mówisz?
11: O Nadodrzu. Tam jest ten problem trochę, że na ulicy zdarza się. Mogliby trochę bardziej posprzątać. Polecam. Miło jest posprzątać po swoim psie.
4: A próbowałaś zwracać komuś uwagę?
11: Trochę się boję jednak.
12: No, ja bym się bała, chyba że ktoś mi nagada coś niemiłego. Mhm.
4: Problemy związane z cudzymi psami są różne. To nie tylko niesprzątanie po zwierzakach, a o jakich karach w związku z tym mówimy?
5: Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o samo prowadzenie psa bez smyczy, o tę uciążliwość, czyli to niezachowanie tych zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu psa, no to jest mandat do 500 zł. Natomiast pamiętajmy też, że jeżeli pies spowoduje obrażenia u innej osoby, no to już możemy mieć za niedopełnienie obowiązków odpowiedzialność na gruncie karnym. Będzie to przestępstwo, jeżeli nasz pies na skutek naszego zaniechania właściwego nad nim nadzoru ugryzie inną osobę, spowoduje u niej obrażenia, czy to do dni 7, czy powyżej 7, od tego zależy kwalifikacja, no ponosimy odpowiedzialność karną, a nadto i jeszcze tę odpowiedzialność cywilną, czyli za szkodę spowodowaną przez psa. Jeżeli on rozszarpie komuś nogawkę, no to jesteśmy obowiązani odkupić spodnie, odzież, elementy. No raz, odpowiedzialność na gruncie wykroczeniowym za wykroczenie. Ewentualnie, jeżeli będą obrażenia u innej osoby, to już jako przestępstwo. A dwa, odpowiedzialność cywilna w zależności od wysokości szkody, którą to zwierzę wywołało, a również odpowiedzialność ewentualnie w postaci zadośćuczynienia za krzywdę, którą zwierzę wyrządzi. Jeżeli osoba pogryziona cierpi, odczuwa ból, to cierpienie fizyczne, no to powstaje krzywda. Oprócz odszkodowania również zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę.
4: To złe traktowanie zwierząt to chyba powinny być najpoważniejsze.
5: No tak, tutaj jeżeli chodzi o to złe traktowanie zwierząt, to też część czynów sankcjonowana jest na gruncie wykroczeniowym, czyli jakby choćby to pozostawienie gdzieś tam tego zwierzęcia bez stałego dostępu do wody. No ale też jeżeli znęcamy się z kolei nad zwierzęciem, no to już jest przestępstwo. Czyli tutaj też odpowiedzialność już poważniejsza. Pamiętajmy, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, zwierzę nie jest rzeczą. My wprawdzie stosujemy przepisy z kodeksu cywilnego dotyczące rzeczy. No i jeżeli chodzi o zakup psa, ktoś może sprzedać psa, wchodzimy w posiadanie zwierzęcia we własność, ale zwierzę nie jest rzeczą. Czyli jeżeli w niewłaściwy sposób wobec niego się odnosimy, jeżeli znęcamy się, powodujemy u niego ból, cierpienie, no to wtedy odpowiadamy również za przestępstwo.
4: A czy dużo tych zgłoszeń właśnie kończy się takimi karami?
5: No tutaj, jeżeli chodzi o straże gminne miejskie, no to musimy pamiętać, że straże gminne miejskie zajmują się wykroczeniami. Czyli już jeżeli chodzi o przestępstwa, no to jest kwestia policji. Tu oczywiście my przekazujemy czasami sprawy do policji. Tego na szczęście nie ma w ciągu roku wielu, to są jednostkowe przypadki. Natomiast zdarzają się, dodatkowo dochodzi do czasowego odebrania zwierzęcia właścicielowi. Też często współpracuję w tym zakresie z odpowiednimi również NGO-sami, stowarzyszeniami, które mają w swoich statutach właśnie niesienie pomocy, wsparcia zwierzętom. Często też one przy naszej asyście odebraniu zwierzęcia zawiadamiają organ ścigania, że wobec tego zwierzęcia właściciel postępował w sposób niewłaściwy.
4: To jeszcze na koniec też właściwie trochę o liczbach, to znaczy mówiliśmy tutaj o liczbie tych zgłoszeń związanych ze zwierzętami, a tak patrząc całościowo na wszystkie zgłoszenia z terenu Wrocławia, czy to jest duża ich część?
5: No, też pamiętajmy o tym, że nie wszystkie sprawy do nas trafiają. Te kilkaset w ciągu roku, które trafiają, to są zgłoszenia z zewnątrz, od osób świadków, którzy od osób pokrzywdzonych czasami. Za te zgłoszenia też dziękujemy, no bo one się przyczyniają też do podejmowania interwencji wobec osób, które niewłaściwie sprawują opiekę nad zwierzętami. To jeżeli uwzględnimy, że Wrocław jest milionowym miastem, to nawet doliczając te interwencje, które strażnicy podejmują z własnej inicjatywy, poza tymi zgłoszeniami, no to ma się wrażenie, że tego nie jest znów aż tak dużo. Czyli tutaj, jeżeli chodzi o właściwe sprawowanie opieki nad zwierzętami, mam wrażenie, że jest znacznie lepiej niż te 25 lat temu, czy nawet 20, kiedy ja zaczynałem pracę w Straży Miejskiej Wrocławia, to teraz rzeczywiście weszliśmy już na wyższy poziom świadomości i tutaj wiemy, w jaki sposób właściwie zajmować się zwierzętami. Choćby to sprzątanie psich odchodów, które rzeczywiście ćwierć wieku temu było czymś nadzwyczajnym, dzisiaj powoli staje się normą i jest naprawdę lepiej.
4: Tym optymistycznym jednak akcentem kończymy już rozmowę z naczelnikiem oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia Piotrem Szeredą.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu. Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
3: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: Może słyszeliście lub usłyszycie jeszcze, dla kogo w tym roku, w czerwcu, grają improwizowane poniedziałki. Hejka, tutaj Julka Drobiszewska. Cały dochód z wydarzeń oraz dodatkowych akcji zostanie przeznaczony na leczenie i rehabilitację Adama, walczącego z agresywnym nowotworem kości. Dziś przypomnienie, co to za wydarzenia i z czego będziecie mogli w tym najbliższym czasie się pośmiać, a przy okazji pomóc.
8: Ania Bienias, aktorka i improwizatorka teatru Improwizowane Poniedziałki.
13: Paweł Zefir Stecki, gram z Anią w tej samej grupie.
4: Za chwilę zaczynacie bardzo taki wyjątkowy miesiąc, miesiąc charytatywny. Nie pierwsza edycja, a skąd się w ogóle wziął taki pomysł?
8: Były tak odległe czasy, przedcovidowe, no charytatywny wieczór wtedy, impro, aż tak długo nie trwa. Natomiast powstał on właśnie w czasach przedcovidowych jako inicjatywa zrzeszenia teatrów improwizacji we Wrocławiu w szczytnym celu, ale po właśnie perturbacjach covidowych stwierdziliśmy, że będzie bardziej efektywnie, żeby poświęcić cały miesiąc na to, żeby grać charytatywnie, rozdzielić sobie tę przyjemność na więcej wieczorów w miesiącu i póki co ta koncepcja nam się sprawdza.
4: To może właśnie poruszmy temat, który też może słuchacze kojarzą, czyli fakt, że nagrody będą też od was. Myślę o tej zbiórce, o tym, że to ten czerwiec jest charytatywny.
8: Jak najbardziej i my jak co roku przygotowujemy cegiełki. Te cegiełki będzie można zakupić i z niektórymi otrzymać również pewne dodatkowe prezenty przygotowane przez nas. Ja ze swojej strony co roku przygotowuję roślinki, bo mam ich bardzo dużo, bardzo lubię je rozmnażać. Takie roślinki do tych cegiełek niektórych będą dołączane, a oprócz tego planujemy silent auction, czyli cichą aukcję, na której nasi widzowie będą mogli się przelicytowywać na takie, mogę powiedzieć, fajne wydarzenia z nami. Ja ze swojej strony oferuję naukę tworzenia florystycznych rzeczy.
4: O, to moi słuchacze będą w temacie, bo akurat rozmawiałam ostatnio i temat na czasie o Branżowym Centrum Umiejętności właśnie z dziedziny florystyki.
8: O.
4: Jest we Wrocławiu na Szkockiej, więc może komuś ten temat będzie bliski.
13: To naprawdę warto, bo Ania jest absolutną specjalistką, jeśli chodzi o układanie kwiatów. Co roku też dostajemy od Ani te na święta wianuszek, taki z kwiatów. Tak to się nazywa? Wieniec?
8: Strojk, ale strojk może być wieniec.
13: Też ładnie.
4: Każdy wie, o co chodzi.
13: Jest naprawdę fantastyczny, także polecam, bo sezon letni, ale święta będą już zaraz, więc można się przygotować.
8: Warto się nauczyć.
4: To też oczywiście klasyczny element tych czerwcowych charytatywnych spektakli. Kto będzie też z wami grał?
13: W drugim spektaklu, to jest 8 czerwca, zagrają z nami dwie wyjątkowe improwizatorki. Jest to Anna Wojtkowiak-Williams z Improkracji oraz Akademii Improwizacji oraz Hanna Jasiczek z grupy Epizod.
4: Tam, jeżeli się nie mylę, to właśnie są też inne wrocławskie grupy, więc taka integracja, nie ma tej rywalizacji między wami.
8: Ja myślę, że to jest właśnie jeden z najfajniejszych elementów czy charytatywnego wieczoru impro wtedy, czy teraz charytatywnego czerwca impro, że rzeczywiście możemy zaprosić gości i poimprowizować z innymi osobami i mieć z tego taki dodatkowy fun.
13: Tak, nieczęsto jest taka okazja, gdyż każda grupa ma swoje terminy grania i naprawdę czasami ciężko nam się zgrać, jeżeli się zapraszamy gdzieś w trakcie roku do gościnnych występów. A tutaj w czerwcu my to komunikujemy dosyć wcześnie. Też dostosowujemy trochę terminy do gości, tak żeby wszyscy mogli, których zaprosiliśmy, z nami wystąpić w dogodnym terminie. I tak, jest to również świetna okazja na takie poznanie się, na scenie, poznanie swojej energii, swoich wrażliwości nawzajem. To jest też wartość dodana dla nas jako improwizatorów.
14: Nauka, a kolejne spektakle, bo z tego co widziałam będzie chociażby Amnezja. Amnezja to jest stosunkowo nowy tytuł, ale się sprawdził.
8: Jak najbardziej jest to tytuł, spektakl, który wymyślił Zefir.
14: To oddaję głos tutaj.
13: To prawda. Wpadłem jakiś czas temu na taki pomysł na kanwie którejś opinii od naszego widza, w której to usłyszeliśmy, że to nie mogło być improwizowane. To było tak fajne i spójne, że ciężko uwierzyć, że coś jest w ogóle, że ten spektakl był nieprzygotowany. I na tym pomyśle wymyśliłem format Amnezja, który polega na tym, że jeden z improwizatorów wychodzi z sali. Więc kompletnie nie wie, o czym jest spektakl. Wie jedynie, że będzie głównym bohaterem, tyle

0: Z jakim pomysłem on wejdzie do sceny i jak odczyta nasze zamiary jako postaci, no to już Państwo będą mogli sami zobaczyć.
1: Mm-hmm. Za każdym razem inna koncepcja, a z tego co pamiętam, tutaj Ania ma sporo chyba tych ulubionych tytułów, ale pamiętam, że lubisz te relacyjne i będzie To tylko seks.
2: Jak najbardziej. To tylko seksem? Zakończymy czerwiec. Zakończymy sezon, także myślę, znaczy ja jestem zadowolona, że to jest akurat ten spektakl, z racji tego, że no, nasz zespół ostatnio obfituje w panów. Pań mamy coraz mniej. Zaprosiliśmy absolwentki Akademii Improwizacji, żeby nas wspomogły, także będziemy miały trzy wspaniałe absolwentki. Zuzę Olek, Agatę Karabę i Adę Janiec. Także no, pobawimy się z nimi relacyjnie.
1: Co oprócz tego? Wiem, że u was sprawdzają się też te okołokryminalne morderczek tematy.
0: Tak, jednym z naszych spektaklów, to jest 15 czerwca, będzie nasz stosunkowo nowy tytuł. Są to Mordercze urodziny. Mówię stosunkowo nowy, gdyż pierwszy raz zagraliśmy go w kwietniu na naszych urodzinach i doszły nas słuchy z publiki, że bardzo się spodobał, więc nie chcieliśmy czekać do nowego sezonu, tylko wykorzystać ten dosyć świeży, ale już sprawdzony tytuł na czerwiec. I będziemy mieli ogromną przyjemność zagrać z bardzo popularnymi improwizatorami we Wrocławiu. Myślę, że w Polsce nawet też to...
2: Jak najbardziej.
0: To jest naprawdę klasa światowa, bym powiedział.
2: Creme de la creme.
0: Tak, będzie to Artur i Joanna Juskowiak z grupy Improkracja. Los Impros Telenovelas.
1: Tak, to też. Pamiętam, że Ania często o tym wspomina.
2: Prawie jak to tylko seks, tylko...
0: Tylko jest więcej...
2: Ludzi?
0: Głupich wypadków.
2: Ciągłości fabuły.
0: Ciągłości fabuły, no, powiedzmy.
1: No, telenowele nie tylko nasze babcie w cudzysłowie lubią, ale myślę, że te klimaty tych reality show, które teraz są popularne, też się sprawdzają wśród młodych, starszych, więc to domyślam się, że przyciąga. A kolejny?
2: Słuchaj, no ja myślę, że już... Mamy pięć.
1: Mamy pięć, bo było morderstwo, był To tylko seks, był...
0: Mistrzuniu.
1: Tak, i Amnezja. To brakuje mi jeszcze jednego.
0: I telenowela.
1: I telenowela. No to mamy wszystko. Czyli tak wygląda ten rozkład jazdy. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. No i też, co ważne, tak jak mówiliśmy od początku, chodzi o to, żeby się bawić, ale w ten charytatywny sposób. Wiemy już dla kogo, więc jakbyśmy mieli zachęcać, to jak?
0: Ja bym powiedział, że jeżeli ktoś ma trochę wolnego czasu, trochę funduszy, taką chęć spędzenia dobrze wieczoru, to zapraszamy na poniedziałek. Także serdecznie zapraszamy. My damy z siebie naprawdę wszystko, tak żeby wszyscy wyszli z sali w bardzo dobrych humorach, z dobrym poczuciem, że mimo dobrej zabawy przyczynili się też do powrotu do zdrowia Adama.
1: No i do tego zachęcali Ania Bienias i Paweł Zefir-Stecki, czyli aktorzy improwizowanych poniedziałków, których między innymi w czerwcu spotkacie na Placu Solnym w Schodach Donikąd. A pozostając jednak w tym temacie pomocowym, wiosenno-letni czas to okres koci chociażby w organizacjach prozwierzęcych, takich jak nasza wrocławska Grupa Ratuj. Wesprzeć wolontariuszy oczywiście można adopcją i to, uwaga, również taką chwilową, czyli zostaniem tak zwanym domem tymczasowym. Szansę wciąż na to umożliwia Grupa Ratuj i dzisiaj o tym.
3: Patrycja, starosta Grupa Ratuj. Ja myślę, że u psów nie ma aż takiej sezonowości. My prośby o pomoc mamy non-stop. Tutaj nie ma wakacji, nie ma przerw, także stabilna sytuacja w tym zakresie. Natomiast w przypadku kotów jest taki ewidentny wzrost w sezonie rozrodczym, kiedy tych kociaków pojawia się znacznie więcej.
1: Mhm. I liczbowo możemy tak podać, nie jak jest teraz, tylko patrząc na poprzednie lata.
3: Trudno powiedzieć, bo każdy rok nas zaskakuje, ale to są czasami setki zwierząt, tak? To nie jest kilka kotów, kilka psów, a w sezonie wzrostowym rośnie nam ta liczba znacznie.
1: No to teraz główne części, czyli to, co Co to jest ten dom tymczasowy?
3: Dom tymczasowy to taka forma opieki, właściwie niewiele różniąca się od takiego domu stałego, adopcyjnego. Natomiast różnica polega na tym, że bierzemy pod opiekę zwierzę, za które jest odpowiedzialne stowarzyszenie, organizacja, która to zwierzę powierza. Tutaj koszty tej opieki weterynaryjnej, karmy, wyżywienia, wszelkiego rodzaju

0: rady. Wsparcie jest po stronie organizacji, natomiast dom tymczasowy zapewnia schronienie, daje poczucie bezpieczeństwa i socjalizację.
1: Jakie główne pytania, jeżeli ktoś już tak może czasem zobaczy taką możliwość, zdecyduje się, ale jakie najczęściej pytania padają, jeżeli już ktoś dzwoni do Was, no i jest chętny?
0: To też zależy od tego, czy ktoś chciałby wziąć pod opiekę kota czy psa, natomiast często ludzie pytają, czy posiadanie swoich zwierząt jest przeszkodą. Tutaj oczywiście nie, pod warunkiem, że zwierzęta się zaakceptują, bo też oczywiście chodzi nam o dobro naszych zwierząt, tych rezydentów. Oprócz tego padają też pytania, czy muszę mieć doświadczenie, jakie muszę mieć warunki. No tutaj nie mamy specjalnych wymogów. Tak jak powiedziałam, zapewniamy wsparcie, często też porady behawiorysty. Jesteśmy w stałym kontakcie z takim domem tymczasowym. Natomiast na pewno wymagamy chęci i odrobinę tego czasu poświęcenia, żeby to zwierzę poczuło się, że nie jest tylko elementem, ale jest po prostu taką częścią społeczności, w której jest, aby poczuło, że te warunki domowe to po prostu taka rodzina.
1: To jakie są plusy, jeżeli bierzemy te kociaki w dwupaku, bo jednak no jak myślę, że ktoś, kto no nie wiem, nigdy nie miał kota, no i nie wie jak to wygląda, to może się trochę obawiać, że ma dodatkową odpowiedzialność, a jednak ta sytuacja może mieć po prostu swoje plusy.
0: Tak, ma duże plusy i tutaj też trzeba dodać, że podobne wymogi mamy, jeżeli chodzi o adopcję, albo na dokocenie tak zwane, albo tutaj małe kociaki w dwupaku. Przede wszystkim zwierzęta ze sobą się bawią, zajmują, też wzrastają ze sobą. To są zwierzęta, które siebie potrzebują bardzo, więc zapewniamy im to, czego potrzebują w naturze, tak? Więc tak naprawdę dla nas jako opiekunów to jest mniejszy wysiłek niż gdybyśmy mieli być sam na sam z kociakiem, który potrzebuje tej interakcji, ciągłych zabaw, szaleństw i też dlatego posiadanie dwóch kociaków jest znacznie łatwiejsze niż jednego.
1: No to jeszcze jak ten proces wygląda, tak żeby opisać po kolei, bo jak wiem, no jednak nie jest to aż tak długotrwała procedura, jak mogłoby się wydawać.
0: Przede wszystkim trzeba się do nas zgłosić. I najlepiej zrobić to wypełniając formularz zgłoszenia na dom tymczasowy. Można go znaleźć na naszej stronie internetowej www.gruparatuj.org.pl. Po tym, jak wypełnimy taki formularz, no my tutaj po naszej stronie zapoznajemy się z taką kandydaturą i kontaktujemy się z tymi osobami, oczywiście w określonej kolejności, biorąc też pod uwagę wyniki właśnie tego zgłoszenia, tam zadajemy odpowiednie pytania i dzięki temu widzimy, że zwierzę, które w tym momencie potrzebuje opieki tymczasowej, mogłoby pójść do tego lub tamtego domu tymczasowego. Także takim pierwszym krokiem jest przede wszystkim zgłoszenie się do nas, pozostawienie nam informacji, że chce się być tym domem tymczasowym, no i już takie oczekiwanie później na kontakt z naszej strony, już później prowadzimy, zapraszamy na spacery, zapraszamy na poznanie się tutaj ze zwierzaczkiem, także dalsza procedura już tutaj jest po naszej stronie.
2: Procedura zostania domem tymczasowym, tak jak wspominała Patrycja, starosta z grupy Ratuj, no nie jest skomplikowana, jak słyszeliście, a taka forma wsparcia zdecydowanie w tym najbliższym, gorącym okresie pomoże wolontariuszom. Mimo wszystko, oczywiście nie rzucajcie się od razu na tą decyzję, no bo zachęcam do tego, by była ona przemyślana, nawet jeśli taki psiak czy kociak pozostanie z Wami na chwilę, no ale kto to wie, bo może jednak stanie się Waszym członkiem rodziny już na stałe.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
6: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
7: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Myślę, że autostrada A4 nie jest ulubioną drogą sporej części z nas, ale skrywa wiele sekretów i zaskakujących historii. Będziemy je odkrywać razem z Agatą Ciastoń, kuratorką wystawy i autorką książki o A4. To za chwilę, bo wcześniej o poszukiwaniach ludzi do pracy we wrocławskiej Straży Miejskiej.
8: Piotr Szereda, naczelnik oddziału wykroczeń Straży Miejskiej Wrocławia.
9: W pierwszym kwartale 2026 roku liczba wakatów mundurowych spadła
8: Straży Miejskiej Wrocławia do 9. Tutaj warto wskazać, że pod koniec 2023 roku tych wakujących stanowisk mieliśmy aż 77. Stąd dzięki regularnemu naborowi, uzupełnianiu, obecnie służbę w Straży Miejskiej Wrocławia pełni 298 strażników, funkcjonariuszy. Co oferujemy? Co oferuje Straż Miejska Wrocławia? Przede wszystkim jest to umowa o pracę. Jest to wynagrodzenie aktualnie 6150 zł brutto, przy czym od 1 czerwca zagwarantowana jest podwyżka od 600 do 800 zł. Dodatkowe wynagrodzenie roczne, tak zwana trzynastka, która przysługuje pracownikom samorządowym. Są to premie i nagrody motywacyjne, w tym premia regulaminowa kwartalna. Dodatek stażowy od 5 do 20% w zależności od wysługi lat. Są to atrakcyjne szkolenia, profesjonalne zaplecze sportowe, czyli siłownia, szkoleniowe, dofinansowanie kart sportowych, możliwość przystąpienia na dogodnych warunkach do prywatnej opieki medycznej i ubezpieczenie na życie. No a dodatkowo jest to również bogaty pakiet socjalny.
7: Nabór do Wrocławskiej Straży Miejskiej trwa do 3 czerwca. Zmieniamy temat, bo zapraszam Was teraz na rozmowę o tym, dlaczego wystawa o drodze może być ciekawa. W Muzeum Architektury można teraz oglądać wystawę nazwaną Na środkowym pasie latem trawa była wysoka.
9: Dzień dobry, nazywam się Agata Ciastoń, jestem badaczką i kuratorką i obecnie w Muzeum Architektury we Wrocławiu można zobaczyć wystawę, którą przygotowałam, nad którą pracowałam przez ostatnie miesiące, ale wcześniej też nad książką o tym samym tytule Na środkowym pasie latem trawa była wysoka, która jest opowieścią o autostradzie A4.
7: No właśnie, najpierw książka, później wystawa. Ten sam tytuł, jedna droga, ale najdłuższa autostrada w Polsce. Jakiego rodzaju opowieści skrywa w sobie ta droga, czy jakiego rodzaju opowieści pani szukała a propos autostrady A4?
9: No rzeczywiście takim pretekstem, punktem wyjścia zarówno dla książki, jak i wystawy jest autostrada A4, ale dla mnie to jest pretekst do opowieści o tożsamości Dolnego Śląska, o skomplikowanej historii, taka opowieść o przeplataniu się polskich i niemieckich losów, ale też o tym, jak ludzie, którzy zamieszkali na terenach Dolnego Śląska po wojnie, jak oni oswajali tę przestrzeń, którą między innymi właśnie stanowiła autostrada.
7: No właśnie, wspomniałam już, że najdłuższa, ale jak długo z nią obcujemy? Jak długo istnieje?
9: Ona została otwarta w 1936 roku we wrześniu, no ale to wtedy jeszcze w Rzeszy. No a Polska przejęła ją wraz z tak zwanymi wtedy ziemiami zachodnimi zaraz po wojnie. No i była to wtedy jedyna autostrada w Polsce, no więc mamy ją od końca wojny.
7: No kawał czasu i ta tytułowa też trawa w obydwu przypadkach dla mnie była zaskoczeniem.
9: Tak, to jest z jednej strony tytuł, który ma wnosić takie skojarzenie z latem, z czymś przyjemnym, z takim też oderwanym i zupełnie odległym od autostrady, a z drugiej strony ta trawa ma swoje konkretne źródło, bo okazało się w czasie moich badań, w czasie mojego researchu nad tym tematem, że rzeczywiście wysoka trawa porastała środkowy pas. To były lata 50., 60. i zdarzały się sytuacje, kiedy ludzie po prostu zatrzymywali tam auta, piknikowali, w ogóle spędzali czas w trawie na autostradzie.
7: Co jeszcze było takiego zaskakującego, czy jest w tej autostradzie, o czym pewnie my nie wiemy?
9: Nie wiem, czy są jakieś tajemnice. Dla mnie największym zaskoczeniem było to, że spotykałam wiele osób, które ma wręcz taką emocjonalną relację z tą drogą, że oni mają dobre wspomnienia, że kojarzy im się z czymś przyjemnym, właśnie, nie wiem, z wycieczką samochodową, z piknikiem, z przejażdżką na rowerze i że nagle po prostu to miejsce osłoniło przede mną swoje oblicze, którego ja kompletnie nie znałam i myślę, że wielu z nas A4 nie kojarzy dzisiaj w taki właśnie sielankowy sposób.
7: Co było większym wyzwaniem? Napisanie książki czy zrobienie wystawy o A4?
9: Myślę, że to się zazębia, bo książka była w dużej mierze wychodziła z moich badań archiwalnych, czyli to były no, miesiące, lata, wręcz nawet spędzone w archiwach polskich, niemieckich, rozmowy z ludźmi, zbieranie wywiadów, później utkanie z tego historii, złożenie sekwencji zdjęć. Natomiast wystawa była, jest dla mnie takim otwarciem na inne osoby, dlatego że w wystawie poza tym, że są fotografie i materiały archiwalne, no to zaprosiliśmy do nich też osoby artystyczne, które stworzyły nową pracę, więc to też było takie przyjemne wyzwanie pracować z nimi nad ich nowymi pracami. I takie bardzo satysfakcjonujące uczucie, że ta historia, to co ja zrobiłam, stało się inspiracją dla czyjejś pracy.
10: No ale tak sobie myślę, że nikt nie robi sobie chyba za bardzo zdjęć na autostradzie, a jeśli już mamy teraz zdjęcia z Autostrada 4, to raczej są zdjęcia przy okazji wypadków. Czy łatwo było znaleźć te fotografie?
9: To z przeszłości tak, bo jak się robi takie badania archiwalne z ludźmi, no to się okazuje, że to jest taki łańcuszek, że kolejna osoba poleca kolejną i się okazuje, że to jest właściwie taka studnia bez dna. Wydaje mi się, że ja i tak nie odkryłam wszystkiego, a w tym wszystkim jeszcze były materiały też przedwojenne, czyli wszystkie publikacje, książki, gazety, które były wydawane przez Rzeszę, żeby promować ten ogromny projekt budowy autostrad, więc tego materiału chyba było nawet aż za dużo.
10: A na wystawie w tej archiwalnej części, co widzimy? Jakie zdjęcia i jakie inne materiały?
9: Te zdjęcia, one przede wszystkim nie są ilustracyjne, one są taką mieszanką właśnie fotografii z przedwojennych, z tymi powojennymi, próba pokazania tego, jak one ze sobą pracują, trochę uwolnienia tych materiałów archiwalnych, które były propagandowe i pokazanie ich w nowym kontekście, to jest taka moja intencja. Natomiast w gablotach, bo tutaj powiedziałam o ścianach, a w gablotach będą, myślę, że dosyć unikatowe archiwalia pochodzące z Archiwum Państwowego, z Muzeum Politechniki Wrocławskiej w większości, które pokazują ten proces powstawania, planowania autostrad, wtedy właśnie jeszcze Autostrad Rzeszy. No jak powiedziałam, że myślę, że to może w ogóle jest pierwsza okazja, żeby je zobaczyć tak publicznie.
10: A jeśli chodzi o to dzieło sztuki, czy dzieła sztuki, które zostały?
9: Tak, to są prace artystów, może i wymienię wszystkich, Ewy Axelrad, Alicji Bielawskiej, Emanuela Gejsera i Kamy Sokolnickiej, Marleny Kudlickiej, Natalii LL, Piotra Peskiby i Łukasza Wojciechowskiego. Poza Ewą Axelrad i Natalią LL, no to wszystkie te osoby, które wymieniłam, stworzyły specjalnie nowe prace. No i to są różne, to są zarówno rzeźby, obiekty przestrzenne, takie prace no, grające może w ogóle z historią autostrady i w ogóle z takim też doświadczeniem bycia na autostradzie i w ogóle z doświadczeniem jazdy samochodem.
10: No właśnie, bo pani pisze, że autostrada jest dziełem sztuki.
9: Znaczy, ja tego nie napisałam. To są słowa wyjęte z jakiejś książki z czasów właśnie III Rzeszy, kiedy ona powstawała, no postrzegano ją, czy chciano jej nadać taką rangę dzieła sztuki, dlatego że ona była taka nowatorska, no to były też drogi Adolfa Hitlera, takie jego dzieło, więc starano się no, sprawić, żeby to było takie mocne i wyjątkowe, no po prostu służyło propagandzie też Rzeszy jako kraju takiego innowacyjnego i dobrze radzącego sobie w ogóle z nową technologią, z motoryzacją. No po prostu chciano promować takie oblicze Rzeszy.
10: O swojej wystawie i książce na temat dolnośląskiego odcinka Autostrady A4 opowiada wam teraz ich autorka Agata Ciastoń. Propaganda i wychwalanie tej drogi to jedno, ale w tej opowieści pojawia się też papier.
9: Tak, wątek papieru jest bardzo ciekawy, bo z jednej strony ten papier no, to jest nośnik historii i wszystkie materiały archiwalne, mapy, jakieś listy, fotografie, no to one są na papierze, więc ten papier z jednej strony tak, a z drugiej strony no, z zaskoczeniem trafiłam na informację o technologii budowy autostrad, kiedy okazało się, że papier był wykorzystywany, on tworzył taką warstwę między betonem a gruntem i tam rzeczywiście rozwijano takie długie zwoje papieru nasączone olejem i one po prostu w tej jeszcze nawierzchni betonowej z czasów Rzeszy rzeczywiście ten papier tam jest i nawet na wystawie można zobaczyć odwiert tej historycznej nawierzchni, gdzie właśnie ten papier rzeczywiście jest.
10: A propos właśnie wystawy, to chciałabym też zapytać tak geograficznie, jakie te fragmenty autostrady możemy oglądać?
9: Nie wiem, czy możemy oglądać dokładnie fragmenty, ale no, w moich badaniach skupiałam się najbardziej na tych dolnośląskich odcinkach A4, czyli na tych idących w stronę zachodniej granicy, w stronę Drezna, ale też w pewnym momencie zainteresowały mnie te fragmenty idące w stronę dzisiejszego Śląska. No, czyli właściwie najbliższe nasze otoczenie, czyli miejsca pewnie, które wszyscy kojarzymy z przemieszczania się albo na wschód, albo na zachód.
10: Mhm. No właśnie, bo ja tak wspomniałam o tych wypadkach, bo rzeczywiście fraza wypadek na A4 to już jest... No codzienność.
9: Tak, to już pewnie nikogo nie dziwi, no natomiast w tych latach 50., 60. no to ciężko było o samochód, a co dopiero o wypadek, chociaż one też się zdarzały i nawet na wystawie będzie jedna historia dotycząca wypadku. Jest w ogóle wspaniałe zdjęcie z wypadku z udziałem Wołgi, która zdarzyła się z kolumną radzieckich samochodów.
10: Właśnie dlatego bym zaryzykowała nawet stwierdzenie, że A4 nie ma dobrej sławy teraz.
9: No myślę, że nie ma i w kontekście tego, co powiedziałam o Rzeszy i o tej w ogóle całej mrocznej historii, tej przeszłości drogi, no to myślę, że w przeszłości też nie miała, a z drugiej strony no na to wszystko nakładają się te wspomnienia i to myślę, że to wyobrażenie różnych osób na ten temat takie zupełnie w ogóle oderwane od rzeczywistości.
10: A dlaczego wystawa nazywa się tak samo jak książka?
9: Wydaje mi się, że razem z zespołem muzeum uznaliśmy, że po prostu też dla promocji wystawy to będzie dobre, że ten tytuł już może funkcjonuje, ale też wydaje mi się, że ten tytuł pasuje bardzo też do wystawy, bo na przykład mamy pracę Alicji Bielawskiej, która też ma takie skojarzenia z latem, z kocem, z czymś ciepłym, miłym, więc to lato, też biorąc pod uwagę czas trwania wystawy, myślę, że bardzo pasuje.
10: Mhm. Powiedziała pani, że w trakcie zbierania materiału do książki spotkała się z tymi takimi sentymentalnymi odczuciami wobec A4, a po jej publikacji, no i teraz przy okazji wystawy pojawiło się tego więcej?
9: Tak, bo no, to jest tak, że historia otwiera kolejną historię, czyli osoby, które zapoznały się z książką, przeczytały ją, no bardzo często zwracają się do mnie i opowiadają mi kolejne opowieści, albo mówią, potwierdzają właśnie to, co tam jest napisane, że tak, rzeczywiście tak było, że tam, nie wiem, wspominają jakieś historie związane z dziadkami, czy z rodzicami, więc myślę, że ta historia no, ona ciągle się toczy, ciągle się jakoś tak samowolnie tka.
10: Wystawę na środkowym pasie latem trawa była wysoka. Możecie oglądać we Wrocławskim Muzeum Architektury do 6 września.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
11: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
12: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
13: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Wrocław.
10: Joanna Struteńska przy mikrofonie. Dlaczego i kiedy wrocławski rynek zmieni się w wielką kuchnię? Tego dowiecie się z naszego programu, ale zanim o tym, to będzie o konkursie na mural i o planach zmiany Karłowic i Różanki w otwartą galerię sztuki.
14: Monika Gil z Centrum Kultury Agora. Jestem koordynatorką projektu Byłem Tu, sztuka i edukacja w przestrzeni publicznej.
10: Częścią tego projektu jest konkurs na mural, może od tego zacznijmy. Powiedz, gdzie ma być ten mural, co to ma być za praca, kogo szukacie, jakiego twórcy?
14: Rok 2026 to rok kolei polskiej, w związku z tym ogłosiliśmy konkurs na mural o tematyce kolejowej, który będzie zresztą realizowany na osiedlu pokolejowym na Karłowicach, przy ulicy Kamińskiego 15. Ścianę i wizualizację można sobie zobaczyć na naszej stronie internetowej.
15: Z czego to jest mur? Co to jest za...
14: To jest brama przelotowa przy ulicy Kamińskiego. Są tam już 3 realizacje muralowe i teraz będziemy domykać ten cały projekt, także ważne jest dla nas uwzględnienie kontekstu, w jakim będzie ta praca i uwzględnienie charakteru właśnie tego miejsca. Jeśli chodzi o tematykę kolejową, to chcemy uniknąć dosłowności, chcielibyśmy liczyć na fantazję artystów i otraktowanie tego tematu jako pretekst do wyrażenia własnego stylu i sprawdzania się w takiej tematyce.
15: A uwzględnienie kontekstu i charakteru miejsca, to co to znaczy, żeby się wpasować w te inne już istniejące prace?
14: Myślę, że najważniejsze jest dostrojenie się do architektury, bo jest to jednak malarstwo architektoniczne w przestrzeni publicznej, które powinno bardzo dobrze współgrać i wtapiać się wręcz w przestrzeń. Także liczy się wzięcie pod uwagę charakteru blokowisk, które tam są. To są szare, minimalistyczne bloki o fajnej bryle.
15: A to malowidło naprzeciwko, to co to jest?
14: Ciężko mi o tym mówić, bo jest to mój mural realizowany kilka lat temu z okazji Dnia Zwierząt w ramach kuźni projektów organizowanych przez Centrum Kultury Agora.
15: Szukacie kogoś, kto stworzy projekt tego muralu, tak?
14: Tak, szukamy osoby, która zaprojektuje mural, naniesie go na wizualizację dostępną na naszej stronie. Do wygrania jest 5000 zł za sam projekt i potem możliwa jest również dalsza współpraca z nami przy realizacji tego muralu. Można też ten mural wykonać. Zachęcamy do wykorzystywania różnych technik od ceramiki przez grafito po malarstwo tradycyjne, takie naścienne, akrylowe.
15: No i właśnie zaczęłyśmy od tego, że ten mural jest częścią większego projektu. Na czym on polega?
14: Projekt Byłem Tu ma za zadanie zaktywizować społeczność Karłowic i Różanki i udostępnić sztukę na co dzień, tak? Zmniejszyć dystans, czyli wyciągnąć pracę z galerii do zewnętrza, do naszych ulic, do naszej codzienności. Chciałabym, żeby karłowiczanie, idąc do sklepu po bułki, czy idąc z przyjacielem na kawę, mogli obejrzeć pracę artystów lokalnych i też prace zrobione na warsztatach, które będziemy organizować przy okazji tego projektu, w warsztatach ze sztuki, która nadaje się do ekspozycji na zewnątrz, czyli z grafito, mozaiki czy plakatu.
15: Ale to macie już upatrzone lokalizacje do tych wszystkich prac?
14: Niedługo rozpoczynamy nabór na lokalizacje, które będą chciały podjąć z nami współpracę. Mamy też kilka upatrzonych, do których będziemy się z przyjemnością odzywać i prosić o współpracę. Myślę, że warto wziąć w tym projekcie udział, ponieważ na pewno przyprowadzi to w te miejsca, nowe osoby, nowych klientów. W październiku prace naszych artystów będą możliwe do zobaczenia w kawiarniach, restauracjach, warzywniakach, sklepach, gabinetach fryzjerskich, dentystycznych, w wielu, wielu miejscach na naszym osiedlu Karłowice i Różanka.
15: Ale to ma być stała sytuacja, że te wszystkie restauracje, kawiarnie i tak dalej będą miały dzieła sztuki.
14: Idea jest taka, że powiesimy dzieła sztuki w tych miejscach na około 2 miesiące. Później, co się dalej wydarzy, to już zależy od relacji artysta i wystawiający. Być może osoby wystawiające będą chciały kontynuować ten projekt w jakimś zakresie. Być może zauważą, że daje im to jakieś korzyści, na przykład odwiedzających, a może po prostu te projekty polepszą przestrzeń tych miejsc i zainteresują sztuką swoich klientów, więc zobaczymy, jak to się dalej rozwinie.
15: Czyli rozumiem, że zakładacie trochę takie też spersonalizowane działania, że na przykład połączycie twórcę z danym miejscem.
14: Tak, dokładnie. Będziemy też myśleć o zasobach, jakie ma każde miejsce. Na przykład w wielu miejscach na naszym osiedlu nie ma pustych ścian, za to mamy do dyspozycji dużo witryn, więc liczymy też na widoczność w witrynach. Także nawet po zamknięciu takich lokali będzie można sobie podziwiać, idąc spacerem i natknąć się po prostu przypadkiem na pracę artystów. W ramach projektu będziemy też gościć pracownię malarstwa architektonicznego i sztuki w przestrzeni publicznej z Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, która pokaże, czym właśnie ta pracownia się zajmuje. Będzie to 10 października. I tydzień później będziemy mieli wykład dotyczący właśnie sztuki w przestrzeni publicznej z dr Janą Pałys z Akademii Sztuk Pięknych. Po czym wszyscy razem udamy się na spacer, na takie oprowadzanie właśnie kuratorskie po tych wszystkich miejscach. W ramach projektu będziemy też gościć członków wydawnictwa Tory Press, którzy opowiedzą nam o modelu EN57.
15: Czyli?
14: Czyli o modelu pociągu, który powstał we Wrocławiu, EN57. Wydawnictwo Tory Press powstało właśnie na potrzebę pracy nad tą książką, właśnie nad taką monografią tego modelu pociągu. Także jest to bardzo ciekawa publikacja stworzona z miłości do tego modelu. Także zachęcam wszystkich zainteresowanych koleją bądź tworzeniem i projektowaniem książki.
15: A w październiku i listopadzie Karłowice i Różanka staną się otwartą galerią sztuki, co może być dobrym pretekstem do odwiedzin tej części Wrocławia. Szczegółów szukajcie w mediach społecznościowych Centrum Kultury Agora. A my przenosimy się teraz do ścisłego centrum Wrocławia w pierwszy weekend czerwca na rynku Festiwal Delicje.
16: Małgorzata Szajertyc, współorganizatorka festiwalu. Przed nami czwarta edycja festiwalu. Spotykamy się najczęściej właśnie na początku czerwca. 5-7 czerwca przeniesiemy Wrocławian w podróż dookoła świata. Dzięki naszemu motywowi przewodniemu, wokół którego właśnie budujemy cały program festiwalu, a tym motywem są kulinarne mosty Wrocław otwarty na świat.
15: Czego będzie można spróbować i jak to będzie wyglądało organizacyjnie?
16: Sam festiwal tradycyjnie będzie taką hybrydą, czyli będą stoiska wystawców, od producentów po też lokalne restauracje. Będzie część warsztatowa, na której faktycznie będzie się naprawdę działo intensywnie i tu będziemy mocno pokazywali, że bliska nam jest lokalność, ale chcemy ją pokazać w takiej światowej odsłonie, na przykład pstrąg płocki w światowej odsłonie, czy potrawa turecka, której nadamy nowy farsz, do którego wskoczy kasza jaglana i kiszona sałata zamiast liści winogron.
15: A to będą warsztaty dla kucharzy wrocławskich?
16: Warsztaty będą dla wrocławian, dla wszystkich chętnych. Będzie to formuła otwarta. Będą obowiązywały zapisy siłą rzeczy, natomiast będą odbywały się w dwóch blokach w sobotę i w niedzielę. Będzie można się wcześniej zapisać i na miejscu przygotowywać potrawy pod czujnym okiem szefów kuchni.
15: A jeśli chodzi o producentów, czego to będą producenci? Co będzie można kupić?
16: Będą to głównie serowarzy, będą wśród wystawców i pszczelarzy i producenci wędlin. Jeżeli chodzi o napoje, będzie na pewno taki mocno trendujący teraz napój pod postacią kombuczy i zakwasu. A to jest dość popularne. Pogoda i okres, w który wkraczamy, myślę, że będzie bardzo właśnie sprzyjał po sięganie właśnie po lekko schłodzoną kombuczę. Jest to napój prozdrowotny.
15: Czyli warsztaty, możliwość kupna różnych produktów spożywczych, co jeszcze?
16: Też przygotowaliśmy intensywny i bardzo atrakcyjny program na scenie. Będzie obfitować w pokazy kulinarne. Na scenie wystąpi Kacper Sawoń z restauracji Gustaw i Anna Komorowska, która będzie łączyła naszą rodzimą potrawę bigos z koreańskim kimchi. Więc będzie gotowanie na scenie, będą prelekcje tematyczne i w tym roku również oprawą muzyczną zajmuje się Wrocławska Szkoła Śpiewu.
15: I te trzy dni między sobą będą się czymś różnić?
16: Najbardziej intensywna będzie sobota. W sobotę poznamy i przedstawimy zwycięzców konkursu Delicje 2026. Tak w sobotę o godzinie 14:30 będzie oficjalne wręczenie nagród. I faktycznie w tą sobotę to będzie najdłuższy dzień festiwalowy i najbardziej wypełniony atrakcjami.
15: Czy będzie można spróbować jakichś gotowych dań?
16: Oczywiście zarówno na scenie, każdy pokaz kulinarny, który odbędzie się na scenie, będzie zakończony degustacją, więc będzie można jak najbardziej popróbować tego, co szef kuchni będzie w trakcie tego pokazu przygotowywać. Zapewniam, że praktycznie na każdym stoisku wystawcy dbają o to, żeby nie tylko nas karmić, ale zanim to nastąpi, też dużo opowiadają i dużo odbywa się też degustacja tych produktów przed samym zakupem.
15: Początek czerwca, czy to będzie jakoś skupione na aktualnych sezonowych warzywach, owocach, potrawach, czy wystawcy właśnie będą bardziej też lokalni, wrocławscy, dolnośląscy?
16: Mimo, że faktycznie festiwal nabiera coraz bardziej międzynarodowego kierunku, to cały czas niezmiennie podkreślamy, że bliska jest nam lokalność. Dlatego wśród wystawców nie zabraknie dolnośląskich producentów, lokalnych restauracji, czy właśnie tego produktu regionalnego, który będzie przemycany czy podczas pokazów kulinarnych, czy na warsztatach festiwalowych.
10: Częścią festiwalu jest też konkurs Delicje.
17: Idea jest taka, że chcemy promować dobre jakościowo produkty, którymi można się pochwalić, które warto promować. Tomek Tys, jestem członkiem jury i też współorganizatorem festiwalu Delicje. Z samego początku przyświecała nam idea właśnie promocji też lokalnych producentów.
10: To są produkty oceniane z Dolnego Śląska czy z Wrocławia? Jest jakieś ograniczenie geograficzne?
17: Nie ma ograniczenia geograficznego. Otwieramy się tak naprawdę na cały świat. Myślę, że w ogóle nie powinniśmy mieć żadnych kompleksów, jeśli chodzi o lokalnych producentów i wszystko, co jest tutaj na miejscu robione rzemieślniczymi metodami, może stanowić wizytówkę. Wiadomo, że serowarstwo jest jak najbardziej teraz na topie. Mamy też bardzo prężnie działające winnice na Dolnym Śląsku. Jesteśmy jednym z najszczodrzej obdarzonym regionem w Polsce, jeśli chodzi o winnice. Tak samo pozostałe przetwory czy miody w naszym regionie są bardzo dobre, więc myślę, że wszystko, co jest robione uczciwie i z pasją, może być wizytówką Wrocławia czy Dolnego Śląska.
10: No i były obrady jury, znamy już wyniki konkursu, one zostaną w trakcie festiwalu ogłoszone ze sceny. Jak właśnie to przebiegało? Czy było dużo zgłoszeń? Czy było trudno wybrać?
17: Było kilkadziesiąt zgłoszeń i tak naprawdę poziom z roku na rok jest coraz wyższy i mamy tylko 3 miejsca tak naprawdę w każdej kategorii, więc jest bardzo ciężko, żeby wybrać tych 3 najlepszych tutaj reprezentantów, więc jest to spora trudność, no ale udało nam się dojść do porozumienia i wierzymy, że te produkty, które nagrodziliśmy się, to są te, które są bardzo dobre w swojej kategorii.
10: Właśnie, jakie to są kategorie na przykład?
17: To była flagowa delicja, która przedstawiała taki produkt, który dany producent uznał za najlepiej reprezentujący jego działalność. Delicja nowej fali, czyli nowatorskie ujęcie w produktu oraz delicja kuchni świata, która mogła stanowić interpretację kuchni światowej, bądź też być samą siebie kuchnią spoza Polski.
10: Jakiego rodzaju produkty zostały nagrodzone? Dużo serów.
17: Tak, dużo serów. Były też wędliny, były potrawy, był chleb keto, więc te produkty nie były powiązane ściśle z jakimś jednym konkretnym rodzajem produktu, ale to był bardzo szeroki wachlarz, który został nagrodzony.
10: Chleb keto, czyli jaki?
17: Chleb keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
10: Brzmi intrygująco, co najmniej. Smaczny?
17: Bardzo smaczny. Naprawdę zaskakująco smaczny, mimo że właśnie bez użycia mąki i wzbudził właśnie nasze duże zainteresowanie i podziw, że można było coś takiego osiągnąć właśnie w dziedzinie chleba.
10: No i Państwo specjaliści docenili te ciekawe, najlepsze produkty. Czy wrocławianie w trakcie festiwalu będą mogli ich spróbować?
17: Tak, bo to konkurs był dedykowany uczestnikom Delicji, więc jak najbardziej te rzeczy powinny być dostępne do spróbowania już na samym festiwalu.
10: Okazja do przetestowania tych różnych pyszności od 5 do 7 czerwca na wrocławskim rynku.
3: Reklama. Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. W piątek i sobotę wszystkie piwa w puszce 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Po reklamie.

Reklama. Wyobraź sobie podróż dookoła świata bez wyjeżdżania z Wrocławia. Delicje 2026. Festiwal smaków na rynku we Wrocławiu. Kuchnie świata, pokazy na żywo, koncerty i wyjątkowa atmosfera przez 3 dni. Widzimy się na Delicjach od 5 do 7 czerwca. Rynek we Wrocławiu. Więcej na Facebooku.

0: dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Magiczna parada powraca nad Wisłę. Rozświetlone łodzie. Hipnotyczna muzyka i energia miasta po zmroku. River Lights 2026. Widowisko, które łączy wodę, światło i ludzi. Musisz to zobaczyć. Już 30 maja na warszawskim odcinku Wisły. Spotykamy się przy barce Dworzec Wodny. Więcej na riverlights.pl.
2: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach. Kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Ladies Day na Partynicach. Już 4 czerwca wyjątkowy dzień pełen wyścigowych emocji, mody i kobiecej elegancji. W programie 7 gonitw, w tym wrocławska trial i Woman Power Series, a także pokazy konne, hobby horse, kucyki i zwiedzanie stajni. Panie, zapraszamy do udziału w konkursie wyścigowej elegancji. Obowiązują styl, szyk i kapelusze. Zapraszamy 4 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny. Partnerem strategicznym sezonu wyścigowego 2026 jest marka Lotto. Szczegóły na tor Partynice.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Wrocław na 97,8 FM.

0: Wrocław. Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.
1: Krzysiek Żołądek, witam serdecznie. Dziś moim i waszym gościem w studiu jest Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Witam serdecznie.
2: Witam wszystkich.
1: A porozmawiamy na temat siebie w sieci. Warto też spojrzeć na to z drugiej strony, czyli ze strony bezpieczeństwa. Nasz gość jest ekspertem, jeżeli chodzi o zabezpieczenie internetowe, więc tutaj też w tym temacie podpytamy go, co zrobić, żeby się zabezpieczyć, ale na początek powiedzmy o tym, jak możemy się w sieci wyrazić. Portali społecznościowych mamy multum. Serwisów, które pozwalają nam na dosłownie wszystko. Od Facebooka, gdzie możemy wrzucać i krótkie posty, i możemy wrzucać zdjęcia i filmy. Tych mediów społecznościowych mamy bardzo, bardzo dużo. Jedne polegają na tym, że możemy tam zamieszczać filmy, inne skupiają się tylko i wyłącznie na zdjęciach. Jeszcze inne oferują nam transmisję live z tego, co robimy. Można się też dzięki temu jakoś w internecie sprofilować.
2: Media społecznościowe dają nam możliwość wyrażania się w sieci, tak jak powiedziałeś. Jest to darmowe narzędzie, w którym każdy może czy to zaprezentować siebie, czy swoją firmę, albo po prostu utrzymywać kontakty ze znajomymi. Jest to bardzo dobre rozwiązanie dla kogoś, kto nie ma po prostu większych wymagań odnośnie sieci internet.
1: No, pozwala się przede wszystkim też dobrze bawić na początku, a potem prezentować albo siebie, albo swoje produkty, bo firmy też używają tego do reklamy swoich towarów, usług.
2: Można się bawić, można lajkować zdjęcia znajomych, dodawać komentarze, no ale poza tym, że tak wyrażamy siebie, każdy to może zobaczyć. Czy to jest do końca takie dobre, to są zdania podzielone na pewno.
1: No ty jesteś w tej grupie, która jest nastawiona do mediów społecznościowych sceptycznie. Ciebie w mediach społecznościowych jest niewiele, podchodzisz od trochę innej strony do tego tematu, bo jedni twierdzą, że te media społecznościowe są za darmo, a ty widzisz w tym takie drugie dno i że wcale nie jest to takie darmo. Płacimy, tylko w trochę inny sposób.
2: Oczywiście korzystam z mediów społecznościowych, ale trzeba mieć na uwadze, że wszystko to, co wpisujemy w sieci, nie ginie i kiedyś w przyszłości może to być wykorzystane, że tak powiem, przeciwko nam. Dlatego korzystając z mediów społecznościowych, musimy mieć na uwadze, jakie treści chcemy tam dodawać. Nie ma nic złego w korzystaniu z mediów społecznościowych, trzeba to tylko po prostu robić z głową, aby w przyszłości po prostu nie stać się osobą zbyt
1: narażoną na różnego rodzaju czające się niebezpieczeństwa?
2: Media społecznościowe są za darmo dla każdego użytkownika. No aczkolwiek, no cóż, no każdy ma znajomych, każdy tych znajomych zaprasza. Media społecznościowe utrzymują się z publikowania reklam, ze zbierania informacji o nas i o naszej działalności.
1: No bardzo często jest też tak, że polubiamy jakąś aplikację, która do zalogowania się chce użyć naszego konta w mediach społecznościowych. I przy tej okazji od razu nas prosi o udostępnienie czy nadanie zgody na dostęp do zdjęć, do aparatu, do mikrofonu. Bardzo często to są funkcjonalności, których dana aplikacja nawet nie potrzebuje, żeby poprawnie działać, więc to już nam powinno zapalić jakąś czerwoną lampkę?
2: Oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że chodzi ci dokładniej o telefony typu smartfon, gdzie każdy może sobie zainstalować różne aplikacje, jest ich tysiące. Nie wszystkie są bezpieczne. Trzeba mieć to na uwadze, że możemy zostać okradzeni z naszych danych osobowych, możemy zostać okradzeni z konta bankowego, co dzieje się dość często. Coraz więcej nawet moich znajomych zgłasza, że padło ofiarą, że tak powiem, hakerów, no nie wiem jak to nazwać, po prostu pieniądze z konta bankowego znikają i nikt nie wie jak to się dzieje. Jest to na pewno jakieś niebezpieczeństwo i trzeba mieć na uwadze, co chcemy używać, w jaki sposób i nie ufać zbytnio aplikacjom, które wymagają od nas wszystkich uprawnień lub uprawnień, które w naszej wiedzy nie powinny po prostu być, nie powinna ta aplikacja po prostu ich od nas żądać.
1: No jeżeli instalujemy już aplikację, to z reguły klikamy dalej, dalej, dalej, dalej, żeby tylko ona już się zainstalowała, żeby zaczęła działać. A tu chyba powinniśmy się na moment zatrzymać. Nad tym dalej, dalej powinniśmy poświęcić tej operacji jednak kilka bądź kilkanaście sekund, doczytać, co my tak na dobrą sprawę klikamy dalej, na co się zgadzamy po drodze.
2: Oczywiście, naszą uwagę od razu powinna przykuć ilość informacji, którą żąda od nas aplikacja. Jeżeli tych informacji jest dużo, trzeba by się zastanowić. Jeżeli instalujemy aplikację, która nie wymaga nas żadnych uprawnień, no to możemy założyć, że ta aplikacja jest bezpieczna, w zależności jeszcze czym ona się zajmuje. Ponieważ z każdą kolejną aktualizacją tej aplikacji wszystko może się, że tak powiem, zmienić. Aplikacja może zażądać od nas uprawnień lub jeżeli mamy już zhakowany telefon, po prostu takie aplikacje mogą się instalować samoczynnie i nawet nie zauważymy, że ona wymaga jakichkolwiek uprawnień. No i jesteśmy narażeni na różnego rodzaju ataki.
1: Co to znaczy, że mamy zhakowany telefon?
2: Zhakowany telefon to taki telefon, który poza nami, bez naszej świadomości mogą go używać osoby trzecie i wcale nie jest to rodzina.
1: Czyli to może być efektem na przykład jakiejś aplikacji pobranej, zainstalowanej, dzięki której ktoś obcy się dostaje do naszego telefonu, a dostaje się właśnie dlatego, że nie doczytaliśmy tych wszystkich zgód po drodze.
2: Może to być efekt tego, że czegoś nie doczytaliśmy, ale może to być efekt błędów w oprogramowaniu. Miejmy na uwadze, że jeżeli korzystamy z internetu przez telefon i mamy zainstalowane jakąś przeglądarkę internetową, to gdy ona nie jest aktualizowana na bieżąco, może posiadać w sobie błędy, które powodują, że ktoś poprzez stronę internetową może uzyskać dostęp do naszego telefonu. Najczęściej dzieje się to poprzez kliknięcie jakiegoś linku, który bez naszej wiedzy pobierze złośliwe oprogramowanie, które następnie systematycznie będzie instalowało różne oprogramowanie na telefonie w celu pobrania naszych danych osobowych, kontaktów, SMS-ów, informacji o kontach bankowych, co może prowadzić w przyszłości po prostu do inwigilacji lub po prostu do kradzieży.
1: Ale może być taka sytuacja, że telefon mamy zainfekowany w jakiś sposób, tylko o tym nie wiemy, a ktoś z zewnątrz też nie musi tego naszego telefonu używać w danym momencie. Gorzej, jeżeli zauważymy, że nam znikają pieniądze z konta, mamy różne możliwości płacenia telefonem chociażby i jeżeli do tego zestawimy wejście na dziwne treści internetowe o podejrzanej zawartości, delikatnie mówiąc, jedno w połączeniu z drugim może poskutkować właśnie tym, że tak, pieniądze zaczną nam z konta wypływać. I jak sobie poradzić w tej sytuacji? Czy przywrócenie telefonu do ustawień fabrycznych załatwi tutaj jakąś sprawę?
2: Myślę, że najważniejsze jest po prostu włączyć myślenie i uświadomić sobie, do czego ten telefon służy.
1: Służy teraz do coraz większej ilości rzeczy.
2: Tak, ale dam taki przykład. Mój kolega, który został ukradziony właśnie prawdopodobnie przez telefon, sprawa jest jeszcze wyjaśniana. Telefonem bawiły się jego dzieci, które instalowały tam różne gry, prawda, i zabawy, co mogło spowodować właśnie zainfekowanie tego telefonu złośliwym oprogramowaniem. No i teraz boryka się z wyjaśnianiem tej całej sprawy. Zainfekowani możemy zostać poprzez wiadomość mailową, w którą klikamy przykładowo jakiś link, pobieramy jakąś fakturę, która się okazuje złośliwym oprogramowaniem, ponieważ mamy niezaktualizowany telefon lub niezaktualizowaną aplikację do odbierania poczty. Może to też skutkować przejęciem naszego telefonu przez osoby trzecie. Także należy pamiętać o tym, żeby telefon, oprogramowanie, no nie tylko na telefonie, ale i komputerze było jak najbardziej aktualne, aby aplikacje, z których korzystamy, były zaktualizowane. Poczytajmy trochę o tych aplikacjach, zobaczmy, jakie mają opinie, sprawdźmy, jakich wymagają od nas uprawnień i korzystajmy z nich bezpiecznie. Aktualnie telefony są wyposażone w skanery antywirusowe, różnego rodzaju firewalle. Miejmy to na uwadze, jeżeli nasza aplikacja nie musi mieć dostępu do internetu, zablokujmy ją na firewallu. Używajmy aplikacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
1: Wtedy możemy się poczuć o wiele bardziej bezpiecznie. No i przede wszystkim samo używanie telefonu. Im mniej ryzykujemy podejrzanymi czy transakcjami, czy wejściami na strony internetowe z dziwnymi treściami, tym teoretycznie powinniśmy się czuć bardziej bezpiecznie, mniejsze ryzyko.
2: Póki mamy świadomość, jak aplikacja działa, możemy się czuć na pewno bezpieczniej niż kiedy takiej świadomości nie mamy. Jeżeli ktoś używa telefonu do płatności internetowych lub zarządzania swoim kontem w banku, no to powinien mieć na uwadze, że na tym telefonie nie powinien instalować gier lub oprogramowania z nieznanych źródeł, ponieważ może to doprowadzić do kradzieży po prostu z tego konta bankowego. Bądźmy świadomi, jeżeli używamy telefonu do płatności, nie dajemy telefonu dzieciom do zabawy.
1: To też dość ważna uwaga, którą chyba powinniśmy sobie wziąć do serca w tym momencie.
2: Telefony aktualnie, oprogramowanie telefonów daje nam dużo możliwości. Możemy telefon zaszyfrować, możemy telefon odblokowywać dotknięciem palca. Także na pewno są to bardzo dobre zabezpieczenia dla naszego telefonu, ale też musimy mieć na uwadze, żeby to hasło było mocne, żeby to był nasz osobisty telefon, a nie telefon, z którego korzystają osoby trzecie lub dzieci na przykład.
1: No właśnie, mocne hasło, czyli takie, które zawiera określony szereg znaków, nie tylko litery duże, małe i nie tylko cyfry.
2: Myślę, że w przypadku telefonów, aczkolwiek hasło musi być takie, że najlepiej gdyby było długie. Długie, co znaczy długie? No co najmniej 8 znaków, żeby to nie było jakieś znane słowo ze słownika, tylko najlepiej jakaś fraza krótka, która nam przychodzi do głowy, ponieważ w momencie, kiedy przyjdzie nam ten telefon odblokować hasłem, to przy długim haśle możemy po prostu nie być w stanie albo sobie go nie przypomnieć i telefon zostanie po prostu bezużyteczny.
1: A przy zbyt prostym haśle ktoś może je po prostu nawet nie tyle złamać specjalnym oprogramowaniem, co najzwyczajniej odgadnąć. Ostatnio w tej kwestii zabezpieczeń internetowych i bezpieczeństwa w sieci głośno zrobiło się o krakowskim systemie do biletów, gdzie system owszem był przygotowany na mnóstwo użytkowników, na bazę danych z ich danymi osobowymi, PESEL-em, imieniem, nazwiskiem, datą urodzenia, tylko że hasło było bardzo proste. Admin 123. To tak jakbyśmy, nie wiem, spojrzeli na okno i ustawili sobie hasło okno 123. Trochę chyba za proste.
2: Zgadza się, Krzysztof. Co prawda nie słyszałem o tej sprawie, aczkolwiek jestem administratorem systemów serwerów hostingowych.
1: No właśnie, ty musisz dbać zawodowo o bezpieczeństwo nie tylko swoje w internecie, ale też użytkowników, którzy powierzyli tobie opiekę nad swoją stroną internetową.
2: Zgadza się. Monitorując bezpieczeństwo na moich serwerach, niejednokrotnie zauważyłem użytkowników, którzy zainstalowali sobie stronę internetową, a po godzinie ona już była zhakowana. Zhakowana, czyli przejęta przez osoby trzecie, przez roboty, które skanują strony internetowe. Po analizie, po rozmowie z administratorami tych stron, po prostu wychodziło, że wprowadzali hasło, tak jak powiedziałeś, admin 123, i to, że strona była nowa, nie przeszkodziło w tym, żeby ona była w ciągu 10-15 minut już przejęta przez osoby trzecie.
1: Czyli silne hasło to jedna rzecz, najlepiej zabezpieczenie jeszcze dwustopniowe, czyli albo jakiś wzór odblokowujący nam telefon, plus do tego potwierdzenie jakimś kodem, albo odcisk palca. Ta myśl, że jeżeli używamy telefonu na przykład do celów biznesowych, typu robimy przelewy, płacimy przez internet, to do gier używajmy zupełnie innych urządzeń. Jeżeli już potrzebujemy na przykład pograć albo gdzieś obejrzeć coś w internecie, korzystać z jakichś streamów, żeby tego nie krzyżować, bo zwiększamy tylko niepotrzebnie ryzyko.
2: Oczywiście do gier służy konsola, do rozmowy służy telefon, a do gotowania służy kuchenka. No to nie możemy łączyć tych rzeczy. Będąc osobą, która dokonuje dużo płatności internetowych przez telefon, osobą, która prowadzi biznes i zarządza tym biznesem za pomocą telefonu, na pewno nie powinien na tym telefonie używać innych aplikacji niż te, które mu są potrzebne do prowadzenia biznesu. Telefony dają też jeszcze jedną możliwość. Można za pomocą telefonu dzielić łącze internetowe, które mamy w telefonie. Nazywa się to tiering. Dzięki temu możemy korzystać z innych urządzeń, które nie są podłączone do internetu, na przykład z bezpiecznego komputera, który mamy przy sobie. Możemy korzystać z tabletu i wtedy w bezpieczny sposób możemy dzielić za pomocą telefonu, który w tym momencie będzie naszym modemem, połącze internetowe poprzez Wi-Fi lub poprzez USB. Dzięki temu z bezpiecznego urządzenia, któremu ufamy, możemy korzystać z internetu, możemy prowadzić nasz biznes, możemy komunikować się ze znajomymi.
1: Dlaczego warto często sprawdzać swój telefon, albo dlaczego warto często zmieniać swoje hasło? Bo to też jest taka rada, że jeżeli mamy hasło, to jesteśmy zalogowani na Facebooku z jednym hasłem, w innym serwisie z innym hasłem, w banku z trzecim hasłem. Dlaczego wszyscy eksperci radzą nam, żeby to hasło było w różnych miejscach inne i żeby nie korzystać z tego samego hasła w wielu, wielu miejscach?
2: Dla profesjonalnego użytkownika internetu, który posiada wiele kont czy to konta bankowe, czy to konta do stron internetowych, do mediów społecznościowych. Taka osoba automatycznie potrzebuje zapamiętać wiele haseł. Z tego względu zaczyna korzystać z jakiegoś oprogramowania, któremu służy do przechowywania tych haseł. Jest dużo takich fajnych, ciekawych aplikacji, gdzie możemy przechowywać te hasła, więc w momencie, kiedy używamy aplikacji do przechowywania haseł, to już nie ma dla nas znaczenia, czy to hasło będzie miało 10 znaków, czy 50 znaków, czy to
1: ale,
2: będą...
1: Ale trzeba o tym wiedzieć.
2: Ale mamy bazę danych, możemy się do niej zalogować, w dwa kliknięcia pobrać hasło, wkleić je w przeglądarce i mamy dostęp do mediów społecznościowych, czy do stron internetowych.
1: No właśnie, ale dlaczego lepiej nie mieć tego samego hasła w wielu różnych serwisach?
2: Hasło można łatwo podejrzeć, nie wiem, wpisując hasło w galerii handlowej, ktoś nas może przez ramię podejrzeć, jeżeli jest to hasło krótkie, to bardzo łatwo zapamięta, może nas nagrać kamera, możemy to hasło wprowadzić przy kimś lub po prostu nasze hasło może wypłynąć z jakiegoś urządzenia typu telefon. No i niestety wszystkie nasze konta są wtedy zagrożone. Hakerzy aktualnie działają skrycie. Chodzi mi o to, że strony internetowe nie są hakowane po to, żeby komuś zrobić na złość. One są, najczęściej są w taki sposób przejęte, że użytkownik nie widzi różnicy. Ta strona dalej działa sobie w sieci, ale jego serwer, jego konto hostingowe, jego strona jest wykorzystywana do innego celu. Najczęściej jest to wysyłanie spamu, lub taki serwer może też posłużyć do przeprowadzenia ataków wszelkiego rodzaju na inne serwery. Czy nawet koparki kryptowalut też są instalowane, też niejednokrotnie widziałem, jak na przejętej stronie internetowej, na koncie hostingowym jest próba zainstalowania koparki do kryptowalut. Także my nawet możemy nie wiedzieć o tym, że nasze konta hostingowe zostały przejęte, a już od dawna mogą być wykorzystywane do różnych innych celów.
1: Niecnych celów. To wyjaśnijmy jeszcze, czym jest taka koparka kryptowalut, bo kryptowaluty, może to komuś niewiele mówić, bitcoiny, litecoiny i różnego rodzaju jeszcze nowe nazewnictwo nam tutaj się wkrada. Krótko mówiąc, to jest złośliwe oprogramowanie, które zabiera moc obliczeniową danego komputera. Nasza strona działa wolniej, może się w ogóle nie otwierać. To tak to będzie funkcjonowało?
2: To zabiera moc obliczeniową, ale może nasz serwer tego tak bardzo nie odczuje. Jednak no mając tą świadomość, że ktoś inny naszym kosztem stara się wzbogacić, no jakoś ciężko się z tym pogodzić, prawda?
1: No tak, mamy gdzieś konto, a ktoś sobie na nim działa bez naszej wiedzy. I wtedy dobrze mieć informatyka albo firmę hostingową, która... skanuje nasze konto, sprawdza, czy tam nie doszło do włamania i powinna nas o tym czym prędzej poinformować.
2: W aktualnym świecie, gdzie internet jest wszechobecny i urządzenia podłączone do internetu również są wszechobecne, ponieważ już to nie jest tylko telefon czy komputer, ale często to jest i lodówka podłączona do internetu, samochód, zgadza się, monitoring, który instalujemy w mieszkaniu, czy po prostu telewizor nawet, no wszystko jest podłączone do sieci internet, wszystko to musi być w jakiś sposób skonfigurowane i kontrolowane. Jeżeli nie mamy wiedzy, w jaki sposób tym zarządzać, posługiwać się, dobrze jest mieć obok siebie prywatnego informatyka. To osoba, zaufana osoba, która po prostu zajmuje się za nas tymi wszystkimi sprawami.
1: To trochę jak trener personalny na siłowni. On nam pomoże ćwiczyć, wyrzeźbić w naszym ciele poszczególne mięśnie, uwypuklić je. Tylko, że tutaj mówimy o naszym bezpieczeństwie w sieci, bezpieczeństwie naszym, naszych bliskich i naszych portfeli.
2: On nam we wszystkim pomoże. Pomoże skonfigurować system operacyjny, ustawić konta na portalach społecznościowych w sposób bezpieczny. Ponieważ my, ufając tej osobie, wiemy, że ta osoba nas po prostu nie oszuka. I możemy w każdej chwili na nią, że tak powiem, liczyć. Dobrze jest mieć prywatnego informatyka, ponieważ no, na pewno ma to wpływ na bezpieczeństwo naszych danych w internecie.
1: Możemy wtedy spać spokojniej.
2: Możemy spać spokojniej i nie musimy się przejmować, martwić różnymi rzeczami technicznymi. Prywatny informatyk za nas ogarnie wszystkie najważniejsze tematy.
1: Pozwoli wybrać z tej bogatej oferty internetowej, bo można znaleźć mnóstwo ofert, które pozwalają nam na tak jak mówiliśmy na początku, na darmowe media społecznościowe, darmowe miejsce na stronę internetową, chociaż takich też już chyba jest coraz to mniej, ale to są właśnie rzeczy, które w internecie możemy mieć teoretycznie za darmo. Płacimy jednak naszymi danymi osobowymi, bo niejednokrotnie musimy podać tam imię, nazwisko, adres mailowy, jeszcze parę innych danych, które są wrażliwe, a gdzieś na rynku danych osobowych dość cenne. My też nie mamy do końca wpływu na to, gdzie te dane są używane i później dziwimy się na przykład, czemu na naszej skrzynce pocztowej jest tyle ofert, tyle reklam, tyle spamu. No i nie zawsze to wiążemy z tym, że aha, faktycznie gdzieś w jakimś konkursie trzeba było podać adres mailowy, gdzieś logując się do jakiegoś nowego serwisu trzeba było podać adres mailowy i w konsekwencji później dostajemy mnóstwo niechcianej poczty.
2: Dobrze mieć przygotowane fikcyjne dane.
1: Jak to brzmi? Wytłumaczmy, dlaczego fikcyjne dane mogą nam się przydać.
2: Nasz adres mailowy możemy wykorzystywać w kontaktach z bankiem, w kontaktach biznesowych, w kontaktach z przyjaciółmi, ale logując się do różnych usług internetowych, gdzie wystarczy tylko pomyśleć o tym, że nasze dane tak naprawdę nie są im potrzebne, możemy się posłużyć fikcyjnym adresem mailowym, naszym zapasowym adresem mailowym, którego możemy usunąć w każdej chwili, jeżeli uznamy, że przychodzi na tą skrzynkę bardzo dużo spamu. Nie musimy za każdym razem wpisywać naszego imienia i nazwiska. Możemy wpisać fikcyjne dane, ponieważ nie ma to tak naprawdę dla nas i dla świata większego znaczenia. Oczywiście sami musimy podjąć tą decyzję, czy faktycznie ta firma potrzebuje naszego imienia, nazwiska, czy PESEL-u, czy po prostu tego nie potrzebuje. No, jako przykład mógłbym dać firmy, które prowadzą jakieś usługi w internecie i aby użytkownika zweryfikować, wymagają skanu dowodu osobistego. Mało ludzi o tym wie, ale skan dowodu osobistego to nie musi być taki zwykły, typowy skan tego dowodu i wysłany. Może to być skan, że tak powiem, na którym możemy zakryć jakieś ważne nasze informacje. Na przykład możemy zakryć

0: tego skanu, bo gdzieś komuś możemy pokazać skan naszego dowodu osobistego, a za kilka miesięcy otrzymać pocztą przesyłkę, gdzie mamy, nie wiem, jakiś kredyt do spłacenia.
1: Oczywiście firmy, które wymagają skanu dowodu osobistego, to one tak naprawdę wymagają, potrzebują potwierdzenia naszej pełnoletności.
0: No tak, to nie wystarczy już tylko kliknąć, tak naprawdę, tak, mam 18 lat.
1: Zgadza się i tak naprawdę, czy temu administratorowi danego serwisu czy usługi potrzebne jest widzieć nasze zdjęcie? Czy potrzebne jest mu widzieć nasz adres zamieszkania? No oczywiście nie. No. On potrzebuje w jakikolwiek sposób zweryfikować, że jesteśmy pełnoletni. Wymaga od nas dowodu osobistego, lecz nie musi to być zdjęcie tego dowodu ze wszystkimi naszymi danymi. Mało osób o tym wie. Możemy wrażliwe dla nas dane zakryć, wysłać taki skan i na 99% nasza usługa będzie aktywowana.
0: No my będziemy spokojniejsi, że jednak ten dowód, jego skan nie zostanie wykorzystany w jakichś niecnych celach.
1: Oczywiście, że tak.
0: Banki wymagają pełnego skanu. Jeżeli coś tam byłoby zakryte, no to już
1: banki...
0: Kredyt na nasze nazwisko nie przejdzie.
1: Banki raczej działają trochę w inny sposób. Najczęściej odwiedza nas kurier z umową, który weryfikuje naszą tożsamość. I tego dowodu wcale od nas nie musi robić zdjęcia tego dowodu, żeby zweryfikować, że tak powiem, naszą tą tożsamość.
0: Czyli jeżeli chcemy używać konta do pracy, no to mamy konto w pełni oficjalne z naszymi danymi, a jeżeli chcemy też używać w internecie rozrywki, to dobrym rozwiązaniem jest posiadanie takiego właśnie konta alternatywnego, czy też na jakieś dane typu myszka Miki zamiast imienia i nazwiska, albo też na nasze dane, tylko żeby to było zupełnie inne konto, nie powiązane z tym pierwszym, takie, które wiemy, że ono służy tylko i wyłącznie do serwisów rozrywkowych.
1: Oczywiście tak. Miejmy na uwadze, że wysłany przez nas skan dowodu osobistego, czy jakiekolwiek dane, nawet drogą mailową, mogą zostać przechwycone przez wiele serwerów pośredniczących. I dlatego warto jest ten nasz skan naszego dowodu odpowiednio zabezpieczyć, czyli zakryć wrażliwe dla nas dane w taki sposób, żeby umożliwić firmie na weryfikację tego, że jesteśmy pełnoletni, a żeby nie dać mu też zbytniego wglądu w nasze dane osobowe.
0: Jeżeli wysyłamy też taki plik, tak jak powiedziałeś, że mogą pośredniczyć w przekazaniu tej informacji różnego rodzaju serwery, czyli różne komputery, z których część może być na przykład zainfekowana złośliwym oprogramowaniem. Ustawić takie oprogramowanie można w różny sposób, tak żeby tylko ściągało dane, które interesują daną grupę. Jeżeli ona będzie szukała skanów dowodów, to pewnie gdzieś tam hasła skan dowodu się pojawią. Jeżeli tak nazwiemy nasz plik, no to też narażamy się na dodatkowe ryzyko. Nazwa pliku też może tutaj grać kluczową rolę.
1: Oczywiście nazwa plików, ale też niezabezpieczone sieci. Mam tutaj na myśli tak zwane hotspoty, otwarte hotspoty, które...
0: Tak, czyli te miejsca, gdzie w galerii handlowej się chętnie łączymy, bo jest darmowy internet.
1: Tak, i często użytkownik łączy się do swojego konta bankowego, korzystając z takiego hotspota, a okazuje się, że za jego plecami siedzi osoba, która po prostu tworzy ten hotspot i filtruje wszystkie jego zapytania, wszystkie dane, które on przesyła przez internet. Może nie przechwyci hasła do konta bankowego, ponieważ połączenie z bankiem jest w jakiś tam sposób szyfrowane, ale są dane, które nie są szyfrowane. Może to być niezabezpieczona strona internetowa, na którą się logujemy hasłem i loginem, które nie korzysta z szyfrowanego połączenia internetowego. Może odczytać nasze wiadomości prywatne, może odczytać maile, które nie są zaszyfrowane. Może przechwycić skany dokumentów, które przesyłamy taką drogą mailową. Dlatego wystrzegajmy się otwartych hotspotów, korzystajmy z sieci, którym całkowicie ufamy. Wracając jeszcze do telefonów komórkowych, możemy ufać sieci naszej komórkowej jak najbardziej, korzystajmy z niej. Jeżeli jesteśmy poza domem, korzystajmy z naszego własnego prywatnego internetu, który mamy w naszym telefonie. Nie łączmy się do hotspotów, nie łączmy się tym bardziej do hotspotów darmowych i zawsze zawsze musimy myśleć o tym, co robimy w sieci.
0: Czyli po prostu, jeżeli chcemy być bardziej bezpieczni, to powinniśmy zweryfikować swoje podejście do smartfonów, do tej najnowszej technologii.

0: drogi, bo jeżeli nie chcemy się znaleźć w domu, który przed chwilą odwiedził włamywacz, nie chcemy zobaczyć wybebeszonej zawartości naszych szafek, to taki dom przy wyjściu do pracy po prostu zamykamy na cztery spusty. Telefon, mam wrażenie, że tutaj podchodzimy tak bardziej otwarcie do tej kwestii, że ten telefon nie zawsze jest zamknięty na cztery spusty i nie zawsze jest chroniony przed dostępem osób do tego niepowołanych, czyli osób obcych, które nie powinny tam mieć żadnego wglądu, więc chyba tutaj nad tym powinniśmy się troszeczkę zastanowić i faktycznie wziąć pod uwagę rady ekspertów, żeby nasze hasła na przykład do różnych czy to serwisów społecznościowych były w każdym przypadku inne, żeby nie korzystać z tego samego hasła w kilku różnych miejscach i najlepiej, żeby takie hasło też raz na jakiś czas sobie zmienić.
1: Zgadza się, aczkolwiek taką ciekawostkę powiem, rozmawiałem z różnymi osobami na różne tematy związane z bezpieczeństwem, okazuje się, że najczęściej osoby, które hakują lub po prostu podsłuchują telefon, to są często nasi małżonkowie, nasze żony, nasi mężowie, którzy może z zazdrości potrafią taki niezabezpieczony telefon wziąć, zainstalować odpowiednie oprogramowanie i za jego pomocą nas szpiegować. Dlatego, jeżeli korzystamy ze smartfona, dobrze jest, żeby on był odpowiednio zabezpieczony, żeby to był nasz osobisty telefon, żeby nikt postronny nie mógł się na niego zalogować i wtedy będziemy mogli czuć się troszeczkę bezpieczniej. No i miejmy na uwadze, że telefon ma mikrofon, ma aparat, jest zawsze przy nas, ma GPS, ma naprawdę takie funkcje, które naprawdę pozwalają dowiedzieć się o nas wszystkiego.
0: Tak, możemy być szpiegowani niemalże na każdym kroku, nawet o tym nie wiedząc. Więc lepiej się przed tym zabezpieczyć, chociażby tak na wszelki wypadek. Warto być bezpiecznym w sieci, warto o to bezpieczeństwo zadbać, tym bardziej, że sami możemy, a jeżeli nie czujemy się na siłach, możemy zawsze kogoś do tego wynająć. I dlatego dziś w studiu moim waszym gościem był Tomasz Brzozowski, prywatny informatyk. Dziękuję za rozmowę, dziękuję za wizytę w studiu.
1: Dziękuję państwu.
2: Wrocław, Wrocław. Miasto młodości w Meloradiu Wrocław na 97,8 FM.